0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swyrydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczanie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony. Że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić szotwy. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o część województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
10: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
9: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą. Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
11: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
11: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Relacjonował Bartłomiej Ważny, dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
0: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
15: Cały czas trzeba mieć czujność niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
16: Rozmowa.
15: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
0: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
0: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
17: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość. W momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji. Jak również, jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
0: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
18: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
19: Do pracy, na studia?
18: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
19: Będzie pani tęsknić?
18: Raczej nie.
20: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
21: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
0: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swirydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczanie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony. Że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel, czy bić przód. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o części województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
10: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
9: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą. Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
11: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
11: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Relacjonował Bartłomiej Ważny, dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
0: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
15: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
16: Rozmowa.
15: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
0: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
0: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
17: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość. W momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji. Jak również, jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
0: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
18: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
19: Do pracy, na studia?
18: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
19: Będzie pani tęsknić?
18: Raczej nie.
20: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
21: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
0: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swirydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczanie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, m.in. zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić szotkę. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o część województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
10: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
9: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą. Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
11: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
11: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Relacjonował Bartłomiej Ważny, dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
0: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
15: Cały czas trzeba mieć czujność niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
16: Rozmowa.
15: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
0: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
0: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
17: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość w momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji. Jak również, jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
0: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
18: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
19: Do pracy, na studia?
18: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
19: Będzie pani tęsknić?
18: Raczej nie.
20: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
21: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
0: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

0: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem...
1: Ćwiczymy aerobik.

0: tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na nasze podsumowanie tygodnia. W poniedziałek sprawdziliśmy, gdzie podatki płaci prezydent Gorzowa. Mówiliśmy też o kaskach rowerowych.
2: Prezydent Gorzowa zachęca, żeby płacić podatki w mieście, ale sam tego nie robi. Ci, którzy rozliczają się z gorzowską skarbówką, mogą wyrobić kartę mieszkańca i korzystać z bezpłatnej komunikacji. To oferta skierowana także do mieszkańców okolicznych gmin. Chodzi o większe wpływy do lokalnego budżetu. Prezydent Jacek Bucicki na co dzień mieszka w podgorzowskim Deszcznie i podatków w Gorzowie nie płaci.
3: Karty mieszkańca nie mam. Dlatego powiedziałem, że nie ma sensu uprawiania fikcji. Jestem zameldowany.
4: Ale podatki w Gorzowie można płacić. Sam pan do tego zachęca.
3: Panie redaktorze, jestem zameldowany pod Gorzowem i wyjątkowo w przypadku osób publicznych nie wolno uprawiać żadnej fikcji. Okay. To byłoby zdecydowanie gorsze niż żebym teraz kombinował właśnie i nie wiem, meldował się w, na przykład u teściów albo gdzie indziej.
4: Czyli z komunikacji darmowej korzysta pan Deszcz, nie?
3: Tak. Niestety mało korzystam z komunikacji miejskiej, bo czas, obowiązki na to nie pozwalają, bo zmienność życia jest tak niesamowita, że właściwie to za 5 minut może się okazać, że muszę być zupełnie innej części, nie wiem, miasta albo nawet Polski.
2: A co na to radni Gorzowa Tomasz Rafalski i Paulina Szymotowicz?
5: No, jest to jakiś swego rodzaju paradoks. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby Gorzów nie musiał zachęcać ludzi do płacenia podatków w Gorzowie, bo mówimy tutaj o mieszkańcach najbliższych okolicznych gmin, którzy w dużej większości są byłymi mieszkańcami Gorzowa, którzy płacili kiedyś podatki w Gorzowie, tylko żeby Gorzów się rozwijał także terytorialnie. I wtedy nie będziemy musieli się tutaj starać o to, żeby płacili podatki w Gorzowie ludzie, którzy kiedyś płacili. I tylko dlatego, że kupili domki w okolicy i wzbogacili się tym, że mają biznesy w Gorzowie, czy mieli pracę, mają. No, tracimy na tym jako miasto. I to jest tylko jakoś, w jakimś sensie, to może być tylko częściowe załatanie tej dziury i nigdy nie pokryje to pełni strat, które ponosimy jako miasto z racji tego, że gorzowianie wynoszą się na obrzeża miasta, które już są poza miastem i de facto sprawia to najczęściej to, że po prostu zaczynają płacić podatki w innych gminach. No. Prezydent jest tutaj w pewnym sensie, mówię, paradoksalny, ale no, uczciwie przyznaje się do tego, co robi i za to też go szanuję. Każdy sobie może ocenić to, czy to jest dobre, czy złe. Osobiście uważam, że no źle. Wolałbym, żeby prezydent i mieszkał, i płacił podatki w Gorzowie. Ale jest taka sytuacja. Został wybrany przez większość gorzowian i już... No i to tyle. I wolę to niż ukrywanie tego, że się mieszka gdzie indziej i płaci podatki gdzie indziej, więc no, to tyle. No, sytuacja, że tak powiem, oczywista.
6: Rozumiem też pana prezydenta, że chce odprowadzać podatki do własnej gminy, jednak uważam, że płacenie podatków przez mieszkańców gmin ościennych, szczególnie tych, którzy mają tutaj dzieci w szkołach, swoją pracę, jest jak najbardziej optymalne dla nich, tak? Ponieważ też korzystają tak naprawdę z naszej infrastruktury, z karty mieszkańca mogą korzystać, tak? Więc ciężko mi powiedzieć, dlaczego pan prezydent nie korzysta. Może dlatego, że nie jeździ po prostu komunikacją miejską.
2: Jacek Bucicki jako prezydent miasta zarobił w ubiegłym roku 250 000 zł.
7: Zdałeś egzamin? Dostaniesz kask za darmo. Prezent trafi do uczniów jeszcze w tym roku szkolnym. Kuratorium Oświaty w Gorzowie szykuje się na wakacje i dba o bezpieczeństwo dzieci. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków rowerowych dla dzieci. Część przekazana zostanie do województwa lubuskiego. Uczniowie

0: mający kartę rowerową powinni je dostać wkrótce, mówi Marzena Pulik-Sowińska, pełniąca obowiązki kuratora lubuskiego.
1: Dla nas, pracowników Kuratorium Oświaty, jest niezmiernie ważne, aby był to czas pełen odpoczynku i szczęśliwego czasu, niemniej jednak bezpiecznego przede wszystkim. Szanowni Państwo, oczywiście funkcjonuje rejestracja i zatwierdzanie wypoczynków poprzez stronę wypoczynek.gov.pl. Tam wszyscy mogą sprawdzić, czy dana forma wypoczynku jest zarejestrowana i zatwierdzona przez właściwego kuratora oświaty. Na chwilę obecną mamy w województwie lubuskim zatwierdzonych ponad 250 wypoczynków organizowanych zarówno przez lubuskich organizatorów, jak i organizowanych na terenie naszego województwa przez organizatorów z innych części kraju. Natomiast jest to sytuacja bardzo dynamiczna na chwilę obecną i tych zgłoszeń teraz lawinowo przybywa. Wzorem poprzednich lat zostanie uruchomiony całodobowy numer interwencyjny, pod którym będzie można zgłaszać zastrzeżenia co do organizacji wypoczynku, ale także każdą sytuację stwierdzającą zagrożenie dla zdrowia bądź życia uczestników wypoczynku. Od niedawna obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wypoczynku, które zwraca szczególną uwagę i wzmocniony nadzór, jeżeli chodzi o wypoczynek nad wodą. I tutaj mój gorący apel, szanowni Państwo organizatorzy, bardzo prosimy i proszę o to, aby bezpieczeństwo było priorytetem, stąd odpowiednie kwalifikacje kadry, szanowni Państwo, i też taki zdrowy rozsądek i wyczulenie na to, jeżeli będziecie Państwo organizować wypoczynek na terenach leśnych, czy z udziałem, czy nad wodą. Bardzo, bardzo prosimy o to, aby to bezpieczeństwo było dla Państwa priorytetem. Od 3 czerwca jest nowy obowiązek w zakresie korzystania z kasków w przypadku poruszania się rowerami czy hulajnogami. Kuratorium Oświaty przygotowuje się, mam nadzieję, że zdążymy do końca roku czy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli przed rozpoczęciem wakacji, realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski. Także niebawem, myślę, że na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych takie komunikaty będą dostępne.
0: Przez całe wakacje funkcjonować będzie całodobowy numer interwencyjny kuratorium. Wypoczynek w Lubuskiem rozpocznie 127 tysięcy uczniów. Przygotowana została także strona internetowa, przez którą można zgłosić i sprawdzić zorganizowany wypoczynek na terenie województwa. Kolejne zmiany w organizacji ruchu. Winowajcom budowana obwodnica północnego Rzewa. Od środy przebudowa ruszy na samym rondzie Barlineckim. Auta pojadą częściowo po przebudowywanym rondzie, a kolejna część skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego z ulicą Górczyńską zostanie wyłączona z ruchu. Pojazdy do 3,5 tony jadące do Izy Kłodawy będą mogły korzystać z alternatywnego objazdu przez ulicę Dekerta i Czartoryskiego. Dla samochodów ciężarowych wyznaczono objazd przez Rondo Wyszyńskiego. Dla pieszych wyznaczone zostaną z kolei dodatkowe tymczasowe przejścia. Szczegóły na stronie GIM.
2: Poprawia się stan nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Tam zostanie jeszcze długi czas, mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik Gorzowskiego Oddziału Chirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego.
3: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
2: Paulina i jej rodzice przestrzegają, nieważne ile masz lat, zakładaj kask. Przypomnijmy, 16-latka jechała hulajnogą elektryczną, nagle upadła, doznała obrażeń głowy. Nie miała kasku, bo zgodnie z prawem nie musiała. Do wypadku doszło 12 czerwca w Przytocznej.
4: Nietrzeźwi kierowcy na gorzowskich drogach to nie był spokojny weekend. Wczoraj 27-latka uderzyła w słup trakcyjny na ulicy Kostrzyńskiej. Miała w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Dzień wcześniej wieczorem, tym razem nietrzeźwy kierowca najpierw uderzył w śmietnik i latarnię na Mieszka I, a następnie w inne zaparkowane auta i betonowy słupek na Borowskiego. Został zatrzymany przez świadków i przekazany mundurowym.
2: Saszetkę wypełnioną kasą znalazł po służbie policjant. Do zdarzenia doszło w środę w jednym z marketów budowlanych w Kostrzynie nad Odrą. Szczegóły zna Sebastian Gór.
5: Mundurowy w czasie wolnym był na zakupach, szukał odzieży roboczej do pracy. Gdy poszedł do przymierzalni, znalazł saszetkę, a w niej 60 tysięcy złotych. Nie było jednak żadnych dokumentów, które pozwoliłyby namierzyć właściciela. Po wyjściu z przymierzalni policjant zauważył zdenerwowanego mężczyznę. Okazało się, że szukał cennej zguby. Gdy zobaczył, że saszetka jest, odetchnął z ulgą. By mieć pewność, że to właściciel pieniędzy, przejrzano monitoring sklepu.
2: Mężczyzna był szczęśliwy i podziękował za zwrot gotówki i uczciwą postawę znalazcy. To początek zmian na gorzowskim Zawarciu. W najbliższych latach postawione tam zostaną kolejne budynki GTBS-u. We wrześniu zakończona zostanie budowa pierwszego obiektu. Mieszkańcy mogą już składać wnioski. Na zasiedlenie czeka 97 mieszkań. Na tym nie koniec. W planach są kolejne inwestycje. Jeszcze w tym roku ruszy przygotowanie do budowy przy ulicy Grobla. Kolejną lokalizacją ponownie będzie Przemysłowa. W przygotowaniu koncepcji uczestniczą studenci architektury Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mówi Tomasz Gierczak, prezes Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
6: Moim celem długoterminowym jest prowadzenie kolejnych inwestycji po to, żeby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe maksymalnie, jak się da, mieszkańców Gorzowa, ale też na tym terenie inwestycyjnym, który sobie z prezydentem razem ustaliliśmy, czyli Gorzowskie Zawarcie, okolicy ulicy Przemysłowej, żeby zmienić i strukturę mieszkaniową, oblicze osiedla zmienić, odnowić, ale również i strukturę społeczną, czyli przyciągnąć nowych mieszkańców do tej części dzielnicy. I w tym momencie, w tym roku kończymy proces inwestycyjny przy ulicy Przemysłowej Zielonej, ale rozpoczynamy nowy proces przy ulicy Grobla Zielona, tam gdzie mamy działkę przekazaną przez miasto. I w tym roku tworzymy koncepcję zagospodarowania terenu i będziemy przystępować chwilę po zakończeniu bieżącej inwestycji, przystępować do tworzenia dokumentacji projektowo-kosztowej.
7: Z tego co pamiętam, tamten budynek będzie trochę mniejszy, tak?
6: Sama działka wskazuje, działka jest mniejsza, także to będzie mniejszy budynek, ale też na tym nie poprzestajemy, bo tam w tym roku na ulicy Grobla już będziemy przystępować do prac projektowych, natomiast idziemy krok dalej. Moim marzeniem jest zagospodarowanie wszystkich przestrzeni w okolicy wolnych, szczególnie przy ulicy Przemysłowej i w tym celu rozmawiamy, współpracujemy faktycznie, bo już pracę zaczęliśmy, tworzenia takich wstępnych koncepcji zagospodarowania ulicy Przemysłowej z Instytutem Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. I w tym tygodniu też mieliśmy spotkanie, zapoznaliśmy się, tak powiem, ze wstępnymi koncepcjami, pracami zrealizowanymi w ramach tego wydziału. Daliśmy taką wolną rękę dla studentów wydziału, trochę wodze fantazji, żeby określili, co by mogli widzieć na tym terenie. Także myślę, że w kolejnych latach, to już trzeba myśleć bardziej o dekadzie, będą zagospodarowane kolejne tereny przy ulicy Przemysłowej.
2: Żeby ruszyć z kolejnymi inwestycjami, GTBS musi zdobyć zewnętrzne finansowanie. Podobnie było w przypadku kończonego budynku przy Przemysłowej.
8: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
5: We wtorek mówiliśmy o braku dotacji rządowych na gorzowskie inwestycje sportowe. Było też o sytuacji finansowej Stali Gorzów.
2: Brak dotacji na stadion piłkarski, korty tenisowe, sale na Słowiance. Prezydent Gorzowa przyznaje, że ostatnia wizyta w Ministerstwie Sportu nie była udana. Resort przyznał Gorzowowi jedynie dotację na budowę zaplecza socjalnego dla stadionu lekkoatletycznego. Ale w tym przypadku to miasto zrezygnuje z przyjęcia pieniędzy, mówi prezydent Jacek Wójcicki.
9: Kilka projektów mamy, które w ministerstwie leżą. Niestety spotkanie, które odbyłem z panem ministrem Rutnickim i panią poseł Sibińską było fatalne, dlatego że pan minister zapowiedział, że na budowę zaplecza dla stadionu lekkoatletycznego dostaniemy tylko 2,5 miliona, a projekt jest na 15 milionów, więc pewnie z tego nie skorzystamy. Zaproponowałem, że jeżeli te pieniądze dla nas są niewystarczające, nie możemy z tak małą kwotą ruszać, to proponuję, żeby w ramach tego samego programu przesunąć pieniądze na sauny i całą strefę odnowy biologicznej, którą mamy dla zawodników gorzowskich klubów, między innymi również dla mieszkańców, ale przede wszystkim projekt jest tak napisany, że jest to, bo de facto tak jest, że te sauny służą odnowie biologicznej zawodników gorzowskich klubów, to tu też usłyszałem odmowę, nie można tych pieniędzy przesunąć.
7: Chodzi o Słowiankę, tak?
9: Tak, chodzi o Słowiankę. Trzeci projekt to jest projekt kortów tenisowych, o które zabiega pan senator Komarnicki. przypomnę, że miasto Gorzów przygotowało teren i chcemy przekazać działkę pod budowę, również wkład własny w wysokości 50%. Senator Komarnicki z prezesem Polskiego Związku Tenisa w zeszłym roku zapowiedzieli, że będzie 50% dofinansowania właśnie z Ministerstwa Sportu w ramach konkursu. Polski Związek Tenisa potwierdzał, że jest to ważna inwestycja, no i też niestety na to pieniędzy nie będzie. Konkurs od grudnia jest nierozstrzygnięty, więc jest tam bardzo duży, nie wiem, bezwład w ministerstwie. No, kolejnym projektem, do którego próbowaliśmy ministra przekonać, to projekt na rozbudowę stadionu piłkarskiego. Przecież niedawno słyszeliśmy o tym, że miasto Chełm dostało 30 milionów dofinansowania do budowy stadionu. No i tu pan minister był konsekwentnie powiedział nie. Więc niestety spotkanie było jednym wielkim nie. Trudno, nie mamy wsparcia, dzisiaj musimy radzić sobie sami, dlatego jeszcze raz powiem, rozbudowę stadionu robimy sami z własnych gorzowskich środków.
7: A co z zapleczem do stadionu lekkoatletycznego? No bo to jest to, czego brakuje. No, stadion jest właśnie nowy, Mistrzostwa Polski się na nim odbyły. No wiadomo, że tam były trochę jakieś kontenery czy coś tam było postawione, no ale...
9: W takim wymiarze nie ma szansy, no bo jeżeli mamy 2,5 miliona dofinansowania do 15 milionów projektu, a przypomnę, że akurat chodziło o to, że pomiędzy kamienicami musimy wybudować kamienicę o równych proporcjach.
7: Tak zwaną plombę.
9: Plombę,
7: tak?
9: Dokładnie. On więc nie może być jednokondygnacyjny budynek, więc to zaplecze miało być naprawdę bardzo porządne. Stąd kwota 15 milionów złotych. Skoro tego dofinansowania nie będzie, to będziemy starali się zbudować obiekt mniejszy, taki, który w minimalnym zakresie spełni wymogi. No chyba, że coś się jeszcze zmieni. Pamiętajmy, że przed nami w przyszłym roku wybory parlamentarne i może jeszcze przed wyborami padną jakieś obietnice i pieniądze będą jednak.
2: Z własnych pieniędzy zmodernizowany będzie także stadion piłkarski. Szacowany koszt to ponad 30 milionów złotych. Stal Gorzów potrzebuje 2,5 miliona złotych. Pieniądze chciano zabrać Filharmonii, Bibliotece i innym gorzowskim klubom sportowym. Szukano także ich w remontach dróg i chodników. Tak wynika z pisma, które krąży po internecie. Nie wiadomo, czy to oryginalny projekt uchwały, czy fałszywka. Dyskutowali o tym radni w kuluarach na sesji Rady Miasta, bo ostatecznie taki projekt nie trafił na obrady. Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, potwierdza, że rozmawiał z przedstawicielami gorzowskiego klubu żużlowego o dodatkowej dotacji. O finansowaniu klubu kosztem instytucji kultury nie słyszał.
9: My się na bieżąco spotykamy, bo przecież staram się w miarę możliwości monitorować sytuację. Oczywiście, że Stal takie potrzeby ma, natomiast nie było żadnej inicjatywy ze strony radnych, żeby dokonać zmiany w budżecie, więc myślę, że nie ma dzisiaj też w tej chwili wolnych środków na to, żeby przesuwać akurat na Stal Gorzów. Są również inne potrzeby. No i ze strony miasta takich pieniędzy na pewno nie będzie, ale rynek jest też poważny i myślę, że sponsorzy, prezesi, którzy mają ogromne doświadczenie, mają ogromne kontakty, te środki znajdą. Klub nie będzie w jakiś sposób zagrożony.
7: A to prawda, że był pomysł, żeby na przykład zdjąć 500 000 dotacji z Filharmonii i innych instytucji kultury?
9: Jakie pomysły radnym przyświecały, nie mam pojęcia. To ze strony prezydenta miasta nie było żadnej inicjatywy.
7: Mówi pan, że klub nie upadnie, ale w jakiej jest sytuacji? No bo czy te 2,5 miliona to jest... musi być, bo inaczej, nie wiem, nie będzie można zapłacić zawodnikom za kolejny mecz, czy to jest 2,5 miliona, bo żeby na koniec budżet spiąć?
9: Wydaje mi się, że panowie prezesi poradzą sobie z tym i znajdą dodatkowe środki, które spowodują, że sezon zamknie się w okolicach zera. Także są na to... To są przede wszystkim poważni przedsiębiorcy, którzy mają też i swoje kontakty, i klub bardzo dobrze dzisiaj jedzie zaskakująco, więc również jest więcej kibiców, lepsza sprzedaż biletów. Pewnie, że każde pieniądze by się klubowi przydały, ale nie było takiej inicjatywy ze strony radnych, więc w budżecie takich pieniędzy na klub nie ma przeznaczonych.
7: Jeżeli nie 2,5 miliona, nie wiem, czy jakaś inna dotacja w ogóle jest brana pod uwagę?
9: Nie ma w tej chwili takiej rozmowy.
2: Prezydent Wójcicki dodaje, że magistrat nie planuje obecnie przekazywać żadnych pieniędzy Stali Gorzów.
4: Dziury na Piłsudskiego mają zniknąć. Są pieniądze, więc urzędnicy szukają firmy, która wyremontuje prawie kilometr zniszczonej drogi. Chodzi o fragment od skrzyżowania z ulicą Czereściową do Ronda Górczyńskiego. Naprawiony zostanie także chodnik i zatoczki autobusowe. Wykonawcę remontu powinniśmy poznać w lipcu, a po 3 miesiącach droga powinna zostać naprawiona.
10: Uwaga na kolejne próby oszustwa. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi wiadomościami o zwrocie nadpłaconego podatku PIT. W przesłanych wiadomościach oszuści informują, że zwrot podatku wymaga potwierdzenia swoich danych rachunku bankowego w ciągu 48 godzin. KAS nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego ani o podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty. W przypadku, gdy otrzymana wiadomość budzi jakiekolwiek wątpliwości, warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego.
2: Fałszywy dowód w telefonie. Trzecie Elo w Gorzowie ostrzega rodziców i sprzedawców przed nowym zagrożeniem. Młodzież wykonała plakat informacyjno-ostrzegawczy, a magistrat rozsyła go dalej. W aplikacji za pomocą dosłownie kilku kliknięć można wygenerować grafikę przypominającą dowód osobisty, zmieniając datę urodzenia. Niepełnoletni wykorzystują go do zakupu alkoholu, papierosów czy dopalaczy. Z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę trzeciego ELO, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
11: W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sygnały o wykorzystywaniu przez osoby niepełnoletnie aplikacji pozwalających tworzyć fałszywe dokumenty tożsamości. To nie jest niewinna zabawa ani internetowy żart. Takie działanie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji prawnych, a jednocześnie ułatwiać dostęp do alkoholu, papierosów, e-papierosów czy innych używek. Dlatego z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie, które przygotowało plakat informacyjny skierowany do rodziców i nauczycieli. To przykład nowoczesnej profilaktyki odpowiadającej na zagrożenia, z którymi młodzi ludzie spotykają się dziś w internecie. Jako miasto chcemy tę akcję wesprzeć i przekazać materiał do szkół, bo najważniejsza jest świadomość i rozmowa. Żadna aplikacja nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania. Warto rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, o konsekwencjach prawnych i o tym, że kilka kliknięć w telefonie może prowadzić do problemów.
2: Młodzi radzą, by rodzice sprawdzali telefon dzieciom, jakie mają aplikacje i rozmawiali o zagrożeniach. Problem z roku na rok jest większy. Za posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
10: Decyzja zapadnie za około 10 dni. Ekspertyza spalonej hali przy ulicy Targowej w Gorzowie trafiła w ręce powiatowego inspektora budowlanego. Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o rozbiórce lub odbudowaniu obiektu. Zgodnie z przepisami inspektor musi poinformować właściciela obiektu o terminie wydania decyzji na tydzień przed wystawieniem dokumentu. Całość ma zająć około 10 dni. Ekspertyzę wykonał doświadczony biegły sądowy. Zewnętrzny punkt widzenia jest potrzebny, mówi inspektor Katarzyna Piechocka.
12: Została przez zarządcę budynku dostarczona do organu nadzoru budowlanego ekspertyza techniczna dotycząca hali numer 3. Po czynnościach kancelaryjnych podejmę decyzję co do dalszych losów hali i na podstawie przedłożonych dokumentów zostanie podjęta decyzja, czy budynek w całości będzie rozebrany, czy ewentualnie zostanie wydana decyzja na naprawę. Potrzebna jest wnikliwa analiza rzeczoznawcy budowlanego, który sporządził ekspertyzę, zapoznanie się z jego stanowiskiem i na tej podstawie będzie podjęta decyzja. Na ten moment jest jeszcze za wcześnie, żeby jednoznacznie wskazać, w którą stronę pójdzie opieka nad tym obiektem. Przepis prawa zobowiązuje nas przed wydaniem decyzji na zawiadomienie stronę z artykułu 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego na 7 dni przed wydaniem decyzji, więc na pewno wydamy zawiadomienie, że postępowanie zmierza do wydania decyzji rozstrzygającej i po tym czasie będzie decyzja. Także myślę, że to będzie z 10 dni.
10: Świeżo po pożarze musiała zostać przeprowadzona akcja ratunkowa hali. Frontowa ściana została zabezpieczona podporami, które uratowały ją przed przewróceniem się na pobliskie źródła zasilania.
8: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
5: W środę informowaliśmy o 2-latku i jego matce. Mówiliśmy też o złodziejach paliw.
2: Dwulatek na podwórku, matka zamknięta na balkonie. Pijana kobieta odpowie za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tłumaczyć będzie się także z posiadania znacznej ilości narkotyków. Grozi jej do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło przy ulicy Obrońców Pokoju w Gorzowie. W niedzielę w nocy policja dostała informację o dwulatku bez opieki znalezionym przez przechodnia. Jego matka siedziała na barierkach balkonu, była na nim zamknięta. W mieszkaniu nikogo nie było, a drzwi były uchylone. Kto zamknął 22-latkę? Sprawę bada gorzowska prokuratura, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowa, grzecznik instytucji.
13: Matka ma szczególny obowiązek opieki nad nieporadnym dzieckiem. Po przeprowadzeniu przesłuchania prokurator zastosował wobec matki dziecka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dziecko bezzwłocznie po ujawnieniu tej sytuacji zostało przebadane przez lekarzy i zabezpieczone poprzez przekazanie innym członkom rodziny. Jednocześnie został poinformowany sąd rodzinny o zaistniałej sytuacji, który w ramach własnych kompetencji będzie podejmował decyzje związane z dalszą opieką. W momencie, gdy policja pojawiła się na miejscu zdarzenia i pojawiła się również w mieszkaniu podejrzanej, okazało się, że balkon jest zamknięty od wewnątrz. W toku tego postępowania będą sprawdzane wszystkie wersje zdarzenia. Chciałam tutaj podkreślić, że będzie sprawdzana nie tylko okoliczność związana z faktem, że podejrzana przebywała na balkonie, który był zamknięty od wewnątrz, ale także kwestie związane z posiadaniem przez nią środków odurzających, kwestie związane z tym, kto tuż przed zdarzeniem rzeczywiście sprawował opiekę. Nie można tutaj również wykluczyć, że w tym mieszkaniu chwilę wcześniej były jakieś inne osoby. Także tutaj śledztwo będzie prowadzone w różnych kierunkach.
2: Matka miała 1,5 promila alkoholu, dostała dozór policji, dziecku nic się nie stało, jest pod opieką rodziny.
10: Kradli paliwo ze stacji benzynowych, grozi im do 5 lat więzienia. Kryminalni ze Słubic ujęli dwóch mężczyzn, którzy w czerwcu na terenie powiatu ukradli prawie 800 litrów oleju napędowego o wartości 5000 zł.
4: Prokuratura w Koszalinie będzie zajmować się sprawą gorzowskich radnych, zbada, czy mieszkają oni na terenie Gorzowa. Takie są wymogi prawa. Wniosek dotyczy kilku rajców. Sprawą zajmuje się też komisja skarg w Radzie. Na razie rozpatrzono sprawy dwójki radnych. Nieprawidłowości nie wykryto. Przypomnijmy, że z mandatu wcześniej sam zrezygnował Ireneusz Maciej Zmora.
2: Magistrat wesprze AJP w drodze do uniwersytetu. Rocznie Gorzów przekaże 3 miliony złotych. Na czerwcowej sesji Rady Miasta, która odbyła się w auli Akademii przy Chopina, rektor uczelni zapowiedziała, że w ciągu 2-3 lat podjęte będą starania o powołanie uniwersytetu. Rektor liczy na wsparcie magistratu i Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa, takie deklaruje. Przez 3 lata miasto przekaże łącznie ponad 9 milionów złotych.
9: Mamy w tej chwili jakby plan na najbliższe 3 lata stałego dofinansowania, bo z jednej strony jest to rozłożenie na raty zakupu obiektu przy ulicy Teatralnej, w którym ma się znaleźć Centrum Usług Społecznych. To jest też wsparcie dla Akademii, ale też są dodatkowe środki, które będziemy na ten cel przekazywać. Jestem przekonany, mam świetny kontakt z panią rektor, że te plany wspólnie zrealizujemy, że te pieniądze będą dobrze spożytkowane, a uczelnia faktycznie stanie się uniwersytetem. Bardzo kibicujemy i wspieramy.
7: To ile tych pieniędzy miasto zamierza przekazywać?
9: To jest ponad 3 miliony rocznie.
7: Czyli 9 przez
9: 3 lata. Tak, to są, myślę, że to są duże środki. Jesteśmy na bieżąco w kontakcie, reagujemy na potrzeby uczelni i tak jak finansowaliśmy otwarcie kierunku pielęgniarskiego, tak i na bieżąco patrzymy, jakie są potrzeby i staram się jakoś wesprzeć uczelnię.
2: Akademia w Gorzowie funkcjonuje ponad 10 lat, kształci na 5 wydziałach, prowadzi również studia doktoranckie.
4: Toaleta publiczna powstanie na osiedlu Staszica, obiecują urzędnicy. Nie wiadomo tylko kiedy. Zostanie postawiona przy okazji remontu ulicy Marcinkowskiego, ale urząd nie ma jeszcze pieniędzy na inwestycje. Próbuje je zdobyć poza budżetem. Wiadomo, że w tym roku powstaną 3 nowe toalety na bulwarze, przy Kłodawce oraz schronisku dla zwierząt.
2: Gorzowianie sami musieli rozbierać zapory rozstawione na bieg. Do tej pory nikt ich nie zabrał. O sprawie poinformowali nas słuchacze. Przez ulicę Budowlanych na Zawarciu prowadziła w niedzielę trasa gorzowskiej nadwarciańskiej dychy. Ustawiono tam barierki dla bezpieczeństwa Państwa biegaczy. Rzecz w tym, że po zakończeniu zawodów nikt ich nie uprzątnął. Co więcej, osoby w kamizelkach z napisem organizator poradziły mieszkańcom, żeby sami je sobie zdjęli. Sprawą zaskoczony jest współorganizator nadwarciańskiej Dychy Sebastian Wierzbicki.
14: Za rozstawienie zarówno przed biegiem, jak i sprzątnięcie pobiegu wszystkich znaków zmieniających organizację ruchu odpowiada firma Hećko. Z moich informacji w niedzielę otwierali oni ruch i stąd moje duże zdziwienie, że te zapory drogowe jeszcze na ulicy Budowlanych jeszcze tam zostały. Niemniej tutaj jako współorganizator, czy w ogóle jako organizatorzy zadzwonimy, czy ustalimy z firmą, kiedy te zapory będą finalnie zabrane i dlaczego nie były one ściągnięte po zakończeniu imprezy, ponieważ tutaj jeżeli chodzi o sprzątanie po imprezie, widziałem firmę, która ściągała te znaki powiedzmy na moście staromiejskim i w innych miejscach, gdzie je wcześniej rozstawiała, także tutaj postaramy się tę niedogodność tutaj wyjaśnić, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Nie, nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca, zwłaszcza, że przy naszym biegu akurat tych znaków i zmian organizacji ruchu jest sporo, dlatego też dokładamy zawsze wszelkich starań, żeby jak najszybciej nie tylko udrożnić ruch w samym centrum praktycznie, bo zamykamy most staromiejski, ale również w tych wszystkich ulicach, gdzie po prostu chcieliśmy, żeby mieszkańcy nie mogli wtedy w trakcie biegu po prostu wjechać i byli o tym informowani zawczasu, a nie w ostatniej chwili. Dlatego też jest to pierwsza taka sytuacja i myślę, że tutaj będziemy ustalać szczegóły, dlaczego do tego doszło i dlaczego tak późno te zapory nie zostały zabrane.
2: To pierwsza taka sytuacja w 11-letniej historii gorzowskiej nadwarciańskiej Dychy.
10: Idą upały, jakich dawno nie było. Będzie żar tropików. Prognozy pokazują, że w weekend termometry w Gorzowie pokazywać będą powyżej 30 stopni. W niedzielę ma być nawet 38 kresek. Zapytaliśmy mieszkańców, jak radzić sobie w takich warunkach.
15: Nosić krótkie ubrania i spodenki, albo jechać nad jezioro.
16: No wody się napić.
17: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
16: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszy upał lepiej nie wychodzić do domu.
10: Specjaliści dodają, że należy stosować kremy z filtrami ochronnymi na odsłonięte części ciała. W miarę możliwości unikajmy wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia, czyli między 10 a 17. Pić najlepiej soki owocowo-warzywne i wodę mineralną i to w dużych ilościach od 2 do 3 litrów dziennie. Niebezpieczne dla zdrowia gąsienicy w lubuskich lasach. Chodzi o dwa gatunki, kuprówkę rudnicę i korowódkę dębówkę. Nie zbliżajmy się i nie dotykajmy tych stworzeń.
18: Zawierają toksyny i są niebezpieczne w kontakcie ze skórą, szczególnie dzieci, które mają wiadomo wrażliwą skórę. Może się to skończyć takim poparzeniem, jakąś reakcją alergiczną.
10: Mówiła Anna Niemiec z lubuskich lasów państwowych.
2: Po raz trzeci odkrywać będą nieodkryte perełki turystyczne regionu. Powstanie kolejna część książki podróżniczej Niesamowite Lubuskie. Autorzy do końca czerwca czekają na propozycje unikalnych miejsc. Zgłaszać się mogą lubuszanie, mówi Mariusz Sobkowiak, współautor przewodnika.
19: Powstanie Niesamowite Lubuskie, część trzecia. Bardzo się cieszę, że ten cykl przewodników po naszym regionie się rozrasta i rozwija. Od początku, kiedy stworzyłem pierwszą część Niesamowitego Lubuskiego, wspólnie z żoną Aleksandrą miałem nadzieję, że to się nie zamknie na jednym tomie, bo mamy sporo rzeczy, które warto w naszym regionie pokazać. A tak jak od pierwszego tomu i tak jak było też z drugą częścią, zachęcam i założenie jest takie, że to Lubuszanie mają uczestniczyć wspólnie ze mną, bo wszystkie moje działania zawsze opierają się na tym, że staram się włączać mieszkańców do tego, żeby działali razem ze mną, więc też do tej trzeciej części zachęcam mieszkańców Lubuskiego do zgłaszania pomysłów na to, gdzie powinniśmy pojechać wspólnie z żoną, jakie miejsca zobaczyć, żeby trafiły one do trzeciej części przewodnika. Do końca czerwca zbieramy pomysły właśnie tych miejsc, do których powinniśmy się wybrać, o których ja powinienem napisać, które żona powinna obfotografować i które do trzeciej części przewodnika trafią. Rzeczywiście tych zgłoszeń co roku jest więcej niż naszych możliwości. Trochę też odpowiadając na to, będzie jedna zmiana w tym roku. W części pierwszej i w części drugiej opisaliśmy 10 miejsc z województwa lubuskiego, więc w tym roku opiszemy 15. Będzie tych miejsc więcej, więc więcej szans i więcej możliwości na to, żeby to miejsce, które lubuszanie zgłoszą, w przewodniku się znalazło. Jakie miejsca zgłaszać, jakie nas interesują, żeby była szansa na to, że w Niesamowitym Lubuskim część trzecia, czyli w naszym przewodniku się pojawią. interesują nas miejsca dotychczas niewypromowane. No sporo tych zgłoszeń, to jest najczęstszy błąd przy tych zgłoszeniach, które dostajemy, sporo zgłoszeń dotyczy, no właśnie, takich perełek, które są już...
7: Tak, to proszę przyjechać do Łagowa, tu jest tak pięknie, albo do Lubniewic, jakie piękne jezioro.
19: Takie ogólne też się zdarzają, ale są i konkrety, tylko opierające się na, no właśnie na tych perełkach, które są świetnie znane, no tak jak wspomniałeś, te jeziora, czy Łagowski Zamek chociażby, to są miejsca, które już wszyscy świetnie znają, które są idealnie wypromowane i one tej promocji nie potrzebują.
7: Do bunkru w Międzyrzeczu też specjalnie byś nie chciał jechać.
19: Chyba nawet dostaliśmy zgłoszenie dotyczące bunkrów. Nie pamiętam, czy konkretnie właśnie w tym miejscu w Międzyrzeczu, bo one tam kilka się ciągną, ale jako MRU, tak, Międzyrzecki Rejon Umocniony, też zgłoszenie dostaliśmy chyba, ale nie, to nie są właśnie miejsca do naszego przewodnika. To są oczywiście miejsca piękne, miejsca wspaniałe, które warto odwiedzić, zobaczyć, jeśli ktoś nie zna, ale które już tej promocji, myślę, nie potrzebują. Chcemy się skupić na tych miejscach dotychczas niewypromowanych, niekoniecznie znanych komuś więcej niż może mieszkańcom danej miejscowości. Dlatego właśnie zwracamy się do mieszkańców, w szczególności małych gmin, bo to wy wiecie najlepiej, gdzie macie jakieś ukryte perełki, do tej pory niepokazywane, i to te perełki niepokazywane, niewypromowane, tajemnicze, nieznane nas interesują. I tak jak wspominałem, tutaj zgłoszeń jest zwykle więcej niż miejsc i są to czasem zgłoszenia dobre, ale po prostu nie pozwala nam na to czas i możliwości, żeby wszystkie odwiedzić, więc w tej trzeciej części tegorocznej przewodnika na pewno pojawią się miejsca z tych poprzednich zgłoszeń. Nawet już jedno z tych miejsc wybrałem, które by się nadawały. Nie chcę zdradzać jeszcze, dlatego, że nie skończył się nabór, a jeśli wpadnie nam coś lepszego, no to wybierzemy coś lepszego. Więc to też jest cały czas kwestia tego, gdzie pojedziemy i co pokażemy. Jest otwarta do końca czerwca, przynajmniej do momentu przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać do nas mailowo na naszego maila stowarzyszenie SIL razem @gmail.com albo zadzwonić do nas na numer telefonu 536-252-656 i opowiedzieć, jakie miejsce warto byłoby w przewodniku pokazać i dlaczego, bo też część z tych zgłoszeń niestety wygląda tak, że dostajemy po prostu nazwę miejsca, czyli na przykład jakiś rezerwat albo coś takiego, bez informacji, no dlaczego? Dlaczego właśnie powinniśmy tam pojechać? Dlaczego według kogoś to jest niezwykłe miejsce, tak? A uzasadnienie też jest dość ważne, bo ja mogę oczywiście gdzieś tam poszukać informacji samemu i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to miejsce ciekawe, ale jeśli mnie przekonacie, tak, w swoim zgłoszeniu, to jest większa szansa, że pojedziemy i zobaczymy. Te zgłoszenia już wpadają, ja się ogromnie cieszę, że to są miejsca, no właśnie, o których nie słyszałem, niewypromowane jeszcze miejsca. Będę dbał, tak jak to było też w poprzednich dwóch częściach, o to, żeby te miejsca, które się pojawią w Niesamowitym Lubuskim w części trzeciej, były jak najbardziej różnorodne.
2: W trzeciej części przewodnika znajdzie się 15 miejsc. Osoby, które zgłoszą atrakcję turystyczną, będą robiły za przewodników dla autorów. Propozycje trzeba wysłać mailem na adres stowarzyszenie-sil-razem@gmail.com lub podać telefonicznie. Książka ma być gotowa w grudniu, wtedy trafi do rąk czytelników.
8: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
5: W czwartek wróciliśmy do tematu pożaru kamienicy przy ulicy Fabrycznej. Było też o pożarze gorzowskiego DPS-u.
2: To było podpalenie, ale sprawa została umorzona. Śledczy nie zdołali ustalić tożsamości sprawcy. Gorzowska prokuratura może jednak wrócić do pożaru kamienicy przy ulicy Fabrycznej w każdej chwili. Prokurator do wniosku o podpaleniu doszedł na podstawie dwóch badań. Scenariusze mogły być dwa. Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik prokuratury w Gorzowie.
20: Prokurator rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim umorzył śledztwo w sprawie sprowadzenia w styczniu zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru kamienicy przy ulicy Fabrycznej w Gorzowie Wielkopolskim. W toku śledztwa zrealizowano szereg czynności procesowych, w tym m.in. przeprowadzono oględziny pogorzeliska z udziałem biegłego, przesłuchano wielu świadków, a także zabezpieczono i poddano badaniu ślady kryminalistyczne. W toku postępowania uzyskano również dwie specjalistyczne opinie, a mianowicie opinie z zakresu pożarnictwa, a także badań chemicznych. Na podstawie tego całokształtu zebranego materiału dowodowego prokurator ustalił, że proces palenia w tym budynku rozpoczął się na poziomie podłogi w bezpośrednim sąsiedztwie schodów prowadzących do nieużytkowej części poddasza. Następnie ogień rozprzestrzeniał się ku górze, obejmując całą szerokość poddasza. Inicjacja ognia, jak stwierdził prokurator, miała charakter podpalenia, do którego mogło dojść w dwojaki sposób. Albo przez rozlanie i podpalenie cieczy palnej, albo poprzez zapalenie przypadkowo rozlanej cieczy bądź jej oparów. Na podstawie przeprowadzonych badań prokurator wykluczył, aby przyczyną pożaru była niesprawność instalacji elektrycznej. W związku z tymi ustaleniami funkcjonariusze policji podjęli szereg działań procesowych i operacyjnych, które zmierzały do zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za to podpalenie. Mimo wyczerpania dostępnych możliwości dowodowych, nie zdołano ustalić tożsamości sprawcy bądź sprawców. Z tego względu prokurator podjął decyzję o umorzeniu śledztwa. Nie kończy to sprawy i funkcjonariusze policji w dalszym ciągu, mimo umorzenia tego śledztwa, będą prowadzić czynności wykrywcze. Jeżeli zdołają zidentyfikować sprawcę podpalenia, śledztwo to zostanie bezzwłocznie podjęte przez prokuratora. W tej chwili, w tym stanie dowodowym, nie dysponujemy wizerunkiem sprawcy bądź sprawców.
2: Przypomnijmy, do pożaru doszło 28 stycznia na gorzowskim Zawarciu. Kilka miesięcy trwały remonty zniszczonych mieszkań. Ostatni lokatorzy do kamienicy przyfabrycznej wrócili w połowie maja.
4: Ewakuowano pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Walczaka w Gorzowie. Nocy spędzili w innych ośrodkach, także poza miastem. Nocleg trzeba było znaleźć dla 70 osób. Wszystko przez pożar, który wybuchł w placówce w środowy wieczór. W jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliły się odpady. Ogień szybko ugaszono, ale z powodu zadymienia urzędnicy zdecydowali, że w DPS-ie na razie nie będzie ludzi.
2: Lubuskie szykuje się na falę upałów. Woda i zdrowy rozsądek w cenie. W weekend w Lubuskiem temperatury mogą sięgnąć 40 stopni w cieniu. A to stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. Samorządy stawiać będą kurtyny wodne. Organizatorzy imprez masowych zadbają o dostęp do wody dla uczestników. Osoby, które mają problemy zdrowotne, lepiej, żeby zostały w domach. Ci, którzy wybiorą się nad jezioro czy rzekę, nie wchodzą do wody po wypiciu alkoholu. Służby apelują także, aby zwracać uwagę na otoczenie i sąsiadów. Mówi Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda Lubuski.
1: Województwo lubuskie będzie miało szczęście, jak i nieszczęście, być jednym z cieplejszych miejsc na mapie Polski. Temperatury prognozowane będą oscylowały w około 35 stopni Celsjusza. Co oznacza, że w niektórych miejscach te temperatury będą jeszcze wyższe, a one są już wystarczające, żeby poważnie zagrozić naszemu zdrowiu i życiu. Więc tak naprawdę my się musimy do tego przygotować, bo nawet prosty wyjazd z rodziną w trasę może być podstawą do poważnych problemów. Więc tutaj trzeba naprawdę pamiętać o tym, żeby mieć w każdej sytuacji zabezpieczenie w odpowiednią ilość wody. Jeżeli się nawet wydaje nam, że wybieramy się w krótką trasę, lepiej z sobą zabrać wodę, zabrać te leki, które musimy przyjmować i mieć świadomość tego, że wysokie temperatury będą jednak wpływały także na funkcjonowanie naszego organizmu. Nie należy w żaden sposób bagatelizować jakiegokolwiek gorszego samopoczucia. Mówię to w kontekście także dosyć bogatej oferty różnego rodzaju wydarzeń wakacyjnych, które będą w województwie lubuskim się odbywały. Jeżeli chcemy się wybrać na imprezy masowe, to musimy pamiętać o tym, że one się będą jednak odbywały w warunkach wysokich temperatur. Więc te osoby, które mają problemy ze zdrowiem, sugerowalibyśmy jednak rozważyć sens korzystania w takich warunkach pogodowych z atrakcji, które gdzieś koło nas się odbywają. Jeżeli planujemy organizować spotkania w własnych prywatnych ogródkach, musimy pamiętać o tym, jakie mamy warunki na dworze, o tym, że mamy w zasadzie suszę hydrologiczną i nawet niewielkie źródło otwartego ognia może doprowadzić rzeczywiście do poważnych problemów. Tutaj chcielibyśmy też bardzo uczulić na to, żeby pamiętać o tym, co jest już w zasadzie nielegalne, o tym, że nie należy zostawiać w samochodzie nawet na chwilę ani małych dzieci, ani zwierząt, dlatego że przy takich temperaturach samochód w przeciągu kilku minut może stać się po prostu piekarnikiem. Z uwagi też na to, że w tym tygodniu, 26, mamy zakończenie roku szkolnego, więc też się będą rozpoczynały wyjazdy kolonijne. Tutaj prośba do rodziców, do organizatorów, żeby też mieć świadomość tego, że podróże naszych pociech będą się odbywały właśnie w takich warunkach pogodowych, więc należy zadbać o to, żeby zapas wody w samochodzie był większy niż zazwyczaj na należy zweryfikować, czy na pewno w samochodzie, którym się do dzieci poruszały, jest klimatyzacja. Więc to są takie drobne rzeczy, które zazwyczaj umykają naszej uwadze, a one rzeczywiście mogą zadecydować o tym, w jakim komforcie i w jakim zdrowiu będziemy mogli korzystać z rozpoczynających się wakacji. Też chcieliśmy się zwrócić z apelem i z prośbą, aby być bardziej wyczulonym na swoje otoczenie, na sąsiadów, dlatego że w naszym otoczeniu często są osoby starsze, osoby chore, które w takie warunki pogodowe będą znosiły gorzej niż zazwyczaj. I taki apel, żeby po prostu zwrócić uwagę, czy widzimy naszych sąsiadów, czy się pojawiają, czy może nagle zniknęli i nie wiadomo, co się stało. To może być rzeczywiście dosyć dla nas ciężki okres, także z uwagi na to, że wysokie temperatury mogą mieć także nieprzewidywalny wpływ na sieć elektroenergetyczną. Tak? To też może mieć wpływ na to, jak nam miną najbliższe dni. I to, o czym też trzeba pamiętać, o czym będziemy na bieżąco informować i też taki w związku z tym, abyście Państwo na bieżąco obserwowali informacje zamieszczane przez służby, także informacje, które będą zamieszczane na stronie Urzędu Wojewódzkiego, także w mediach społecznościowych, dlatego że wysokie temperatury mogą powodować także różne inne nieprzewidywalne zjawiska pogodowe. To mogą być nagłe wiatry, mogą być nagłe burze, opady gradów. Takie sytuacje rzeczywiście mogą się zdarzyć. Na chwilę obecną takie zagrożenia nie są prognozowane, aczkolwiek one są bardzo prawdopodobne. Więc niezależnie od tego, że zaczynamy wakacje bardzo słoneczną pogodą, chcieliśmy do Państwa zaapelować o naprawdę bardzo dużą uwagę i bardzo duży rozsądek także nad wodą, bo przy takich temperaturach łączenie wody i alkoholu nie zawsze jest najszczęśliwszym pomysłem i żeby wakacje zaczęły się jednak bez większych tragedii.
2: W razie kryzysowych sytuacji czy zagrożenia trzeba dzwonić pod numer alarmowy 112. Upały nad Gorzowem. Strażnicy miejscy prowadzą wzmożone patrole w różnych częściach miasta. Magistrat prosi o rozwagę i wzajemną troskę. Mundurowi będą zaglądać do pojazdów pozostawionych na parkingach, czy nie ma w nich zwierząt lub osób. Gdy żar leje się z nieba, auto staje się piekarnikiem. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
0: Przed nami kilka bardzo gorących dni, dlatego apelujemy do mieszkańców o ostrożność i wzajemną troskę. Straż Miejska będzie prowadziła wzmożone patrole, sprawdzając m.in. parkingi pod kątem pozostawionych w samochodach zwierząt oraz miejsca, w których przebywają mieszkańcy narażeni na skutki upałów. Strażnicy będą także patrolowali parki i tereny rekreacyjne, zwracając uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Prosimy mieszkańców, aby nie pozostawali obojętni. Jeśli widzimy osobę, która źle się czuje albo zwierzę zamknięte w nagrzanym pojeździe, reagujmy i informujmy odpowiednie służby. Przypominamy również, że w mieście działają kurtyny wodne oraz wszystkie miejskie fontanny. Korzystajmy z nich, pamiętajmy również o piciu wody i unikajmy przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
2: Nie wchodzimy do fontan, bo woda w nich zawiera bakterie, które mogą wywołać problemy skórne. Jeśli zauważymy osobę, która źle się czuje, potrzebuje pomocy, reagujmy. Wezwijmy Straż Miejską czy Policję lub zadzwońmy na numer alarmowy 112.
10: W Gorzowie przedszkola będą dłużej pracować od przyszłego roku. Miasto chce wyznaczyć 2-3 takie placówki. Przeprowadzono już ankietę wśród rodziców. Około 20% jest zainteresowanych tym, żeby przedszkola pracowały dłużej. Rozmawiano też z pracownikami, czy taka zmiana by im odpowiadała. Urzędnicy zakładają, że takie placówki działać będą w okolicach osiedla europejskiego i Manhattanu. Przedszkola na nowych zasadach ruszą we wrześniu 2027 roku. Wskazane zostaną w przyszłorocznym naborze, mówi Renata Pliszka, dyrektor Wydziału Edukacji.
21: Akurat w tym temacie to już drugie spotkanie zespołu do spraw sieci, poświęcone konkretnie przyszłości przedszkoli i rozszerzenia ich działalności o dodatkowe godziny pracy. Na tym spotkaniu ostatnim zaprezentowaliśmy raport z badania ankietowego, w którym pokazaliśmy sprzężone dane dotyczące zarówno z jednej strony wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców i zgłaszanego ewentualnego zapotrzebowania, ale też skorelowane to zostało z wynikami ankiet przeprowadzonych wśród pracowników przedszkoli, bo też i tutaj chcieliśmy chcielibyśmy zobaczyć, czy będą takie placówki przedszkolne, które, w których te wyniki na przykład będą mocno skorelowane, będą się uzupełniały i będzie wtedy łatwiej wybrać takie placówki do pilotaży. Bo też mocno chcemy podkreślić, że w chwili obecnej ten pomysł, który zamierzamy od przyszłego roku, tak, żeby nie było tutaj wątpliwości, nie wrzesień 2026, ale wrzesień 2027 będzie tym momentem, kiedy ten zmieniony rytm pracy będzie zmieniony, w sensie wydłużony, będzie wdrażany. Z racji tego, że jesteśmy już po zakończonym naborze, ci rodzice muszą być odpowiednio wcześniej powiadomieni, w których to przedszkolach ewentualnie będziemy wydłużać czas pracy, bowiem wtedy będą mieli szansę racjonalnie właściwie podjąć tą decyzję, że wybieram akurat to przedszkole ze względu właśnie na godziny pracy, które odpowiadają mi ze względu na uwarunkowania rodziny. Ten akurat materiał, który przedstawiliśmy, pokazaliśmy te przedszkola, w których zarówno mamy około na przykład od 20 do 30% zainteresowanych rodziców, jak i sygnały, że kadra byłaby chętna czy skłonna do tego, by pracować w innym rytmie czasowym.
8: Minął tydzień w radiu Vox FM Gorzów.
5: W piątek wróciliśmy do tematu pożarów DPS numer 2. Było też o planach kolejowych dotyczących Gorzowa.
2: Mieszkańcy gorzowskiego DPS-u na powrót do siebie muszą poczekać kilka dni. Środowy pożar w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Walczaka spowodował konieczność ewakuacji 70 pensjonariuszy. Osoby wymagające specjalistycznej opieki trafiły do drugiego gorzowskiego DPS-u. Pozostali zostali tymczasowo ulokowani w placówkach w Kamieniu Wielkim i Skwierzynie. Sam obiekt nie uległ poważnym uszkodzeniom, ale trzeba go sprawdzić, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
3: Najważniejsze informacja jest taka, że wszyscy mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej numer 2 są bezpieczni. Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony przez Straż Pożarną, natomiast z uwagi na zadymienie budynku konieczna była ewakuacja pensjonariuszy. Ta akcja przebiegła bardzo sprawnie. Dzięki współpracy strażaków, pogotowia, policji, pracowników miejskich jednostek oraz Domów Pomocy Społecznej osoby wymagające najbardziej specjalistycznej opieki trafiły do Domów Pomocy Społecznej numer 1 w Gorzowie, pozostali zostali tymczasowo ulokowani w zaprzyjaźnionych placówkach, m.in. w Kamieniu Wielkim, a także w miejskich jednostkach, takich jak Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Gorzowie, czy też Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Dzisiaj podjęliśmy również decyzję o przeniesieniu kilku osób ze Skwierzyny, gdzie trafiły do tamtejszego DPS-u, bliżej Gorzowa, tak aby ułatwić rodzinom kontakt z bliskimi. Zostaną one zakwaterowane w nowym centrum opiekuńczo-mieszkalnym. To obiekt, który jest już przygotowany do przyjęcia mieszkańców i pozwoli zapewnić im bardzo dobre warunki pobytu do czasu zakończenia wszystkich procedur. Sam budynek DPS numer 2 nie uległ poważnym uszkodzeniom, ale teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości po akcji gaśniczej. Potrwa to jeszcze kilka dni. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych potwierdzeń bezpieczeństwa mieszkańcy będą mogli wrócić do swojej placówki. Dziś najważniejsze jest jednak to, że nikt nie ucierpiał, a wszystkim pensjonariuszom od pierwszych chwil zapewniono opiekę i bezpieczne miejsce. I ta akcja pokazuje również, jak ważna jest współpraca wszystkich służb i instytucji. Dzięki temu w sytuacji kryzysowej udało się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i zachować ciągłość opieki nad osobami, które najbardziej jej potrzebują.
2: Przypomnijmy, pożar wybuchł w placówce w środowy wieczór. W jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliły się odpady. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
10: Rosną szanse na serwisowanie pociągów w Gorzowie. Wszystko przez kłopoty z bazą w Czerwieńsku. Sprawę ustanowienia punktu obsługi taboru pilotuje Gorzowskie Stowarzyszenie Komunikacja.org. Kilka miesięcy temu apelowali do marszałka województwa lubuskiego, żeby ustanowił punkt serwisowy w Gorzowie. Marszałek odmówił, twierdząc, że wystarczy jedna baza w Czerwieńsku. Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia sprawy z bazą w Czerwieńsku się komplikują, a to oznacza wzrost szans dla takiego obiektu na północy, mówi Tomasz Drost ze Stowarzyszenia Komunikacja.org.
7: Sytuacja jest
6: dynamiczna, powiedziałbym, ponieważ no, nie wszystkie założenia idą u pana marszałka tak, jakby to może sobie życzył, dlatego że ten punkt w Czerwieńsku miał być oparty o istniejącą bazę PKP Cargo, ale okazuje się, że chyba te rozmowy skończą się niczym i nie będzie takiej możliwości, żeby lubuski transport oparł się o PKP Cargo. Musiałby swój punkt serwisowy budować od podstaw, a to już kompletnie zmienia postać rzeczy, ponieważ jednym z argumentów było to, że tam już wszystko jest, tylko należy no, jakby przejąć, dofinansować. Już nie ma tego argumentu, no bo tak jak mówię, najpewniej trzeba będzie od zera budować, więc teraz sytuacja się trochę zmieniła. Sytuacja jest taka, że dostaliśmy odpowiedź oczywiście, ale ponownie argumenty zebraliśmy swoje jeszcze bardziej, żeśmy przekonywująco w naszym mniemaniu napisali kolejne pismo, no i czekamy teraz na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym no, urząd się przyznał, że oni dopiero opracowują plan transportu dla województwa lubuskiego, no więc pytanie, dlaczego dostaliśmy negatywną odpowiedź, skoro tego planu nie mieli, więc nie mieli wizji, my jakąś tam mieliśmy, nam wyszło w ten sposób, no i do końca czerwca ma być jakby ten plan opracowany i wtedy być może inaczej spojrzą w Urzędzie Marszałkowskim i może być inny klimat do rozmowy.
7: Mhm. Czyli to pismo, kiedy państwo wysłaliście?
6: My wysłaliśmy już chyba 3 tygodnie temu, ale no to nie naciskamy, że mają natychmiast odpowiedzieć, bo wiadomo, jeżeli opracowują jakieś dokumenty, no to niech je dobrze opracują, niech przeanalizują i wtedy jakby udzielą odpowiedzi, no bo takie odpowiadanie na zasadzie odepchnięcia tematu nie jest w moim przekonaniu właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że województwo nie jest jakieś wielkie. Myślę, że można bardzo dobrze tutaj opracować taki plan transportowy i połączyć to jeszcze z siecią autobusową. I myślę, że może mieć bardzo dobry transport, tak jak w innych województwach. Jest on wizytówką regionów, czemu nie w lubuskim.
11: Stowarzyszenie Komunikacja Ork kilka tygodni temu wysłało kolejne pismo do marszałka w sprawie ustanowienia punktu serwisowego w Gorzowie. Póki co odpowiedź jeszcze nie padła. Nagradzać za wyniki w nauce czy nie? Dyskutują o tym ministra edukacji i rzeczniczka praw dziecka. W Gorzowie szkoły podchodzą do tego w różny sposób. W 20 zrezygnowano z wręczania książek jako nagród za dobre wyniki w nauce. W szkole podstawowej nr 16 będzie po staremu, czyli upominek dla najlepszych. Tego chcieli rodzice. W 13 w każdej klasie decyduje wychowawca razem z rodzicami. W SP numer 1 są kolorowe świadectwa. Obok czerwonych pasków za oceny z przedmiotów są świadectwa z paskami zielonymi, niebieskimi, żółtymi za sukcesy sportowe, ambicje, optymizm.
22: No już kolejny rok rozdajemy uczniom kolorowe świadectwa, czyli świadectwa z kolorowymi paskami. Czerwony kolor paska jest zarezerwowany dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki edukacyjne, bo nie ma powodu, żeby ich nie doceniać za to. Natomiast mamy kilka innych kolorów, którymi doceniamy inne zdolności, umiejętności lub talenty naszych uczniów. Także u nas każdy uczeń dostaje od nas informację zwrotną, że nie tylko wyniki edukacyjne, bo nie każdy jest w stanie osiągnąć wysokie wyniki edukacyjne, ale my bardzo staramy się nie przegapić innych talentów i zdolności naszych uczniów. Czyli u nas każdy uczeń zostanie zauważony, doceniony i nagrodzony. Różnie, to znaczy, bo to wszystko zależy od naszych zasobów materialnych. Jeżeli nie możemy obdarować wszystkich, to nie obdarowujemy nikogo. Staramy się to robić równo. Ustalamy to zawsze, rozmawiamy też z Radą Rodziców, z naszym samorządem uczniowskim, który bardzo prężnie działa, bo no, tutaj trzeba zachować też zdrowy rozsądek. Tak? Mamy równać w górę, a nie równać w dół. Generalnie to jest rola nas dorosłych, żeby to rozegrać tak, żeby nikt się nie czuł pominięty, skrzywdzony. W tym roku mamy oczywiście kolorowe paski dla uczniów. Uczniowie oprócz tego dostają dyplomy i są to dyplomy nie tylko właśnie za wyniki w nauce, ale również za te inne ich działania na terenie szkoły i nie tylko na terenie szkoły, bo staramy się też doceniać funkcjonowanie uczniów w środowisku, bo wiemy, że z tym troszeczkę kłopot jest. Więc formy nagród będą różne. Na pewno będzie nagroda, to są takie specjalne nagrody, dyplomy specjalne dla uczniów, którzy biorą na przykład udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, tak? Bo są to dyplomy przesyłane nam przez organizatorów i w zależności od zajętego miejsca bywają też również nagrody rzeczowe, więc my wtedy oczywiście te nagrody wręczamy uczniom.
10: Mówiła Iwona Buchmiet, dyrektor szkoły.
2: Medycy apelują o zakładanie kasków przy jeździe hulajnogą elektryczną. Bez niego skutki wypadku nawet przy niewielkiej prędkości mogą być tragiczne. Urazy głowy i złamania to najczęstsze konsekwencje, z którymi spotykają się lekarze i ratownicy gorzowskiego szpitala przy Dekarta. Ostatnio trafiła tam 16-latka z Przytocznej. Jej stan się na szczęście poprawia. Są trzy zasady bezpiecznej jazdy na hulajnodze, mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik chirurgii dziecięcej.
9: Wypadki związane z urazami na hulajnogach to jest plaga. Praktycznie nie mamy tygodnia, żeby co najmniej kilku pacjentów nie było hospitalizowanych z różnego rodzaju urazami związanymi z jazdą na hulajnogach elektrycznych. Ja nie liczę nawet pacjentów, którzy są zaopatrywani ambulatoryjnie, którzy mają niewielkie urazy, złamania nie wymagające leczenia operacyjnego. Ja mówię o pacjentach, którzy wymagają leczenia stricte szpitalnego, bardzo często operacyjnego. Przy czym z mediów, jak Państwo doskonale wiecie, są to dzieciaki, bo tak to trzeba określić, które nie przestrzegają absolutnie żadnych zasad. Bo wiemy jedno, hulajnoga jest dla ludzi, podobnie jak rower, jak wszelkie możliwe sporty. Ale każda tego typu aktywność powinna być prowadzona zgodnie z pewnymi zasadami. Wystarczy przejechać się przez duże, większe miasto, zobaczmy ilu młodych ludzi, nie tylko młodych, dorosłych także jeździ bez kasku. Z pełną świadomością.

0: magazyn edukacyjny.
1: Ostatni, sobotni magazyn, bo na wakacje będzie przerwa. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam zespołem redakcyjnym. No i mamy dla Was przygotowane dzisiaj materiał wiadomo, związane ze szkołą, ale ze świadectwami. Czy paski powinny być? Nie zabraknie informacji o upałach, jak się przed nimi chronić. No i oczywiście wakacje. Rozpoczynamy pełną parą. Kontrole, policja, sanepid. Jak szczęśliwe i bezpiecznie je przetrwać? I gdzie spędzać wolny czas? Zaczynamy.
2: Nagradzać za wyniki w nauce czy nie? Dyskutują o tym ministra edukacji i rzeczniczka praw dziecka. W Gorzowie szkoły podchodzą do tego w różny sposób. W 20 zrezygnowano z wręczania książek jako nagród za dobre wyniki w nauce. W szkole podstawowej numer 16 będzie po staremu, czyli upominek dla najlepszych. Tego chcieli rodzice. W 13 w każdej klasie decyduje wychowawca razem z rodzicami. W SP numer 1 są kolorowe świadectwa. Obok czerwonych pasków za oceny z przedmiotów są świadectwa z paskami zielonymi, niebieskimi, żółtymi za sukcesy sportowe, ambicje, optymizm.
3: My już kolejny rok rozdajemy uczniom kolorowe świadectwa, czyli świadectwa z kolorowymi paskami. Czerwony kolor paska jest zarezerwowany dla uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki edukacyjne, bo nie ma powodu, żeby ich nie doceniać za to. Natomiast mamy kilka innych kolorów, którymi doceniamy inne zdolności, umiejętności lub talenty naszych uczniów. Także u nas każdy uczeń dostaje od nas informację zwrotną, że nie tylko wyniki edukacyjne, bo nie każdy jest w stanie osiągnąć wysokie wyniki edukacyjne, ale my bardzo staramy się nie przegapić innych talentów i zdolności naszych uczniów. Czyli u nas każdy uczeń zostanie zauważony, doceniony i nagrodzony. Różnie, to znaczy, bo to wszystko zależy od naszych zasobów materialnych. Jeżeli nie możemy obdarować wszystkich, to nie obdarowujemy nikogo. Staramy się to robić równo. Ustalamy to zawsze, rozmawiamy też z Radą Rodziców, z naszym samorządem uczniowskim, który bardzo prężnie działa. Bo no tutaj trzeba zachować też zdrowy rozsądek, tak? Mamy równać w górę, a nie równać w dół. Generalnie to jest rola nas dorosłych, żeby to rozegrać tak, żeby nikt się nie czuł pominięty, skrzywdzony, a nie daj Boże poniżony. W tym roku mamy oczywiście kolorowe paski dla uczniów. Uczniowie oprócz tego dostają dyplomy i są to dyplomy nie tylko właśnie za wyniki w nauce, ale również za te inne ich działania na terenie szkoły i nie tylko na terenie szkoły, bo staramy się też doceniać funkcjonowanie uczniów w środowisku, bo wiemy, że z tym troszeczkę kłopot jest. Więc formy nagród będą różne. Na pewno będzie nagroda, to są takie specjalne nagrody, dyplomy specjalne dla uczniów, którzy biorą na przykład udział w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, tak? Bo są to dyplomy przesyłane nam przez organizatorów i w zależności od zajętego miejsca bywają też również nagrody rzeczowe, więc my wtedy oczywiście te nagrody wręczamy.
2: Mówiła Iwona Buchmiet, dyrektor szkoły.
1: Fałszywy dowód w telefonie. Trzecie OLO w Gorzowie ostrzega rodziców i sprzedawców przed nowym zagrożeniem. Młodzież wykonała plakat informacyjno-ostrzegawczy, a magistrat rozsyła go dalej. W aplikacji za pomocą dosłownie kilku kliknięć można wygenerować grafikę przypominającą dowód osobisty, zmieniając datę urodzenia. Niepełnoletni wykorzystują go do zakupu alkoholu, papierosów czy dopalaczy. Z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę trzeciego OLO, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
4: W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się sygnały o wykorzystywaniu przez osoby niepełnoletnie aplikacji pozwalających tworzyć fałszywe dokumenty tożsamości. To nie jest niewinna zabawa ani internetowy żart. Takie działanie może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji prawnych, a jednocześnie ułatwiać dostęp do alkoholu, papierosów, e-papierosów czy innych używek. Dlatego z uznaniem przyjęliśmy inicjatywę trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie, które przygotowało plakat informacyjny skierowany do rodziców i nauczycieli. To przykład nowoczesnej profilaktyki odpowiadającej na zagrożenia, z którymi młodzi ludzie spotykają się dziś w internecie. Jako miasto chcemy tę akcję wesprzeć i przekazać materiał do szkół, bo najważniejsza jest świadomość i rozmowa. Żadna aplikacja nie zwalnia z odpowiedzialności za własne działania. Warto rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, o konsekwencjach prawnych i o tym, że kilka kliknięć w telefonie może prowadzić do problemów.
1: Młodzi radzą, by rodzice sprawdzali telefon dzieciom, jakie mają aplikacje i rozmawiali o zagrożeniach. Problem z roku na rok jest

0: 3. Za posługiwanie się fałszywym dokumentem tożsamości grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Magistrat wesprze AJP w drodze do uniwersytetu. Rocznie Gorzów przekaże 3 miliony złotych. Na czerwcowej sesji Rady Miasta, która odbyła się w Auli Akademii przy Chopina, rektor uczelni zapowiedziała, że w ciągu 2-3 lat podjęte będą starania o powołanie uniwersytetu. Rektor liczy na wsparcie magistratu i Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, takie deklaruje. Przez 3 lata miasto przekaże łącznie ponad 9 milionów złotych. W jaki sposób?
1: Z jednej strony jest to rozłożenie na raty zakupu obiektu przy ulicy Teatralnej, w którym ma się znaleźć Centrum Usług Społecznych. To jest też wsparcie dla Akademii, ale też są dodatkowe środki, które będziemy na ten cel przekazywać. Jestem przekonany, mam świetny kontakt z panią rektor, że te plany wspólnie zrealizujemy.
0: Akademia w Gorzowie funkcjonuje ponad 10 lat, kształci na 5 wydziałach, prowadzi również studia doktoranckie.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: Upały nad Gorzowem. Strażnicy miejscy prowadzą wzmożone patrole w różnych częściach miasta. Magistrat prosi o rozwagę i wzajemną troskę. Mundurowi będą zaglądać do pojazdów pozostawionych na parkingach, czy nie ma w nich zwierząt lub osób. Gdy żar leje się z nieba, auto staje się piekarnikiem. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
3: Przed nami kilka bardzo gorących dni, dlatego apelujemy do mieszkańców o ostrożność i wzajemną troskę. Straż Miejska będzie prowadziła wzmożone patrole, sprawdzając m.in. parkingi pod kątem pozostawionych w samochodach zwierząt oraz miejsca, w których przebywają mieszkańcy narażeni na skutki upałów. Strażnicy będą także patrolowali parki i tereny rekreacyjne, zwracając uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Prosimy mieszkańców, aby nie pozostawali obojętni, jeśli widzimy osobę, która źle się czuje albo zwierzę zamknięte w nagrzanym pojeździe, reagujmy i informujmy odpowiednie służby. Przypominamy również, że w mieście działają kurtyny wodne oraz wszystkie miejskie fontanny. Korzystajmy z nich, pamiętajmy również o piciu wody i unikajmy przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia.
0: Nie wchodzimy do fontan, bo woda w nich zawiera bakterie, które mogą wywołać problemy skórne. Jeśli zauważymy osobę, która źle się czuje, potrzebuje pomocy, reagujmy. W Gorzowie zraszają ulice. Do niedzieli w związku z upałami gorzowski magistrat chce wesprzeć kierowców i mieszkańców. Regularne zmywanie i zraszanie wybranych ulic odbywać się będzie 2 razy dziennie, około godziny 12 i 15, czyli w czasie największego nasłonecznienia. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
3: W związku z upałami miasto podejmuje kolejne działania, które mają poprawić komfort mieszkańców. To rozwiązanie pozwala obniżyć temperaturę rozgrzanej nawierzchni i ograniczyć unoszenie się pyłu w czasie największych upałów.
0: Polewaczki jeździć będą na najważniejszych ulicach, m.in. na Jagiełły, Myśliborskiej, Kosmierów Gdyńskich, Marcinkowskiego, Pomorskiej, Fabrycznej, Sikorskiego, Chrobrego czy na Moście Staromiejskim. Upały potrwają kilka dni, warto nawadniać organizm oraz zwracać szczególną uwagę na osoby starsze, dzieci oraz na zwierzęta. Lubuskie szykuje się na falę upałów, woda i zdrowy rozsądek w cenie. Samorządy stawiać będą kurtyny wodne, organizatorzy imprez masowych zadbają o dostęp do wody dla uczestników. Osoby, które mają problemy zdrowotne, lepiej, żeby zostały w domach. Ci, którzy wybierą się nad jezioro czy rzekę, nie wchodzą do wody po wypiciu alkoholu. Służby apelują także, aby zwracać uwagę na otoczenie i sąsiadów. Mówi Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda lubuski.
4: Województwo lubuskie będzie miało szczęście, jak i nieszczęście, być jednym z cieplejszych miejsc na mapie Polski. Temperatury prognozowane będą oscylowały w około 35 stopni Celsjusza. Co oznacza w niej, że w niektórych miejscach te temperatury będą jeszcze wyższe, a one są już wystarczające, żeby poważnie zagrozić naszemu zdrowiu i życiu. Więc tak naprawdę my się musimy do tego przygotować, bo nawet prosty wyjazd z rodziną w trasę może być podstawą do poważnych problemów. Więc tutaj trzeba naprawdę pamiętać o tym, żeby mieć w każdej sytuacji zabezpieczenie w odpowiednią ilość wody. Jeżeli się nawet wydaje nam, że wybieramy się w krótką trasę, lepiej z sobą zabrać wodę, zabrać te leki, które musimy przyjmować i mieć świadomość tego, że wysokie temperatury będą jednak wpływały także na funkcjonowanie naszego organizmu. Nie należy w żaden sposób bagatelizować jakiegokolwiek gorszego samopoczucia. Mówię to w kontekście także dosyć bogatej oferty różnego rodzaju wydarzeń wakacyjnych, które będą w województwie lubuskim się odbywały. Jeżeli chcemy się wybrać na imprezy masowe, to musimy pamiętać o tym, że one się będą jednak odbywały w warunkach wysokich temperatur. Więc te osoby, które mają problemy ze zdrowiem, sugerowalibyśmy jednak rozważyć sens korzystania w takich warunkach pogodowych z atrakcji, które gdzieś koło nas się odbywają. Jeżeli planujemy organizować spotkania w własnym prywatnym ogródku, skutkach musimy pamiętać o tym, jakie mamy warunki na dworze, o tym, że mamy w zasadzie suszę hydrologiczną i nawet niewielkie źródło otwartego ognia może doprowadzić rzeczywiście do poważnych problemów. Tutaj chcielibyśmy też bardzo uczulić na to, żeby pamiętać o tym, co jest już w zasadzie nielegalne. O tym, że nie należy zostawiać w samochodzie nawet na chwilę ani małych dzieci, ani zwierząt, dlatego że przy takich temperaturach samochód w przeciągu kilku minut może stać się po prostu piekarnikiem. Z uwagi też na to, że w tym tygodniu, 26, mamy zakończenie roku szkolnego, więc też się będą rozpoczynały wyjazdy kolonijne. Tutaj prośba do rodziców, do organizatorów, żeby też mieć świadomość tego, że podróże naszych pociech będą się odbywały właśnie w takich warunkach pogodowych, więc należy zadbać o to, żeby zapas wody w samochodzie był większy niż zazwyczaj. Należy zweryfikować, czy na pewno w samochodzie, którym się do dzieci poruszały, jest klimatyzacja. Więc to są takie drobne rzeczy, które zazwyczaj umykają naszej uwadze, a one rzeczywiście mogą zadecydować o tym, w jakim komforcie i w jakim zdrowiu będziemy mogli korzystać z rozpoczynających się wakacji. Też chcieliśmy się zwrócić z apelem i z prośbą, aby być bardziej wyczulonym na swoje otoczenie, na sąsiadów, dlatego że w naszym otoczeniu często są osoby starsze, osoby chore, które w takie warunki pogodowe będą znosiły gorzej niż zazwyczaj, i taki apel, żeby po prostu zwrócić uwagę, czy widzimy naszych sąsiadów, czy się pojawiają, czy może nagle zniknęli i nie wiadomo, co się stało. To może być rzeczywiście dosyć dla nas ciężki okres, także z uwagi na to, że wysokie temperatury mogą mieć także nieprzewidywalny wpływ na sieć elektroenergetyczną. Tak? To też może mieć wpływ na to, jak nam miną najbliższe dni. I to, o czym też trzeba pamiętać, o czym będziemy na bieżąco informować, i też taki w związku z tym apel, abyście Państwo na bieżąco obserwowali informacje zamieszczane przez służby, także informacje, które będą zamieszczane na stronie Urzędu Wojewódzkiego, także w mediach społecznościowych, dlatego że wysokie temperatury mogą powodować także różne inne nieprzewidywalne zjawiska pogodowe. To mogą być nagłe wiatry, mogą być nagłe burze, opady gradów. Takie sytuacje rzeczywiście mogą się zdarzyć. Na chwilę obecną takie zagrożenia nie są prognozowane, aczkolwiek one są bardzo prawdopodobne. Więc niezależnie od tego, że zaczynamy wakacje bardzo słoneczną pogodą, chcieliśmy do Państwa zaapelować o naprawdę bardzo dużą uwagę i bardzo duży rozsądek także nad wodą, bo przy takich temperaturach łączenie wody i alkoholu nie zawsze jest najszczęśliwszym pomysłem, i żeby wakacje zaczęły się jednak bez większych tragedii.
0: W razie kryzysowych sytuacji czy zagrożenia trzeba dzwonić pod numer alarmowy 112.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
5: Wakacje 2026. Planując autokarową wycieczkę, nie zapomnij zgłosić tego Inspekcji Transportu Drogowego. Inspektorzy w dniu wyjazdu przyjadą sprawdzić stan techniczny autokaru czy uprawnienia kierowcy. Nie warto zostawiać zgłoszenia wyjazdu na ostatnią chwilę, mówi zastępca lubuskiego inspektora transportu drogowego Mirosław Jesiołkiewicz.
6: Czas wakacji to jest czas oczywiście zmożonych podróży, i to zarówno samochodami osobowymi, jak i autokarami. Dla inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w całej Polsce to jest czas, kiedy rozpoczniemy ogólnopolską akcję Bezpieczne Autokar Wakacje 2026, i to jest czas, w którym będziemy jako priorytetowo zwracać uwagę na autokary. Będziemy realizować kontrole zarówno wyrywkowe autokarów, które jeżdżą głównie po drogach tranzytowych naszego województwa. Mam tutaj na myśli drogę ekspresową S3, jak również autostradę A2, ale również będziemy na drogach innych, na drogach krajowych. Również będziemy przyjeżdżać, będziemy odpowiadać na Państwa zgłoszenia, za które serdecznie dziękuję. Zgłoszenia przed wyjazdem celem przeprowadzenia kontroli autokaru. Podczas naszych kontroli dla nas są najważniejsze dwa aspekty. Przede wszystkim stan techniczny, może nie przede wszystkim, ale stan techniczny pojazdu, jak również sam kierowca. Te dwa aspekty zapewniają nam taką bezpieczną podróż. Jeżeli chodzi o stan techniczny autokaru, no to będziemy wzmacniać nasze kontrole mobilną jednostką diagnostyczną, która pozwala nam na taką pełnoskalową kontrolę stanu technicznego autokaru. Jeżeli chodzi o kierowcę, to na pewno dla nas bardzo istotnym elementem to są uprawnienia kierowcy, czy kierowca posiada, bo zdarzają się sytuacje takie, że pomimo wielu kontroli dalej zdarzają się sytuacje, że kierowca nie posiada uprawnień przewozowych. Również ważne dla nas jest posiadanie badań lekarskich przez kierowcę, ale przede wszystkim czas pracy kierowcy, czy on w sposób należyty przestrzega norm dotyczących okresu prowadzenia pojazdu. i obowiązkowych przerw, to również będziemy weryfikowali. Ale korzystając też z okazji, zachęcam Państwa do planowania podróży w taki sposób, żeby w pełni wykorzystać przepisy, które nakazują kierowcom samochodów ciężarowych powyżej 12 ton, ograniczają im poruszanie się w okresie właśnie od pierwszego piątku, od rozpoczęcia wakacji. Te zakazy są od, w piątek, w sobotę, w niedzielę. Piątek 18:22, sobota 8:14, niedziela 8:22. W tym momencie samochody ciężarowe nie powinny się poruszać. My to również będziemy weryfikować, sprawdzać. Dlatego też zachęcam Państwa, żeby mieć to na uwadze i też w ten sposób podróż planować, to znacznie nam ułatwi poruszanie się. No dzień wcześniej wystarczy, aczkolwiek im szybciej taką kontrolę zgłosimy, tym pewniej jest, że zespół kontrolny z inspekcji przyjedzie, natomiast nigdy nie ma sytuacji takiej, że zgłoszenie nie zostanie zrealizowane, jeżeli my nie jesteśmy w stanie dojechać, bo nie jesteśmy liczebną formacją. Wówczas we współpracy z policją wymieniamy się informacjami i wtedy podjedzie zespół policyjny. Czy z naszej strony problematyczne jest o tyle, że inspektorów wyjeżdżających na drogi każdego dnia jest około 20 paru, mamy inne zadania, godziny pracy są trudne i teraz zależy, o której godzinie ten autokar wyjedzie. Bo jeżeli to jest godzina 5, 4, no to wiadomym jest, że planowanie mamy w cyklu dwutygodniowym, przynajmniej dzień, tak, wtedy będzie w miarę bezpiecznie, żebyśmy mieli ten wyjazd zapewniony. A tutaj a propos pytania, to też zachęcam Państwa, zachęcam samych przewoźników do tego, żeby sami te pojazdy podstawiali przed takim wyjazdem, bo sytuacje najczęściej mamy takie, że podjeżdża zespół kontrolny na 20 minut przed planowaną godziną odjazdu, kontrola trwa około 30 minut, jeżeli nie ma naruszeń. Jeżeli naruszenia się pojawią, wówczas mamy sytuację stresującą, niepotrzebny stres i dla kierowcy, i dla samych osób wyjeżdżających, bo wiadomo jest, że to się już przeciąga w czasie. Nieraz są sytuacje takie, że autokar nie odjedzie. Aczkolwiek, żeby też uspokoić, ja muszę pochwalić przewoźników ogólnie, bo już w maju prowadzimy takie wzmożone kontrole ze względu na zielone szkoły, które są realizowane obecnie i na około 100 skontrolowanych pojazdów tylko jeden był w nieprawidłowym stanie technicznym, także tutaj też taka odpowiedzialność, realizacja Państwa postulatów, wniosków, kontroli, ale samo też takie profesjonalne podejście przewoźników dodaje nam taką perspektywę, że możemy być bezpieczni w zakresie przewozów autokarami.
5: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie www.witd.gorzow.pl.
7: Sanepid, kontrole kąpielisk i miejsc wypoczynku w Lubuskim. Zgłoszonych w tym roku do użytkowania będzie 28 kąpielisk w całym województwie. Do tego dojdzie kilkanaście miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. W ubiegłym roku było ich 13. Sprawdzane będą także obozy czy ośrodki wypoczynkowe. Jak podkreśla Jolanta Musiała, zastępca lubuskiego inspektora sanitarnego, w ubiegłym roku nie było konieczności odwoływania żadnego turnusu.
8: Działania inspekcji sanitarnej będą prowadzone wielotorowo, tak jak co roku. Będą to zarówno kontrole kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli. Będzie to badanie wody w tych kąpieliskach, ale także sprawdzanie stanu sanitarno-higienicznego infrastruktury. Informacje o stwierdzonych, czy to badaniach wody, czy właśnie jaka jest infrastruktura, są zamieszczane w ogólnie dostępnym internetowym serwisie kąpieliskowym. Kolejne działania to kontrola wypoczynku, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Będziemy sprawdzać podczas kontroli właśnie obiekty, w których ten wypoczynek się odbywa, ale także czy zapewniona została opieka medyczna dla dzieci i jakie jest wyżywienie. Pion żywności będzie oprócz tych standardowych, całorocznych kontroli prowadził kontrolę obiektów takich sezonowych, zwłaszcza tworzonych w miejscowościach turystycznych. Będziemy sprawdzać, czy infrastruktura tych obiektów pozwala na bezpieczne, higieniczne przygotowanie żywności. Będziemy badali owoce sezonowe, lody i wody mineralne. W przypadku stwierdzenia na jakichkolwiek nieprawidłowości oczywiście będziemy prowadzić postępowanie egzekwujące poprawę, tak aby wakacje po prostu były bezpieczne. No i nie zapominajmy, że inspekcja sanitarna to także edukacja i promocja. Będziemy obecni na piknikach, mediach społecznościowych i Odwiedzać będziemy również miejsca wypoczynku. I tak dla przypomnienia będziemy mówili o tym, jak bezpiecznie zachowywać się, jak można zabezpieczyć się przed zagrożeniami związanymi, czy to z kąpielami słonecznymi, czy z zagrożeniami od kleszczy, czy jak zabezpieczyć się przed podróżą za granicę, przed chorobami egzotycznymi, czyli o szczepieniach. I inspekcja sanitarna, można zgłaszać tutaj jakieś uwagi czy interwencje poprzez internetowy system SEPIS, tak? Na każdej stronie internetowej jest przekierowanie, gdzie można po prostu te interwencje zgłosić i są też telefony alarmowe 11 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, całodobowe i stacji wojewódzkiej. 10 dni przed otwarciem kąpieliska czy miejsca do kąpieli, tak? 10 dni organizator przeprowadza takie badania, później w zależności od tego, jak długo będzie takie miejsce działało, to jest nawet trzykrotne. Tak? W ubiegłym roku takie zdarzenie nie miało miejsca. Do inspekcji sanitarnej wpłynęły dwa wnioski od rodziców z prośbą o interwencję, z tego jeden był uzasadniony. Natomiast w wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości na 34 turnusach, czyli to było około 9% skontrolowanych, ale one dotyczyły takich rzeczy, które można było usunąć w trakcie trwania turnusu, czyli to było brak jakiejś dokumentacji zdrowotnej personelu, niespełnienie wymagań w zakresie żywności, żywienia, i tutaj poprawiono to, i nadzoru nad jakością wody. Także na szczęście w zeszłym roku takich sytuacji nie było.
7: Wyniki kontroli kąpielisk można sprawdzić samemu, trzeba wejść na stronę lubuskiego sanepidu i dalej w serwis kąpieliskowy. Przypomnijmy, jeżeli zaniepokoi nas stan wody lub warunki w miejscu wypoczynku, powinniśmy to jak najszybciej zgłosić do odpowiedniej stacji powiatowej.
0: Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku. Lubuskie służby przestrzegają dowcipnisiów na wakacje. Chodzi o miejsca publiczne, zwłaszcza te, w których przebywa dużo podróżujących. Zostawiona celowo czy nie, chaos na dworcu kolejowym może wywołać walizka. Podkreśla Grzegorz Ławrynowicz, komendant Lubuskiej Straży Ochrony Kolei.
9: Straż Ochrony Kolei, jak co roku, będzie dbało o bezpieczeństwo osób zarówno korzystających z usług przewoźników kolejowych działających na terenie Rzeczypospolitej, jak również w miejscach służących do obsługi tych podróżnych, czyli dworcach i przystankach. I w tym miejscu właśnie chciałbym przypomnieć o kontroli i pilnowaniu swojego bagażu. Notujemy niestety zwiększoną ilość pozostawionych bagaży, a w dobie zagrożeń dzisiejszych każdy taki pozostawiony bagaż traktujemy bardzo poważnie i osoby powinny sobie zdawać sprawę, a nie zdają sobie z tego sprawy, że jeżeli odstawią, bo nie chce im się dźwigać ciężkiej torby, odstawią sobie walizkę pod jakimś filarem dworca i idą na kawkę na chwilę tylko, wracając po 30 minutach, no mogą zostać obciążone kosztami akcji i ewakuacyjnej oraz kosztami przyjazdu służb odpowiednich do neutralizacji tego pozostawionego bagażu, bo niestety traktujemy takie sytuacje poważnie.
0: Dowcip o bombach na dworcach czy na lotniskach to fatalny i kosztowny pomysł, przestrzega Marek Cebula, wojewoda lubuski.
10: Mamy nieodpowiedzialnych pasażerów, którzy pojawiają się na różnego rodzaju lotniskach, którzy żartobliwie mówią, że w bagażu mam bombę i wydaje mi się, że to jest taki dobry żart. Niestety to nie jest dobry żart. Te wakacje mogą się zakończyć dla tej osoby i dla całej rodziny, z którą podróżuje, gdyż z takich rzeczy nie należy żartować, zwłaszcza w miejscach publicznych, jakimi są lotniska, między innymi.
0: Jeżeli zauważymy niepokojące sytuacje, trzeba reagować i zadzwonić na numer alarmowy 112.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny.
0: Nierzym gotowy na przyjęcie plażowiczów. Ośrodek wodny rusza w sobotę. Na weekend tropików jest odpowiednio zabezpieczony. Czas na wakacje i chłodne kąpiele. Warto zabrać ze sobą kremy z filtrem, nakrycia na głowy i wodę do picia. Nad jezioro do Nierzymia gorzowianie dojadą miejskim autobusem 201. Tam nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy. Mówi Włodzimierz Rój, dyrektor OSIR-u zarządzający Nierzymiem.
11: W tym roku w Nierzymiu oczywiście po wszystkich porządkowych pracach przygotowaliśmy place zabaw, pomosty, zostały wymienione deski, mamy wyniki próbki badań wody. Woda jest w stopniu doskonałym w Nierzymiu, więc jest to najczystsze jezioro, myślę, na ten moment w okolicy. Mamy pełną obsadę ratowniczą, startują z ochroną od soboty, od pierwszego dnia wakacji do ostatniego dnia sierpnia. W zasadzie wymagane jest trzech ratowników, mamy czterech. sprzęt pływający, wszystkie atrakcje, które są związane z latem. No i jest piękna pogoda. Myślę, że w ten weekend w Nierzymiu padnie rekord ilości osób odwiedzających. Ratownicy mają megafony, będą komunikaty przekazywać, ale też mamy środki medyczne, tlen, inne rzeczy w razie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy. Zresztą oni wszyscy mają kursy. Zapraszamy na ławki między drzewami, w ogóle na górny plac, który jest zacieniony. Chładzanie wodą to podstawowa, myślę, rozrywka przyjeżdżających do Nierzymia. Wstęp po raz kolejny jest wolny, więc zapraszamy wszystkich całymi rodzinami. Okazało się, że nie musimy na bramce kontrolować uczestników wypoczynku, gdyż to są takie bardzo rodzinne wyjazdy i nie mamy żadnych tfu-tfu odpukać problemów z ludźmi, którzy chcieliby troszeczkę bałaganu na ośrodku zrobić. Mamy bardzo dobry kontakt z gorzowską policją, więc 8,5 minuty myślę, że radiowóz będzie. Mamy firmę ochroniarską, która też ma grupę interwencyjną, więc jesteśmy w pełni zabezpieczeni. Do tego są kamery, więc każdy uczestnik jakiegoś zajścia na pewno będzie pięknie nagrany i posłuży to jako materiał dowodowy w jego sprawie.
0: Nie trzeba siedzieć na plaży, można w górnej części ośrodka skorzystać z cienia drzew, ławek, placu zabaw czy trawy. W Nierzymiu działa punkt gastronomiczny i wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wejście jak co roku jest bezpłatne, psy mają wstęp wzbroniony. W Karninie w tym roku bez opłat. Darmowy wstęp na plaże pod Gorzowem będą miały także osoby spoza gminy Deszczno. To największa zmiana na zalewisku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Przed wakacjami, jak zawsze, przeprowadzone zostały standardowe prace konserwacyjne, mówi Paweł Tymszan, wójt gminy Deszczno.
12: Najważniejsze dla wszystkich odwiedzających jest to, że dla wszystkich już jest zalew w Karninie bezpłatny, również dla mieszkańców powiatu całego gorzowskiego, nie tylko gminy Deszczno i miasta Gorzowa. To jest chyba najistotniejsza zmiana. A tak dbamy o to, żeby był zadbany akwen i oczywiście gastronomia, oczywiście jakieś zabawy, ratownicy, konserwacyjne prace były prowadzone. Modernizacji żadnych nie było, przygotowujemy się do tego dużego projektu. 400 km robimy ścieżki w 3/4, tam gdzie mamy strukturę własnościową naszych działek. Na modernizację zintegrowane inwestycje terytorialne. Ścieżka dydaktyczna wraz z takimi miejscami, myślę, że mega atrakcyjnymi dla wszystkich, którzy będą chodzili, na resztę niespodzianka. Łącznie z prawie 200-metrowym takim kładko-pomostem na wodzie podświetlony. Myślę, że fajna będzie rzecz i do tego się teraz przygotowujemy i nad tym pracujemy.
0: Karnin to miejscówka dla rodzin z dziećmi, bo są place zabaw, boiska do gry, promenada, parasol, pływająca wyspa, ścieżki piesze. Całość jest monitorowana oraz oświetlona. Do tego punkty gastronomiczne, wypożyczalnia sprzętu, miejsca na grilla oraz toalety. Jezioro w Karninie, przypomnijmy, powstało po żwirowni w 2019 roku. Policjanci i strażacy patrolować będą lubuskie rzeki i jeziora. Wysokie temperatury i wakacje sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Służby apelują, żeby robić to z rozwagą. W weekend nad wodą pojawi się więcej patroli, zarówno pieszych, jak i na łodziach. Policjantów wspierać będą strażacy. Mundurowi przypominają, żeby wypoczywać na strzeżonych kąpieliskach, tam gdzie są ratownicy, mówi Tomasz Zgierski, zastępca komendanta lubuskiej policji.
13: W związku z tym nadchodzącym weekendem również przygotowujemy się do wzmożonego ruchu turystycznego na drogach, ale również nad terenami przywodnymi. I tutaj apelujemy do Państwa, żeby korzystać ze strzeżonych kąpielisk i przede wszystkim w trakcie kąpieli unikać spożywania alkoholu, bo wiemy, że to jest bardzo złe połączenie i często kończy się to tragicznie, więc bezwzględnie należy unikać spożywania alkoholu, a później wchodzić do wody. I tutaj też apelujemy do rodziców i opiekunów, żeby cały czas mieć pod nadzorem swoje dzieci, żeby pilnować ich, żeby nie doszło do tragedii.
14: Jeśli chodzi o lubuską policję, to oczywiście tych patroli na terenach wodnych i przywodnych będzie więcej niż dotychczas. Jak również będziemy wspierani przez Państwową Straż Pożarną, jeśli chodzi o patrole na wodach, czyli nie tylko będą to policyjni wodniacy, ale również wspólne patrole z Państwową Strażą Pożarną.
0: W tym roku w Lubuskiem było już 7 utonięć. Pamiętajmy o tych zasadach, by wakacje były szczęśliwe.
5: Specjalny tramwaj na wakacje. Miejski Zakład Komunikacji w przyszłym tygodniu rusza ze specjalną linią Lato w Gorzowie. Będą ją obsługiwać zabytkowe bimby 4N oraz 105NA. Linie kursować będą na trasie Wieprzyce PKP Piaski. Wieprzyce PKP w każdą sobotę i niedzielę, a przejazd będzie bezpłatny. Z Wieprzyc w kierunku Piasków wyjazdy zaplanowane są na godziny 17.05, 18.35 i 20.05, zaś w drugim kierunku na 17.50, 19.20 i 20.50.
2: Vox FM Gorzów uczy. Magazyn edukacyjny. Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten sobotni poranek. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn sportowy. Czego się dzisiaj spodziewać? W kontekście tego, że ze sportów drużynowych została nam głównie Stal, to głównie o żużlowcach GZ Stali będzie przede wszystkim. Tydzień wstecz fantastyczna wygrana z liderem PGE Ekstraligi GKM-em Grudziądz na Jacarzu. Później nastroje się pogorszyły. Kontuzja Holdera, kontuzja Bednarza i porażka we Wrocławiu, choć z przebłyskami młodzieży. A już w niedzielę o 21:00 w Gorzowie starcie żółto-niebieskich z Unią Leszno będzie się działo. Zapraszam.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
0: Brak dotacji na stadion piłkarski, korty tenisowe same na Słowiance. Prezydent Gorzowa przyznaje, że ostatnia wizyta w Ministerstwie Sportu nie była udana. Resort przyznał Gorzowowi jedynie dotację na budowę zaplecza socjalnego dla stadionu lekkoatletycznego. Ale w tym przypadku to miasto zrezygnuje z przyjęcia pieniędzy, mówi prezydent Jacek Wójcicki.
1: Kilka projektów mamy, które w ministerstwie leżą. Niestety spotkanie, które odbyłem z panem ministrem Rutnickim i panią poseł Siemińską było fatalne, dlatego że pan minister zapowiedział, że na budowę zaplecza dla stadionu lekkoatletycznego dostaniemy tylko 2,5 miliona, a projekt jest na 15 milionów, więc pewnie z tego nie skorzystamy. Zaproponowałem, że jeżeli te pieniądze dla nas są niewystarczające i nie możemy z tak małą kwotą ruszać, to proponuję, żeby w ramach tego samego programu przesunąć pieniądze na sauny i całą strefę odnowy biologicznej, którą mamy dla zawodników gorzowskich klubów, między innymi również dla mieszkańców, ale przede wszystkim projekt jest tak napisany, że jest to, bo de facto tak jest, że te sauny służą odnowie biologicznej zawodników gorzowskich klubów, no to tu też usłyszałem odmowę, nie można tych pieniędzy przesunąć.
15: Chodzi o Słowiankę, tak?
1: Tak, chodzi o Słowiankę. Trzeci projekt to jest projekt kortów tenisowych, o które zabiega pan senator Komarnicki. Przypomnę, że miasto Gorzów przygotowało teren i chcemy przekazać działkę pod budowę, również wkład własny w wysokości 50%. Senator Komarnicki z prezesem Polskiego Związku Tenisa w zeszłym roku zapowiedzieli, że będzie 50% dofinansowania właśnie z Ministerstwa Sportu w ramach konkursu. Polski Związek Tenisa potwierdzał, że jest to ważna inwestycja, no i też niestety na to pieniędzy nie będzie. Konkurs od grudnia jest nierozstrzygnięty, więc jest tam bardzo duży, nie wiem, bezwład w ministerstwie. No, kolejnym projektem, do którego próbowaliśmy ministra przekonać, to projekt na rozbudowę stadionu piłkarskiego. Przecież niedawno słyszeliśmy o tym, że miasto Chełm dostało 30 milionów dofinansowania do budowy stadionu. No i tu pan minister był konsekwentnie powiedział nie. Więc niestety spotkanie było jednym wielkim nie. Trudno, nie mamy wsparcia, dzisiaj musimy radzić sobie sami, dlatego jeszcze raz powiem, rozbudowę stadionu robimy sami z własnych gorzowskich środków.
15: A co z zapleczem do stadionu lekkoatletycznego? No bo to jest to, czego brakuje. No, stadion jest właśnie nowy, mistrzostwa Polski się na nim odbyły. Wiadomo, że tam były trochę jakieś kontenery czy coś tam było postawione, no ale...
1: W takim wymiarze nie ma szansy, no bo jeżeli mamy 2,5 miliona dofinansowania do 15 milionów projektu, a przypomnę, że akurat chodziło o to, że pomiędzy kamienicami musimy wybudować kamienicę o równych proporcjach.
15: Tak zwaną plombę.
1: Plombę,
15: tak?
1: Dokładnie. On, więc nie może być jednokondygnacyjny budynek, więc to zaplecze miało być naprawdę bardzo porządne. Stąd kwota 15 milionów złotych. Skoro tego dofinansowania nie będzie, to będziemy starali się zbudować obiekt mniejszy, taki, który w minimalnym zakresie spełni wymogi. No chyba, że coś jeszcze zmieni. Pamiętajmy, że przed nami w przyszłym roku wybory parlamentarne i może, a może, może jeszcze przed wyborami padną jakieś obietnice i pieniądze będą.
0: Z własnych pieniędzy zmodernizowany będzie także stadion piłkarski. Szacowany koszt to ponad 30 milionów złotych.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Głazunów z kolejnym sukcesem. Gorzowski kajakarz w trakcie ostatniego dnia Mistrzostw Polski w sprincie kajakowym wygrał rywalizację na 5000 metrów. Pokonał Kirylo Kraśnickiego z Admiry Gorzów Wielkopolski. W Mistrzostwach brały udział dwa gorzowskie kluby. AZS AWF reprezentowany przez Wiktora Głazunowa zdobył przez cały czas trwania zawodów 5 złotych krążków, jedno srebro i jeden brąz. W klasyfikacji medalowej akademicy skończyli na drugiej lokacie. Czwarte miejsce zajęła Admira. Kajakarze zdobyli 4 złote medale i 3 srebrne. Na medalową rywalizację wygrał Zawisza Bydgoszcz.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Świetny początek weekendu, fatalne wieści na koniec. Ze składu Stali Gorzów na jakiś czas wypadł Jack Holder, który ze złamaniem zakończył Grand Prix we Wrocławiu. Poobijany obojczyk ma także Adam Bednarz. Zaczęło się jednak od piątkowego zwycięstwa z liderem PGA Ekstraligi GKM-em Grudziądz, aż 54-36. Liderem żółto-niebieskich był Anders Thompson, który w 5 startach zdobył 14 punktów. Mówią po meczu Oskar Paluch, młodzieżowiec, i Piotr Paluch, szkoleniowiec drużyny.
16: Szkoda, że miałem defekt w pierwszym biegu, bo jechałem tym motocyklem na próbie toru. Czułem, że jest szybki. W sumie ten pierwszy start wygrałem, lecz już od początku gdzieś czułem, że łańcuch przeskakuje i wiedziałem, że może być defekt, ale potem wróciłem, dowiozłem cenne punkty na wagę zwycięstwa, więc to był dobry mecz.
17: W biegu numer 9 Michael Jebsenisem wraz z Maxem Frickiem bardzo mocno pogubili się na wyjściu z pierwszego łuku. Co wykorzystałeś? Powiedz proszę, jak to wszystko wyglądało z twojej perspektywy?
16: Przegrałem start. Czułem, że mam prędkość z wyjścia z łuku i widziałem po prostu lukę i w nią wjechałem i tyle. Nie, kompletnie tak nie jest. Ja to w ogóle nie ma reguły. Zawsze każdy jest nastawiony do meczu bojowo, czy przyjeżdża drużyna ostatnia, czy pierwsza z tabeli, każdy chce po prostu wygrać bieg i pojechać dobry mecz, więc to kompletnie nie ma na to. Byłby jeszcze lepszy ten wynik, gdyby nie ten defekt w pierwszym biegu, bo i bym się nie pogubił też w drugim moim biegu, więc no były to naprawdę wymagające zawody, ale koniec końców wygraliśmy drużynowo, więc to się liczy najbardziej.
18: Były takie statystyki, zapoznałem się z tymi statystykami i nie dopuściliśmy do tego, żeby się zmieniły. Nie był to łatwy mecz, ponieważ też plandeka była przykryta, ale nasi zawodnicy dostosowali się do warunków torowych, do startu i pokazali fajny mecz, fajny żużel i fajne biegi przeplatane zwycięstwami i również porażkami, ale suma summarum odjechaliśmy rywalowi dosyć mocno. To prawda, zresztą sami seniorzy nie wygrają meczu. I ja mówiłem wcześniej, że zawodnicy ci młodzi, którzy kiedyś jeździli u 24, czy nawet młodzieżowcy teraz, jeżeli oni dokładają dużo punktów, to mamy łatwiejsze mecze. Oczywiście walka jest trudna, ale mamy przede wszystkim zwycięstwo. Deszcz mnie zaskoczył, bo opady nie były takie przewidywane duże, jak były. No i też młody Paluch też fajnie się dzisiaj podniósł po tym pierwszym biegu, gdzie miał defekt i później niezbyt i pokazał w tych kolejnych biegach, że potrafi wygrywać z najlepszymi zawodnikami świata. Myślę, że to dla niego będzie dobry bodziec na następne spotkanie.
5: Stale Zaczeka Holdera będzie mogła w najbliższych spotkaniach zastosować zastępstwa zawodnika.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.
5: Serbski przyjmujący w Kuprum Stilonie Gorzów. Taką informację w rozmowie z serbskimi mediami ujawnił reprezentant kraju Lazar Marinović. 28-latek jest autorem jednego z najbardziej kontrowersyjnych transferów ostatnich lat w lidze serbskiej i zmienił barwy Partizana Belgrad na czerwono zvezdę. Przyjmujący później wrócił do Partizana. Grał także w lidze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ostatnio grał w Karadżordże Topola, z którego dostał powołanie do serbskiej kadry. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym przystankiem będzie Plus Liga i Gorzów. Przypomnijmy, wcześniej klub potwierdził potwierdził m.in. transfer Dawida Dulskiego. Magdalena Kloska zostaje w AZS JP Gorzów. To druga koszykarka, która będzie w składzie na sezon 2026-27. Minione rozgrywki były dla niej przełomowe i pełne debiutów. Kloska zadebiutowała w Orlen Basket Lidze Kobiet. Na początku rozgrywek sięgnęła po statuetkę MVP Superpucharu Polski. Na parkietach Ekstraklasy zdobyła 130 punktów. Premierowo była także w rozgrywkach Eurocup Women, gdzie zabrała cenne doświadczenie. W gorzowskiej drużynie oprócz Kloski jest Weronika Telęga. Klub zapowiada, że wkrótce przedstawią kolejne zawodniczki.
2: Sportowy Gorzów w radiu Fox FM Gorzów.
5: Młodzi się nie przestraszyli i powalczyli. Gazet Stal Gorzów przegrała na wyjeździe z Betard Spartą Wrocław 39-51. Już w niedzielę żółto-niebieskich czeka kolejne starcie na Jancarzu z Unią Leszno. Do składu powinien wrócić do tego czasu poobijan Adam Bednarz. Na pewno zapraknie kontuzjowanego Jacka Holdera. W odwodzie pozostaną zapewne Oskar Hatłas i Igor Kołdun. Pierwszy z nich w stolicy województwa dolnośląskiego zdobył 5 punktów z 2 bonusami. Drugi 2 plus 1 bonus. Gorzowska młodzież zaskoczyła już w drugim biegu dnia, wygrywając 5-1 bieg młodzieżowy, mówi Piotr Paluch, trener gorzowian, i Igor Kołdun, młodzieżowiec.
19: To nie chodzi o wynik, bo wynik jest całkiem przyzwoity, 5-1-3-9, ale chodzi o sprawdzenie innych zawodników. Bardzo ładnie się pokazał Igor Kołdun, Atlas walczył również o Polski. Pozostali zawodnicy też próbowali, ale Wrocławski to naprawdę jest bardzo trudny, bardzo jest szybki, jest dużo ścieżek i nieraz traci różne pozycje, ale każdy wyniósł z tego, że pozytywnie jest nastawiony następne części. No, w niektórych biegach na plus będą, żeby podnieść się mentalnie, ale jedziemy z innym rywalem teraz, jedziemy u siebie. Także tutaj przejechaliśmy ten mecz, nie było wstydu i skupiamy się na meczu. Będziemy się do tego meczu przygotowywać. Cieszyłem się bardzo i cieszyłem się jeszcze bardziej z Igora Jarzby, ponieważ bardzo ładnie pojechał. Pojechał z wiarą, z zębem, z takim animuszem. Zresztą pokazał to też w następnym biegu też trochę niechcąco dotknął Andersa, ale później sobie to wytłumaczyli. To są jego pierwsze zawody, ale patrząc na debiut, uważam, że na trudnym terenie wrocławskim bardzo pozytywnie.
20: Czy podtrzymuje pan zdanie o Oskarze Hatłasie, bo wiemy, że w tym sezonie w Ekstralidze pierwszy mecz pojechał właśnie przeciwko Betard Sparcie Wrocław, wtedy wygrał bieg młodzieżowy. Dzisiaj również wygrał, no i mocny z Oskarów dorzucił 5 punktów z wolnową sami.
19: To prawda, pojechał najlepsze zawody swojej jeździe tymczasowej i akurat w Wrocławiu u nas i teraz tutaj jeszcze na terenie wrocławskim jeszcze lepiej pojechał i to jest dobry też prognostyk na następny mecz, bo jest zawodnik, który też potrafi wygrać. No Anders Olsen nie miał takiej szybkości, cały czas trochę, ale tu też wiadomo, jechaliśmy już z innymi rywalami, ale trochę musimy poszukać, żeby się bardziej przygotować i będzie przełożenie, ale głównie skupiamy się na meczu u siebie teraz.
21: Debiut smakuje dobrze, myślę, że jak na pierwszy raz jest naprawdę okej. Jedziemy dalej. Taki był plan, udało się i nie nakładałem sobie żadnej presji na te biegi seniorskie, bo były trudne, więc jest naprawdę dobrze.
20: Ty doskoczył?
21: Nie popatrzyłem na Andersa i trochę jechałem do płotu, ale rywale byli o wiele szybsi ode mnie, więc nie miałem pola walki. Półfinał w Dobrzeczynie był ciężki, było gorąco, było dużo walki, prawie każdy przegrany start, ale z walką udało się wyjść do finału skoku. Dokładnie, ja też byłem zdziwiony, ale jechałem tam z założeniem, że się uda, więc fajne osiągnięcie i mam nadzieję, że będzie tylko więcej.
5: Mecz z Unią Leszno już w niedzielę, początek o godzinie 19:30.
2: Sportowy Gorzów w radiu Fox FM Gorzów.
5: Informacje zza kuluarów okazały się faktem. Karol Gliwiński poprowadzi piłkarski stylą Gorzów w trzeciej lidze. Wątpliwości rozwiał post na profilu facebookowym klubu. Niespełna 37-letni szkoleniowiec awansował z niebiesko-białymi do trzeciej ligi w sezonie 2021-22. W kolejnym utrzymał go w tych rozgrywkach. Wtedy klub nie przedłużył umowy z trenerem. Wcześniej Gliwiński pełnił funkcję asystenta szkoleniowca. Ostatnio prowadził Dąb Tębno. Przypomnijmy, Mateusz Konefał zrezygnował ze stołka trenerskiego z powodów osobistych.
2: Sportowy Gorzów w radiu Fox FM Gorzów.
0: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną trójka radiowych gości, młodych, utalentowanych, bo z wielkim sukcesem, Łukasz, Adam i Tymoteusz, pierwsze LO w Gorzowie. Witam Was serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
0: No chłopaki, no gratuluję, bo tutaj już mieszkańców poinformowaliśmy, ale teraz właśnie opowiemy dokładnie o całym wydarzeniu. Zajęliście drugie miejsce w ogólnopolskim programie, konkursie związanym właśnie z Formułą 1, z bolidem. Tworzyliście miniaturę, no i sukces. Drugie miejsce, ja myślę, to jest niesamowity wynik.
3: Tak, czujemy ogromną radość i dumę, że nam się udało po 6 miesiącach ciężkiej i systematycznej pracy.
0: Słuchajcie, powiedzcie mi tak, może o zawodach samych opowiedzmy, bo jeszcze o bolida zapytam, jak to wszystko się tam poukładało, ale właśnie o te same zawody. Opowiedzcie trochę, jak to było, jak w ogóle ta cała otoczka.
3: Przede wszystkim my wyruszyliśmy w podróż do Łodzi, w której odbywały się te zawody. Na dzień przed zawodami jechaliśmy tam busem z całym sprzętem. Mieliśmy zapewniany nocleg, a rano musieliśmy stawić się w hali Fabryki Nauki i Rozrywki w Łodzi, gdzie zarejestrowaliśmy się i przystąpiliśmy do budowy naszego stanowiska Pit Display.
0: A co to znaczy budowy stanowiska? Co trzeba było zrobić?
3: Pit Display to przede wszystkim taka wystawiennicza ścianka reprezentująca nasz zespół. Były do dyspozycji dwie ławki. Wokół nich można było rozstawić ścianki.
0: Ale je przygotowaliście wcześniej i zabieraliście ze sobą?
3: Wszystko mieliśmy przygotowane wcześniej. Na miejscu musieliśmy je tylko odpowiednio poskładać, ponieważ w transporcie no, one musiały być trochę rozłożone, żeby się zmieściły.
0: I co na tych ściankach było?
3: Tam był proces budowy naszego bolidu, były rzeczy związane z marketingiem, z naszą marką. Przede wszystkim było nasze ogromne logo oraz zdjęcie finalnego bolidu, które przygotowaliśmy.
0: No właśnie, bo kupę pracy to Was kosztowało, bo to wszystko też było oceniane, było brane pod uwagę, rozumiem, w ocenie właśnie całościowego przygotowania.
4: Tak, budowa tego stoiska, no to była jedna z kategorii sędziowskich, których było bodajże 6 albo 7, nie pamiętam teraz, więc no nie było to może jakoś dużo punktów w porównaniu do całości, no ale jednak gdzieś tam punkty do punktów i udało się uzyskać taki wynik, jak się udało.
0: No właśnie, bo ile w ogóle punktów zdobyliście?
4: Tego jeszcze nie wiemy, bo wszystkie karty sędziowskie, które zostały wypełnione podczas eventu przez sędziów, zostaną dostarczone zespołom do końca tygodnia, tak jak przekazują organizatorzy, więc dopiero wtedy będziemy mogli gdzieś tam przeanalizować to, gdzie straciliśmy trochę punktów, co możemy jeszcze poprawić przed wyjazdem na finały światowe, więc tutaj jeszcze będziemy myśleć nad tym i to analizować.
0: Jasne. To dobra, rozłożyliście stanowisko, już gotowi i co dalej? Właśnie już później co? Te wyścigi? Właśnie jak to wyglądało?
3: Po rozłożeniu tych stanowisk około godziny 9:30, a warto zaznaczyć, że przybyliśmy chwilę przed 8, więc trochę to zajęło, rozłożenie wszystkiego i zarejestrowanie się. Rozpoczęły się pierwsze rywalizacje. Każdy zespół został przed zawodami poinformowany, o której godzinie ma daną kategorię ocenianą. Nie było tak, że w jednym momencie wszystkie zespoły na przykład miały wyścigi.
0: Bo powiedzmy, że było 20 ekip, tak?
3: Było równo 20 ekip, gdzie w ogóle warto dodać, że zapisało się 38 zespołów w styczniu, a na zawody dotarło jednak jedynie 20 z nich.
0: Najlepsi z najlepszych, jak to mówią, zdeterminowani i tacy, co właśnie, że tak powiem, osiągają cele.
3: Tak, ale wracając tutaj do tych właśnie do tej organizacji tego, no to my zaczęliśmy naszą ocenę od strony inżynierii. To znaczy na początku sędziowie oceniali nas na podstawie przygotowanego dokumentu technicznego, ściśle związanego z bolidem i z tym, co wokół niego zrobiliśmy.
0: Tymoteusz, to teraz twoja część. Właśnie opowiedz, jak to przygotowanie. Przed waszym wyjazdem mówiliśmy o tym, ale to, wiecie, jak już jest gotowe, to już zupełnie inaczej wygląda.
23: Tak, no inżynieryjna część naszej pracy na pewno zajęła nam najwięcej. Mimo wszystko ocenia się cały zespół, ale znaczną większość zabiera, czy to sam wyścig, ale włącznie z projektowaniem auta i wszystkimi innymi dookoła inżynieryjnymi tematami. Na pewno bardzo, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na to. Przygotowaliśmy się też najlepiej na przedstawienie, czy to naszych procesów myślenia lub pracy podczas inżynierii, czy to właśnie z samym projektem auta, który okazał się być naprawdę dobry. I pomimo tego, że najszybsi nie byliśmy, to jesteśmy z niego jak najbardziej zadowoleni.
0: A powiedz mi trochę, bo tak, macie drużynowe koszulki, to jest czerwień, granat, czy grafit, czy czarny, bo tak trudno mi tu określić.
3: Ja zajmowałem się kolorystyką, tak, posiadamy trzy główne nasze zespołowe kolory i jest to czerwień, jest biel i jest czerń, jednak taka bardziej wpadająca trochę w szarość, nie jest to idealna czerń.
0: Czy bolid też jakoś powiązany kolorystycznie właśnie też był z waszymi barwami drużynowymi?
3: Tutaj malowanie bolidu, no nie było na to za bardzo też czasu, jednak przyłożyliśmy do tego jakąś tam wagę i polakierowaliśmy go na czarno i tutaj dodaliśmy kilka naklejek z naszymi sponsorami. No jednak malowanie jakoś szczególnie się nie wyróżniało, ale też nie było przed zawodami czasu dokładniej to robić.
23: Tak, bo lakierowanie było bardzo minimalistyczne, ponieważ i tak w to celowaliśmy, jednak na początku przy projektach na bolidzie pojawiały się czerwone elementy, jednak ostatecznie ze względu na jakość wykończenia, którą próbowaliśmy osiągnąć, jak i na zabezpieczenie wszelkiego bolidu poprzez farbę przed jakimiś wypadkami, cały czarny projekt okazał się najlepszym wyjściem i wybraliśmy go, co mimo, że nie był on jakiś, nie rzucał się jakoś bardzo w oczy, to i tak wyglądał bardzo, bardzo ładnie.
0: To powiedz mi teraz, Mateusz, w kontekście takim, jak on wyglądał właśnie? Co tam zostało jakby użyte z materiałów? Bo wiem, że ten jakby silnik był dla każdego taki sam, to organizatorzy tutaj zabezpieczali, co już też wcześniej mówiliście. Na czym się skupiliście? Jakie tam kształty użyliście?
23: To tutaj akurat pięknie się łączy, bo zarówno przy naszym malowaniu, jak i projekcie bardzo poszliśmy w taką prostotę, bo szybko okazało się, że jakieś skomplikowane kształty, które możemy zobaczyć przy innych projektach pojazdów, jak na przykład samych bolidów Formuły 1, nie działają aż tak dobrze przy skali, na której my działamy. Pomimo wszystko jest to bardzo lekki, mały pojazd i bardzo krótki czas przejazdu, więc można zobaczyć to w naszym bolidzie, że większość kształtów jest efektywna i bardzo prosta do wykonania, a niekoniecznie wygląda jak coś, co zobaczylibyśmy na przykład na jakichś statkach kosmitów, bo poszliśmy w proste kształty i to było dla nas najważniejsze.
0: Ale prosty kształt to jest taki opływowy, taki owalny, właśnie bez żadnych jakichś kantów, bez przykładowo jakichś załamań, bo ja szczerze mówiąc nie widziałam ani fotki, ani ten, bo już wiadomo, już możecie pokazywać, bo wiadomo, że przed wyścigiem to jest jakby tajemnica, jak wygląda bolid, żeby wiadomo, inni nie mogli podpatrzeć. Czy to jest w tą stronę, czy nie?
23: Szczerze mówiąc, to zależy od tego, na którą część bolidu się patrzymy, ponieważ właśnie na przykład tylnie skrzydło jest kształtem najbardziej opływowym i najmniej wywierającym najmniejszy opór, jaki mogliśmy wybrać, a na przykład z drugiej strony przednie skrzydło jest kształtem większym, masywniejszym, trochę mniej opływowym, jednak z drugiej strony jego zadaniem jest jak najbardziej wyprzeć powietrze sprzed przednich kół. Dlatego też jego cel, jak i projekt znacznie się różnią od tylniego skrzydła.
0: A możemy to do czegoś porównać? Jakbyś miał na przykład do czegoś porównać, do jakiegoś, no nie wiem, czy pojazdu, czy jakiegoś przedmiotu, no nie wiem, żeby coś trochę tak, no wiecie, słuchaczom unaocznić, że tak powiem.
23: No, tak przednie skrzydło to jak najlepiej można to sobie wyobrazić, to skończyło się na nas, będąc zwykłym tak naprawdę trójkątem, patrząc od boku. Jest to naprawdę nieskomplikowany kształt, bardzo łatwo sobie go wyobrazić. Zwykły tak naprawdę...
0: Tak podpytuję, no bo wiadomo, że słuchacze tu wyobraźnia działa, tak? Czy bardziej mi chodziło jakby o całość, czy on może coś przypominać?
3: Tutaj może ja się wypowiem, że zachęcamy po prostu do zobaczenia tego bolidu na naszych mediach społecznościowych, ponieważ nie da się słowami opisać, jak on wygląda. Są tam zastosowane różne kształty i po prostu to trzeba zobaczyć. Także zapraszamy na media społecznościowe Hyperline RT na Instagramie przede wszystkim. Tam jest wstawiony bolid.
0: No i słuchajcie, dobra. No i teraz byliście tak podzieleni, rozumiem, na grupy, żeby startować w tych wyścigach. Jak to wyglądało?
23: Generalnie jeśli chodzi o same wyścigi, to organizatorzy podzielili zespoły na pary z uwagi na to, że tor były dwa miejsca na bolidy po przeciwnych stronach, więc każdy zespół miał cztery przejazdy, jeden na prawym torze, drugi na lewym torze i generalnie liczył się średni czas.
2: Sportowy Gorzów w radiu Vox FM Gorzów.

0: na świecie takiego.
1: Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik. Jak mi padła ręka do wanny, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi.
2: A ten salonik VIP był w końcu, czy go nie było? Bo to tak różne są opinie na ten temat.
3: No my nic nie powiemy.
4: Cała Polska aż huczy od tej afery. Zero.pl doniosło, że w szpitalu południowym w Warszawie mogło dochodzić do poważnych, no nazwijmy to, nieprawidłowości. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą historię pacjentów Szpitala Południowego w Warszawie. Adam Feder, zapraszam.
5: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
4: Wszystko zaczęło się od byłego już koordynatora SOR-u i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, 28-letniego Dawida Kacprzyka, który miał zarabiać aż 1 600 000 złotych rocznie. No i kolejna jeszcze sprawa. Na tym SOR-ze miała funkcjonować specjalna ścieżka dla VIP-ów. Mieli być obsługiwani szybciej niż zwykli pacjenci.
6: O paru lekarzach powiem, którzy uważam, że naprawdę są jakby z powołania i pracują tutaj. No czekać trzeba, czekać. No czekać,
2: żeby... Pan, nie każdy musi czekać, właśnie o to chodzi.
6: Proszę pana, wszystko we mnie się przewraca, jeżeli mówię tutaj, ludzie wchodzą, no jakby z nadania tylko, pomijając wszelkie jakieś reguły, no czuję no straszny niesmak, no to niesmak to jest mało, no przecież to wie pan, no to ktoś, to człowiek, który w tej chwili niby został kozłem ofiarnym tego wszystkiego, no to jest jakiś szubek góry lodowej, on jest pioneczek, on jest marionetką w tej całej grze, no, ale jeżeli tu jest tylko tutaj wykryte w tym szpitalu, no to nie sądzę, że to jest przypadek odosobniony. No,
2: no i co pan myśli o tej sprawie w ogóle?
7: Tej sprawy? Bagno. Ludzie mają duży problem, dostęp do badań.
2: No właśnie o to chodzi, że nie wszyscy ludzie, jak się okazuje.
7: No nie wszyscy. Są równi i równiejsi, no. Są tacy, którzy mają na odręki, tak? Tak nie powinno być. To jest... Dla nas, zwykłych ludzi, to jest poniżające. Wiadomo, że czeka się długo na badania, na operacje, a tu przychodzi się z ulicy na telefon. No chyba, że ktoś prywatnie idzie, no to może sobie iść na telefon i na...
2: No właśnie, bo to też o to chodzi, no nikt nie zabrania się politykom leczyć, tak?
7: No oczywiście, no ja też byłem, też zapłaciłem prywatnie i byłem, i też czekałem 2 tygodnie, nie? Tak od razu. Te układy znajomości, to nie, to jest po prostu szok. Wie pan, ja to znam, bo ja jestem z tych lat, co było, jak było, nie? No, jak była, wiadomo, komuna, no to było no, tylko układy znajomości i poznajomości, no. Nie kupił pan wódki, ale i kiełbasy dobrej, no, jak nie pan znajomości u sklepowej.
2: Tak, no,
7: spod lady.
2: Zdrowie to nie jest kiełbasa, no.
7: No mówię, no ja to znam z dawnych czasów. Patologia, kurczę, no. Patologia i tyle, no. W głowie się nie mieści, co to się dzieje.
2: Więc wszystkiego dobrego.
7: Dziękuję.
2: Dzięki, zdrowia życzę.
7: Dzięki bardzo. Do widzenia.
0: No zawsze tak było, wie pan.
2: Zawsze
0: te firanki były zawsze, także...
2: Te sklepy za żółtymi firankami, gdzie politycy szli.
0: Nie tylko sklepy, bo i ochrona zdrowia też była specjalna. Dziękujmy Panu Bogu za to, że ona jeszcze jest, że mamy, otrzymujemy tą pomoc, że spotykamy się z ofiarnymi lekarzami. No ale zawsze tak było, wie pan, że ktoś tam miał wejście od tyłu tak zwanego i korzystał z tego. No i do dzisiaj korzystają, no. Przecież ten człowiek młody tutaj, lekarz, nie przyszedł sam tutaj, tylko ktoś go na to wystawił, ktoś go mianował, ktoś mu pozwolił na to. Okay. Pod czyimś okiem on to uprawiał, prawda? Docierają do nas jakieś szczątkowe relacje, że ktoś tam się wkurzył ze starych lekarzy, ze specjalizacją, że przyszedł gówniarz i zaczyna tutaj...
2: No ale ten, co jakby jest tutaj tym sygnalistą, no to też no, są takie
0: może
2: informacje, że on był w sporze ze szpitalem, bo też...
0: Może mu szyją buty, wie pan, żeby ochronić młodego. Dotrzeć, wie pan, do wiarygodnych źródeł.
2: No, ale no wiemy, że był na pewno w tym sporze ze szpitalem i że szpital domagał się od niego pieniędzy za to, że wykonywał jakieś zabiegi. No brał pieniądze za coś, za co nie powinien brać. No,
0: no
2: więc...
0: dzisiaj nikt panu prawdy nie powie, jak było, jaka sytuacja, bo wie pan...
2: Skoro... Ale pan za bardzo nie ma z kim rozmawiać, bo zarząd wymieniony, nikogo nie ma.
0: No,
2: Ja tam chciałem właśnie wejść oficjalnie, mieć zgodę na wejście.
0: Ci ludzie, którzy zostali, to też panu niewiele powiedzą.
2: No tak, każdy się tam boi o pracę.
0: No właśnie, o ten stołek.
4: Pojawiają się kolejne wątki w tej sprawie. Doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator

0: Oddziału chirurgii Szpitala Południowego, który jest sygnalistą, udzielił obszernego wywiadu i oskarżył tego młodego lekarza Dawida Kacprzyka, byłego radnego i byłego koordynatora SOR-u, o bardzo poważne zaniedbania. Padły mocne słowa. Wiadomo, że panowie byli wcześniej skonfliktowani, jest słowo przeciwko słowu. Niech to wszystko wyjaśnia prokuratura. My dzisiaj skupimy się na rozmowach z pacjentami.
1: Jestem bardzo zadowoleni z tego szpitala i z opieki.
2: No.
1: Jeśli chodzi o samą rejestrację, jest super, po prostu nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik, ponieważ jak mi padła ręka do wanny, najgorszy był problem z tym, że jak mi dawano kartę wypisu, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Prawa łydka. Ja mówię, że ja mam lewą rękę, więc ten cały szef, który był z ortopedii, się zdenerwował, bo był ten taki młody asystent, podarł to wszystko. Mało tego, proszę pana, czekaliśmy na opis tomografii i proszę pana, na wypisie z tomografii była prawa ręka, a więc taki mają pierdolnik, że miałam łydkę prawą, bo tam była kobieta z łydką uszkodzoną i była studentka, miała uszkodzoną prawą rękę, a ja miałam lewą rękę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi. Typem. No taka jest prawda. Nie można, proszę pana, pomylić lewej ręki przegubu z prawą łydką i z prawą ręką. Ludzie kochani, nie może być takiego czegoś, żeby taki młody lekarz, taki młody, za przeproszeniem, gówniarz, żeby on zarabiał takie krocie, nie mając nawet specjalizacji.
3: No ale co, ale już wszystko w porządku? Z tą ręką przynajmniej
1: nie,
3: udało się?
1: Cały czas mnie bark boli. No, do widzenia.
3: Zdrowia, wszystkiego dobrego.
0: Nieprawdopodobna jest ta historia, a opowiedziała ją pacjentka, którą spotkałem. Nagrałem jej wypowiedź, bo po prostu przechodziła sobie gdzieś tam chodnikiem przed Szpitalem Południowym. No to teraz idziemy na SOR. Najpierw będzie rejestracja, a potem no, bardziej lub mniej usatysfakcjonowani pacjenci.
4: Nie wypowiadamy się.
3: Nie wypowiadacie się na ten temat. A ten salonik VIP był w końcu, czy go nie było? Bo to tak różne są opinie na ten temat.
4: No my nic nie powiemy.
3: Wiemy, ale nie powiemy.
5: Pierwszy raz jesteśmy tutaj.
3: Na razie nie ma żadnych tu polityków, którzy...
6: Na tą strefę tutaj nisko nie schodzi wszystko, tak? To się wszystko na górze dzieje.
3: No ale właśnie to tutaj schodziło, że wie pan, tutaj człowiek siedział, czekał, a tam poza kolejnością koledzy załatwiani, politycy.
6: No, tylko w którym sorze nie trzeba czekać, nie? To już jest przyzwyczajony człowiek, że jak przyjeżdża do szpitala, to na sorze musi czekać te przynajmniej 8 godzin.
3: No ale tam nie każdy musi czekać, właśnie o to chodzi.
6: No, nic na to nie poradzimy, no co możemy zrobić?
3: Nie ma żadnych tu radnych, posłów, nie?
5: Nie. Wszystko jest w porządku.
6: Wszyscy już się chyba boją przyjeżdżać tutaj.
3: Teraz jakiś inny szpital sobie znaleźli może.
6: Może inny jakiś, no nie mam pojęcia.
3: Słyszał pan o tej sytuacji, nie? No i co pan uważa? Czy...
5: Jakby się podzielił tymi pieniędzmi z kimś, a pewnie działki nie dał, to tak wyszło mu.
3: A, że ten lekarz?
5: No.
3: 1 600 000.
5: No jak, no.
3: Ale
5: ten, co mu fakturę wystawiał i te pieniądze dawał, to też powinien pomyśleć, skąd. Jak to możliwe, żeby tyle zarobić?
6: Są znajomi i koledzy, tak? W każdej pracy to tak funkcjonuje, że zawsze coś po znajomości idzie załatwić. No i sobie załatwiali, no, tylko no tak, że za pieniądze jeszcze.
3: Ale tu chodzi o poważne rzeczy.
6: No tak, o zdrowie ludzi chodzi.
5: Nic nie poradzimy, przyjdą świnie jeszcze lepsze będą. Cichnie to wszystko.
3: No jak przycichnie?
5: No zobaczy pan, że to łapu klęcą i koniec tam.
3: I co, i nie będzie afery?
5: No jasne, że nie będzie to.
3: I nic się nie zmieni?
5: No jasne, że się nic nie zmieni.
3: To tak mało optymistycznie tutaj pan spuentował.
5: No trudno.
3: Nie ma tu tak, że jacyś politycy się przed kolejkę...
7: Nie, absolutnie nic.
3: Nie widziała pani tu żadnych radnych ani innych posłów.
7: Zresztą wie pan, ani posłów, ani do żadnych specjalnie nie znam, ale mogę powiedzieć, że wyjątkowo dobra obsługa. Państwo szukacie, no wiadomo, co się stało, zawsze tak było we wszystkich szpitalach.
3: No ale to chodzi o to, żeby się na to nie godzić.
7: No się nikt nie godzi, ale jeżeli nie ma nic złego, ja naprawdę jestem zdumiona, jaką tam mój eksmałżonek ma opiekę.
3: Czyli wszystko w porządku, no ale...
7: Absolutnie, no ale... i wie pan, jest leczony i wszystko w czasie, cokolwiek się dzieje, to jest pomoc, także...
3: To nie jest tak, że tylko nie, można narzekać, że tu była jakaś patologia.
7: Akurat ja powiem tak, że w Stanach Zjednoczonych, nawet jakby był bardzo bogatym człowiekiem, to by nie miał takiej opieki jak tutaj. A pan nasz ukochany, drugiego wodza naszego polskiego na myśli, konie prezydenta, przewodniczącego partii.
3: A pan Kaczyński. A,
7: oczywiście. No to jak był leczony, no. Więc wie pan, każdy jak jest gdzieś tam wyżej, no to ma na pewno większy dostęp.
3: Pan Kaczyński miał problem z kolanem i rzeczywiście mu tam dyrektor szpitala nawet woził kule do domu.
7: Takie sensacje były i będą. No. Wiadomo, że nie wszystko jest idealnie, ale no, życie nie jest idealne.
0: Spotkałem tam wielu takich pacjentów, którzy chwalą szpital, chwalą personel i nie mogą się nadziwić, że tam w ogóle jest jakaś afera.
2: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
3: Głośno się zrobiło afera, że tu poza kolejnością politycy...
5: Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego. Obsługa elegancki, pan spojrzy. A pan wejdzie do środka, jakie są pielęgniarki, jakie jest wszystko. Ja byłem we Francji w szpitalu, takiego czegoś nie ma takiej. No. Daj Boże, żeby Amerykanie, Brytyjczycy mieli.
3: No ale wie pan,
5: obsługę.
3: No ale to ten zarzut tylko, że wie pan, że ale politycy...
5: No to on mnie nie leczy, tylko leczy mnie pan doktor.
3: No tak, ale że politycy, wie pan, wchodzili poza kolejnością.
5: A to mnie co obchodzi, ja mam zawsze, jestem przyjęty.
3: Tak, to nie,
5: Nie ma żadnego znaczenia. No.
3: To nie jest tak, że tu jacyś politycy tam...
5: Niech przychodzą całą bandą. Co mnie to wchodzi? Ja mam miejsce i ja jestem leczony i super.
3: Ale
5: jest.
3: Chodzi właśnie o to, że oni przed pana miejsce, wie pan...
5: Nie widzę tego.
3: Nie widział pan?
5: Nie widzę, bo jak ja przychodzę, to ja zawsze wchodzę i...
3: No może na tym SOR-ze tylko.
5: Byłem dwa razy tutaj na SOR-ze.
3: I co?
5: No i super, no.
3: Nie było tak, że się tu...
5: No, wszystko jest okej. Okay.
3: Ktoś przed kolejkę tam
5: nie.
3: Ładował.
5: Nie.
3: Co pani sobie myśli, jak słyszy o czymś takim właśnie, że tu ludzie siedzą tu na korytarzu, a politycy gdzieś...
8: No, większość ludzi jakby podchodzi do tego, że musi być pokorna, ponieważ chce wyzdrowieć. Z tego, co ja słyszę w kolejkach i ludzie nic z tym nie robią, no bo chcą jednak, żeby ich przyjęli. Jeśli chodzi o SOR, to też mam doświadczenie i żeby doczekać się w kolejce, na przykład na neurologa też czekałam 17 godzin, patrząc jak trzymają starszych ludzi. Ludzie trzymają po... dwie doby na przykład w kolejce.
3: Gdzie, na SOR-ze?
8: Na SOR-ze. Może nie konkretnie tutaj, ale ogólnie na SOR-ze. No, potrafią siedzieć, bo się zmiana zmienia i nie wiadomo, kiedy będzie następny lekarz. Także no, różne rzeczy się dzieją na SOR-ze i jest to, wiadomo, że nieporozumienie. To jest straszne. Najgorzej to jest dla starszych ludzi. Bo my jeszcze jakoś tak możemy powalczyć, tak każdy się coś zapyta albo będzie się kłócił, ale niektórzy starsi ludzie nie mają nawet siły przejść, żeby gdzieś poszukać automatu tak do picia czy cokolwiek zjeść. Są trzymani po dwie doby. Po prostu jest jeden lekarz na cały szpital, tak się zdarza. Polityk jest w pierwszej kolejności.
0: Każdy, kto miał jakieś doświadczenie z SOR-em, no to dobrze wie, że nigdy nie było szybciej, lepiej. Szpital Południowy nie jest tu jakimś szczególnym przypadkiem. Wszędzie są patologie. Natomiast tu cała afera zaczęła się od młodego chłopaka, lekarza bez specjalizacji, który w szpitalu zarządzanym przez Warszawską Koalicję Obywatelską został koordynatorem SOR-u i zarabiał chore pieniądze, bo był radnym Koalicji Obywatelskiej. Na tym polega wyjątkowość tej sprawy, więc ma ona walor polityczny, jest wykorzystywana jako pałka w politycznej nawalance.
2: Co ludzie powiedzą.
3: A pani miała takie przypadki, że to gdzieś...
7: Nie, ja nie, bo ja to tylko tak, wie pan, przychodzę od czasu do czasu do okulisty, także...
3: Nie ma tak, że tam
7: nie mam tak.
3: Politycy poza kolejnością nie, się tam w kolejkę nie, wtrążalają, nie?
7: Nie mam takich przypadków.
3: U okulisty akurat nie.
7: Tak.
3: No to co z tym zrobić?
7: Tak. No co z tym zrobić? No niech myślą głowy ci, którzy mają tutaj wpływ jakiś.
3: No bo prezydent Warszawy ma wpływ, no i też jakoś nie udało mu się tutaj...
7: No może się nie zdawał z tego sprawy.
3: Czy pan Trzaskowski?
7: No Trzaskowski może to do niego nie dotarło. No.
3: Bo pani głosowała na pana Trzaskowskiego, tak na Koalicję Obywatelską?
7: Tak jest.
3: I co, zawiedziona pani?
7: No trochę. Trochę, no niby się tłumaczą.
3: Ale nie jest pani aż tak zawiedziona, żeby na PiS głosować?
7: Nie. Nie.
3: Aż tak to nie.
7: Co to, to nie.
3: No to tak. Dziękuję, do zobaczenia.
0: No i takim dla jednych pewnie trochę bardziej, a dla innych mniej optymistycznym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
2: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

poważny stan ośmiolatki z Sosnowca. Dziewczynkę pogryzły psy. Dwie osoby utonęły minionej doby, służby apelują o ostrożność. Tego absolutnie nikt się nie spodziewał. Reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka awansowała do fazy pucharowej mundialu. Godzina 9. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko zaprasza na wiadomości. Jej stan jest bardzo poważny. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu trafiła do szpitala. Poszkodowany został także ojciec, który prawdopodobnie własnym ciałem

0: Pewnie, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur, krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
1: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
2: Przyjemnie, chłodniej od wody.
0: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
3: Michał Skolimowski, dziękuję za informację. Uwaga kierowcy, dzisiaj problemy na podkocie na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice na skrzyżowaniu do 17 protestować będą przeciwnicy budowy farmy wiatrowej. Policja wyznacza objazdy. Protest właśnie teraz się rozpoczyna. Nasz reporter Artur Mazurek sprawdził, jak jechać, żeby uniknąć oczekiwania w korku.
4: Uczestnicy zgromadzenia będą co 15 minut przechodzić przez przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 829 w kierunku Łęcznej. W związku z tym dla pojazdów o masie do 3,5 tony przygotowano objazdy. Jadący w kierunku Chełma powinni w kolonii stróża skręcić w drogę gminną prowadzącą do drogi wojewódzkiej 829, a następnie kierować się w stronę Łęcznej, a dalej drogą powiatową przez Bonów i Siostrzytów do Pełczyna, gdzie ponownie można wjechać na krajową 12.
3: Nad sprawnym przebiegiem ruchu czuwać będą policjanci, którzy będą kierować kierowców na objazdy. Dobra informacja dla pasażerów kolei. Wznowiony został ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Fragmenty trasy były nieprzejezdne po zderzeniu dwóch pociągów w Białośliwiu. Składy kursują po jednym torze na odcinku Kaczory-Białośliwie-Wyżysk-Osiek. Sensacja na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego trzy remisy, a wśród nich ten wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj. Sporo bramek padło w grupie I. Wygrała ją Francja, która 4-1 wygrała z Norwegią. Trzecie miejsce dla Senegalu, który 5-0 rozbił Irak. Z kolei w grupie G Belgia 5-1 pokonała Nową Zelandię i zajęła pierwsze miejsce. Za nią Egipt, który 1-1 zremisował z Iranem. Dziś w nocy ostatnie mecze fazy grupowej. Niemal w całej Polsce, poza krańcami południowymi i północą, obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami. Przebywanie dziś na otwartym słońcu niesie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najgoręcej będzie na zachodzie, lokalnie temperatura może tam dojść do 38 stopni. Upalnie także w centralnej Polsce 35-31 stopni, w okolicach Suwałk. Poniżej 30 stopni tylko nad morzem i na Podhalu.

0: Znamy wasze sztuczki.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la vida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: biedronka.pl.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Prestiżowy punkt sprzedaży Brook Bed Design, ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brook Bed w ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
8: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5, telefon 95-755-9292.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
11: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
12: Gorąco?

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
12: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
0: Reklama.
13: Vox FM.
14: Vox FM Gorzów.
13: Vox FM Gorzów.
15: Tragiczny wypadek w podwarszawskim Bożencinie Dużym. O szczegółach opowie za chwilę nasz reporter. Usiłowanie zabójstwa 4 osób. Taki zarzut usłyszał narzędnik z Jastrzębia Zdroju. Ceny są takie same jak rok temu. Zakopane czeka na turystów. Na zegarach godzina 10, Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. To bilans nocnego wypadku, do którego doszło w Bożencinie Dużym pod Warszawą. Rozpędzone BMW wypadło z drogi i uderzyło w betonowy przepust. Szczegóły tej tragedii zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
16: Samochodem jechało 3 mężczyzn w wieku 28 lat. Ofiara wypadku to jeden z pasażerów auta. Na razie nie wiadomo, czy kierowca był trzeźwy. Ze względu na jego obrażenia policjanci nie mogli tego sprawdzić na miejscu. Mężczyzna trafił do szpitala, pobrano mu krew do badań. Drugi z pasażerów odniósł lekkie obrażenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że auto, którym jechali, poruszało się z nadmierną prędkością. Kierowca w pewnym momencie zahaczył o krawężnik i stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło do rowu, uderzyło następnie w betonowy przepust, po czym dachowało.
15: Mateusz Chłystun.

0: który w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
1: Sprawę monitoruje także Ministerstwo Zdrowia. Resort zapowiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji. Chodzi o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę. Magnituda wstrząsu wyniosła 4,9. Ratownicy w tym kraju od środy walczą ze skutkami 2 bardzo silnych trzęsień. Do tej pory potwierdzono śmierć ponad 900 osób, ponad 3000 osób jest rannych. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans ofiar środowego kataklizmu może sięgnąć nawet 50 tysięcy. W wiadomościach zaglądamy do Zakopanego. Dopiero w ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Więcej gości pod Tatrami zapowiada się od połowy lipca. Ceny noclegów w górach praktycznie nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w czwartym tygodniu wakacji.
3: Emilia Glista, Joint System. Jeżeli chodzi o centrum Zakopanego i obiekty takie typowo hotelowe, to trzeba się liczyć z ceną powyżej 400 zł za dwójkę, za dobę. Natomiast obiekty troszeczkę dalej od centrum, to tutaj już uda się znaleźć dwójkę za około 120-160 zł.
1: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak i zagraniczni klienci nie zawiodą. Do Zakopanego przyjedzie sporo Słowaków, Litwinów i Niemców. Na koniec jeszcze reakcja słowackich kolei na upały. Od dziś pociągi w tym kraju zmniejszą prędkość do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień w tym pociągów jadących do i z Polski. Na tor wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny pokryte są specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
4: A jeżeli chodzi o te temperatury, to rzeczywiście jest o czym rozmawiać. Proszę Państwa, dzisiaj mamy coś takiego, co się nazywa kumulacja upałów. 38 stopni będą pokazywały, jeśli już nawet nie pokazują termometry, zwłaszcza na zachodzie naszego kraju, ale na pozostałym obszarze nie lepiej, 35-36 stopni. Także bardzo proszę, nawadniamy się dzisiaj. Dzisiaj szukamy cienia, dzisiaj robimy tak, żeby było nam chociaż odrobinkę chłodniej. A gdyby ktoś bardzo lubił, żeby było gorąco, to zapraszam do Chorzowa. Dlaczego?
5: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
4: Bo dzisiaj tutaj Maroko odmieniane przez wszystkie przypadki, a to dlatego, że startuje Złombol 20 edycja, Złombol 2026 z Polski właśnie do Maroko, do Ras El Mai. Dzisiaj jesteśmy znów przed Stadionem Śląskim w Chorzowie, ale dzisiaj już nie jesteśmy sami, dzisiaj tutaj jest nas cały tłum. Za chwilę poznacie wszystkich uczestników, ludzi troszeczkę szalonych, troszeczkę zwariowanych, czyli takich, którzy mają ochotę starymi samochodami przejechać całą Europę i dotrzeć do Maroko w najbliższą środę albo ewentualnie w czwartek. Kamil Rutkowski, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na wyjątkowe wydanie sobotniego programu. Jest weekend, są wakacje, jest lato, oczywiście w Vox FM. A tymczasem gramy muzyka oczywiście w rytmie hitów.
5: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.

0: Oczywiście Zenek Martyniuk na dobrą sobotę. Pierwszą sobotę tego lata tak naprawdę i pierwszą sobotę oczywiście wakacji. My witamy wszystkich raz jeszcze ze spod stadionu, w zasadzie sprzed stadionu śląskiego w Chorzowie, ze startu tegorocznego Złombola. 20. edycja już Złombola. Od 20 lat wariaci jeżdżą po całej Europie, nawet już można powiedzieć po całym świecie, bo w tym roku jadą do Maroko różnego rodzaju sprzętami. Na starcie, chciałem powiedzieć, na mecie, no na mecie jeszcze nie. Na starcie jest coraz więcej osób. Dzisiaj mam nadzieję poznać jak najwięcej ekip. Ekipa 104. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Kamil, jak ma pani na imię?
1: Iwona.
0: Iwona, możemy być po imieniu? Zaczynamy. Iwona i...
2: Grzegorz.
0: Grzegorz, jak tam wam się podoba, powiedzcie, temperaturka właściwa?
2: Bardzo dobra. Na pewno na zewnątrz jest lepiej niż w samochodzie.
0: Zdecydowanie. A macie klimę?
2: Mamy klimę.
0: Bo widzę rurę.
2: Tak, jest klimatyzacja, tylko nie działa.
0: No i tak ma być. Klimatyzacja szkodzi, o tego gardło boli. To jest bez sensu. Słuchajcie, który wasz Złombol?
1: Drugi.
0: Czyli byliście w Turcji?
1: Oczywiście.
0: Jak wam się podobało?
1: Było prze zabawnie.
0: Wiecie, co mówią organizatorzy? Nie jechać na Złombola, nie przyjeżdżać, to jest bez sensu. Przekonali was?
2: Nie.
0: No i bardzo dobrze. To mi się właśnie was najbardziej... Słuchajcie, co trzeba mieć w głowie, powiedzcie całej Polsce, co trzeba mieć w głowie, żeby... Ile ma Lublin?
2: Lat 2000 rok, czyli 26.
0: To jeszcze
2: młody. Młody, tak, młody. Ale my go próbujemy trochę dopieścić tak, żeby wyglądał na starszego, ze względu...
0: Słusznie. Właśnie to jest jedyne miejsce, w którym samochody powinny wyglądać na starsze, a nie na młodsze i wtedy jest lepiej. Jak jedziecie?
2: Do przodu i jak najdalej.
0: Super, a dokąd chcielibyście dojechać? Do Maroka.
2: Minimum do mety, a później do domu.
0: Ale zostajecie w Maroku, czy wracacie do Polski?
2: To jest tak, że w Maroku trochę objedziemy, na pewno było trochę tak w planach, żeby nawet lecieć na Gambię, tylko są tam problemy.
0: O matko!
1: No to... Nie wracamy do Polski, tylko do Szwecji, bo jesteśmy ze Szwecji.
0: Wy przyjechaliście ze Szwecji na
2: pewno? Tak, my już start zaczęliśmy 2 dni temu.
0: No to wy macie, jesteście, że się tak wyrażę, już do przodu przed wszystkimi. Ile kilometrów?
2: No już mamy zrobione około 900 km.
0: Nie, no to teraz już macie z górki w ogóle. Jedziecie tam i pójdzie dobrze. Wszystkiego dobrego wam życzę. Czy macie od nas już gadżeciki?
2: Tak, dostaliśmy.
0: Super, szara taśma, która nie jest szara. Takie były pomysły.
1: Wiemy, wiemy. No i to...
0: Wszystkiego dobrego, wpadnę do was jeszcze. Pamiętajcie o aplikacji, bo specjalne... Dobrze, bardzo... O, i widzicie, i to są ludzie, do których warto się odezwać. Proszę państwa, poznajemy ekipę. Ekipa 149 już jest jedną z naszych ulubionych ekip. To nic, że ze Szwecji. Za chwilę wracamy przed Stadion Śląski. Start Złombola, 20. edycja 2026. Bądźcie z nami koniecznie!

0: jedno oko na Maroko.
1: Vox FM na trasie z Łombola.
2: A to już takie mocno wakacyjne granie, mocno letnie granie. Proszę Państwa, żeby wyjechać, najpierw trzeba się obkleić. I widzę tutaj panów, którzy... Panowie, czy wy zaklejacie zeszłoroczną naklejkę? Ale to dlaczego tak? No to nie będzie wiadomo, że jest to już przynajmniej drugi wasz złom, bo dlaczego?
3: Bo nie ma tyle miejsca.
2: Bo wolicie numer 593, po prostu przyznajcie się. A który to wasz złom? Pierwszy czy drugi? Znaczy drugi to wiem na pewno, drugi czy trzeci?
4: Drugi.
2: I jak podobało? Czy tak wam się w Turcji podobało, że mówicie, dobra, jedziemy na trzeci?
4: Dokładnie.
2: Super, dobra. Macie szarą taśmę od nas, która nie jest szara? Dostaliście?
4: Tak, była.
2: Dobra, super, to cieszymy się w takim razie. Wszystkiego dobrego, panowie. Ekipa 593, będziemy ich w takim razie, proszę państwa, podglądać. Ja się rozglądam, bo tutaj trwają takie ostatnie przygotowania, a one polegają na tym, że trzeba się obkleić po prostu, bo jest masa naklejek. Zresztą, gdyby ktoś chciał wiedzieć, jak te naklejki wyglądają, to może zajrzeć na nasze sociale, bo tam wszystko widać. Panowie, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
5: A kolegę tutaj.
2: A witam kolegę.
6: Witam.
2: Czy ty, do ciebie się mówi kolega, czy jakoś po imieniu?
6: Kamil.
2: Kamil, cześć Kamil. Naprawdę, to co, jadę z wami.
6: Ja akurat jestem tylko tutaj gościnnie, ale załoga jedzie od nas.
2: Uciekł, tak? Załoga uciekła. Wstydzi się. A dlaczego ty nie chcesz jechać? Co się
6: brak
2: stało?
6: Czasu.
2: No nie, no bez żartów. Tu wiesz, nie ma takich argumentów. A jeździłeś?
6: Nie.
2: Nigdy?
6: Nigdy.
2: I ty przychodzisz na start, polizać tak cukierka tylko przez papiery? Ale jak zobaczysz, jak się wkręcisz, jak raz pojedziesz, to bracie przepadłeś, wiesz? Ja na przykład jadę. Jadę po raz drugi, wiesz?
6: No.
2: No i mimo to, że nie mam czasu. Jak chcesz, mam miejsce, zabiorę cię.
6: Mogę z nimi również jechać.
2: Dobra, wszystkiego dobrego, trzymaj się stary, wszystkiego dobrego. Proszę państwa, trwają przygotowania, obklejanie... Mówię o tym, że trwają przygotowania i obklejanie samochodów. Czy to jest prawda, że to się zostawia na ostatnią chwilę? Bo wiecie, że można było przyjechać wczoraj, niektórzy to byli tacy, co już wczoraj poklejali samochody. Mówią, nie będziemy w słońcu kleić.
7: Tradycyjnie.
2: Słuchajcie, jedziecie maluchem? Który jest Łombol?
7: Trzeci.
2: Trzeci raz maluch wyjeżdża, czyli Norwegia? Nie, inne edycje.
7: Grecja, 18 rok, Turcja w poprzednim roku i teraz
2: Maroko. Czyli ja wiem, jaki wy macie argument. Jeździcie tam, gdzie jest ciepło. Jak jest ciepło, to jedziemy.
7: Dokładnie.
2: Tylko wiecie, że w Afryce jest 10 stopni i chłodniej niż w Polsce.
7: No nic, mamy jakieś...
2: A macie klimę?
7: Nie.
2: No i to mi się podoba. Jedzie się bez klimy. Ci, którzy mają klimę, oszukują tak naprawdę na Łombol. Czy wam pomóc w klejeniu? Bo wy macie trudno, bo wy macie mało przestrzeni do wklejenia. Wszystkiego dobrego w takim razie. Który macie numer? 203. Będziemy was śledzić, obiecujemy po drodze. A jedziecie Czechy-Niemcy, czy jedziecie na południe?
7: Czechy-Niemcy,
2: to się widzimy w takim razie. Gdzie planujecie nocleg dzisiaj?
7: Pilsno.
2: O, ja planuję kawałek dalej, bo do Norymbergi chciałbym dojechać, ale zobaczymy. No dobra, to będziemy się łapać po drodze w takim razie. Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, na starcie z Łombolu oczywiście co jest zawsze? Są zawsze humory, zawsze jest słońce. Tak się składa, że tu jest zawsze patelnia po prostu. No i to klejenie naklejek, przygotowywanie samochodów. A o tym, dlaczego w Chorzowie bardzo, bardzo pożądanym zawodem na teraz. Przy każdym starcie z Łombola jest elektryk, opowiemy już za chwilę. Tymczasem zagramy Bruno Mars.
0: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.

0: Modelki oczywiście włodarski. Kiedy byli u nas, a w zasadzie były, żadna nie chciała się przyznać do tego, że to ona jest włodarskim, ale brzmią fantastycznie w tym zestawie. W związku z tym nie mamy już pytań. Proszę Państwa, jesteśmy na...
1: Złombolu oczywiście.
0: Na starcie nawet Złombola, prawda? A kogo witamy?
1: Marcin.
0: Marcinku, jedziecie polonezem?
1: Tak.
0: Tylko, że wy jedziecie polonezem kombi.
1: Kombi, tak. Rzadki.
0: I to już jest przewaga, rzadki to już jest przewaga na starcie.
1: Tak jest.
0: Powiedz, dokąd wy chcecie dojechać? Jakie macie marzenia?
1: No, marzenie jest do samego końca. No,
0: a byliście już gdzieś na mecie Złombola?
1: Nie,
0: pierwszy raz jedziecie?
1: Pierwszy raz jest.
0: A, to wy nie wiecie, co was czeka. To ja nie wiem, czy wam mówić w takim
1: razie.
0: Wiemy,
1: bo wczoraj już mieliśmy dosyć mocną awarię, bo nam się mocowanie amortyzatora urwało. I więc wczoraj była panika.
0: Spokojnie. A skąd jedziecie?
1: Z Lublina.
0: Przyjechaliście dzisiaj czy wczoraj?
1: Dzisiaj.
0: Dzisiaj, okej. Czyli wy tak dzisiaj z Lublina i jutro i od razu na Maroko, prawda?
1: Tak jest.
0: Dobrze, fantastycznie. Jedziecie jakim składem, powiedz?
1: Tymek, Ania i Marcin.
0: Tymek, lat?
2: 9.
0: I ty chciałeś, bracie, jechać na wakacje. Wiesz, że to jest kawał drogi? Afryka, jak rozumiem, przekonała?
2: No.
1: Barcelona po drodze przekonała.
0: A, Barcelona jest koszulka, o czym ja w ogóle mówię. A zajeżdżacie, jak rozumiem?
1: Tak, tak.
0: Oficjalnie tak, a nie oficjalnie. A skąd płyniecie promem, jeszcze dopytam?
1: Z Almeiry planujemy.
0: Okej, dobra, to bardzo fajnie, to się widzimy. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Trzymaj się. Nawet nie pytam, co będziesz robił w podróży. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Przepraszam. A my idziemy sobie dalej. Przechodzimy, dlatego że dojrzałem jedną ekipkę. O, wy macie... Cześć, dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Kamil.
0: Ja też mam na imię. Kamil, same Kamile, wiesz? Chyba spotykam trzeciego. Opowiesz o swoim samochodzie, bo to jest nietypowy wynalazek, nietypowa myśl techniczna.
3: Polonez?
0: No, ale zobacz, jaki polonez?
3: Zwykły.
0: Nie, tam zwykły, co tu jest?
3: To jest klapa.
0: Dowodóweczka tak zwana.
3: No,
0: sam robiłeś?
3: Nie, to kupiliśmy z kolegą.
0: Ale co?
3: Okazyjnie, bo za 2000 zł.
0: Wiesz, że tu każdy mówi, nie uwierzy pan, kupiłem okazyjnie żuka, a po Złombolu jest sprzedam okazyjnie żuka i to nigdy te ceny obok siebie nie przystają. Który
3: jasne,
0: Złombol?
3: Jasne, piąty? Chyba piąty.
0: Ale piąty tak z rzędu? Czyli,
3: nie, mieliśmy przerwy.
0: Okej, okay. No bo to czasami tak jest, że trzeba odpocząć chwilę, zatęsknić i później. Jakim składem jedziecie?
3: We trzech.
0: Trzech kolegów?
3: Tak.
0: Nie, no nie mówi się, trzech szwagrów.
3: Trzech szwagrów.
0: Ja biorę szwagra i jakiegoś tam kolegę szwagra, który również jest czymś szwagrem.
3: Jedziemy ze szwagrami.
0: Słuchajcie, nawet nie pytam, co jest w środku, jak jesteście przygotowani, bo wiem, że jesteście. Nakleję, bo ja tutaj podchodzę, cię zagaduję. Panowie, który numer macie startowy? 52. A wczoraj braliście?
4: Dzisiaj.
0: Dzisiaj i 52 wam dali? Nieźle, czyli byliście jednym słowem zdecydowani od samego początku.
4: Rejestracja się liczy i szybko się zarejestrowaliśmy.
0: A słuchajcie, jak zobaczyliście, że Maroko w tym roku mniej więcej na początku stycznia, to co sobie pomyśleliście? Czy kogoś tam nie po...
3: Nie, jedziemy.
0: Jedziemy. Jak Maroko, to jedziemy. Tylko wiecie, że tam 10 stopni chłodniej niż tu?
3: No tak, widziałem.
0: Ale spokojnie, te upały stąd idą dokładnie do Maroko, bo patrzyłem. Jest moc!
3: Chwała Bogu.
0: Jest siła. Panowie, wszystkiego dobrego, do zobaczenia po drodze. Pamiętajcie o aplikacji i o tym, że możecie mówić ile chcecie i co chcecie.
3: Jasne.
0: Ja trzymam za słowo, to jest obietnica. Proszę Państwa, na starcie Złombola ekipy przygotowują się, to tak naprawdę ostatnie przygotowania. Za chwilę zajrzymy do ekip, które znacie, bo znalazłem przed chwilą bardzo, bardzo znajomego Lublina. Ale bądźcie z nami w Vox FM już za chwilę, a tymczasem Wam zagramy oczywiście letnio i oczywiście wakacyjnie.
5: Vox FM. Reklama.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Brutal ristorante.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

0: niskie ceny.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: emocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
11: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
16: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
15: No, sam zobacz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Castorama.
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Gorzów.
22: Miał grozić śmiercią prezydentowi Nawrockiemu. 36-letni Ukrainiec jeszcze dziś trafi do prokuratury. Ewakuacja akwaparku we Wrocławiu. W obiekcie doszło do dużego zadymienia. Przed nami kulminacja upałów. Ta pogoda jest groźna dla naszego zdrowia.
23: I o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę od Dawida Osysko. Na zegarach 11:00. Czas na wiadomości Vox FM.
22: Na jednym z kanałów internetowych miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zatrzymany w tej sprawie przez policjantów z Zielonej Góry mężczyzna jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Chodzi o 36-letniego Ukraińca. Na jednym z kanałów internetowych rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta. Mężczyzna jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Grozi mu kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Kilkaset osób ewakuowanych z wrocławskiego akwaparku. To po tym, jak doszło do zadymienia po zwarciu elektrycznym na terenie obiektu. Dym rozprzestrzenił się po budynku, co wymusiło ewakuację. Na miejscu nadal pracują służby.
2: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze w zadaszonej części rekreacyjnej. Była ewakuacja całego obiektu, w związku z tym trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
22: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Zarządca obiektu poinformował, że wrocławski park wodny będzie nieczynny co najmniej do godziny 12. Przed nami godziny z groźną dla zdrowia pogodą. Niemal w całej Polsce, poza krańcami południowymi i północą, obowiązuje trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami. Najgoręcej będzie na zachodzie. Lokalnie temperatura może tam dojść do 38-39 stopni. Upalnie także w centralnej Polsce 35, nieco niższa temperatura, 31 stopni w okolicach Suwałk. Osoby starsze

0: Szkolne dzwonki ucichły, rozpoczęły się wakacje. Na Podkarpaciu koniec roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół, powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
1: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy GUS wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie o mniej więcej 5%. To może wiązać się z kolejnymi likwidacjami szkół. Na koniec mam jeszcze kosmiczną ciekawostkę. Mikroorganizmy z naszej planety są w stanie przetrwać na innych ciałach niebieskich, jeżeli występuje tam woda. Przykładowo przeżyłyby na Marsie. Takie są wnioski z pracy doktorskiej zrealizowanej na Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii.
2: No to raz jeszcze za Dawidem oraz za synoptykami powtarzamy ostrzeżenie przed upałami, bo te dzisiaj w całym dosłownie kraju 38-39 stopni na krańcach zachodnich, 35 to będzie norma, troszkę chłodniej na wschodzie, 33-32 stopnie będą pokazywały termometry. W całym kraju oczywiście bardzo dużo słońca, uważajcie na siebie, nawadniajcie się, jeśli możecie, szukajcie cienia. No i po prostu co tu dużo mówić, jak to się ładnie mówiło jeszcze parę lat temu, nie wychodźcie z domu.
3: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
2: Bo jak już wyjdziecie z domu i wpadnie wam do głowy taki pomysł, żeby a może sobie pojadę do Maroko, to lepiej trafić nie mogliście. Vox FM oczywiście na starcie tegorocznego Złombola zapraszamy was na wyjątkowe wydanie programu Jest Weekend w tę sobotę. Właśnie prosto tutaj z Chorzowa, ze Stadionu Śląskiego, gdzie od 20 lat ekipa, co tu dużo mówić, ludzi myślących trochę inaczej, mających troszeczkę inaczej pokarbowane mózgi, jeździ sobie po całej Europie i po całym świecie, nie inaczej jest i w tym roku jadą do Maroko. Vox FM jedzie razem z nimi. Kamil Rutkowski zapraszam. Zapraszam za chwilę więcej relacji prosto ze startu i więcej złombolowych historii, a tymczasem zagramy muzyka w rytmie hitów. Dzień dobry, zapraszamy.
3: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie Złombola.

0: Jeden z tych kawałków, które zawsze rozbudzają wyobraźnię, ale jak jest lato, to tak dokładnie trzeba grać. Witamy ze startu z Łombola, Stadion Śląski Chorzów. Tutaj właśnie jesteśmy. Ekip tutaj na miejscu prawie 800, bo tyle dokładnie się zmieściła, a wśród nich bardzo znajomy wóz. Wóz do połowy czerwony, od połowy biały, z biało-czerwonymi flagami, z bardzo znajomym daszkiem i z bardzo znajomymi twarzami. Gramy na wagarach, dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Tak się witają, cześć, dzień dobry! Gotowi?
1: Gotowi!
0: W jakich nastrojach?
1: Już tylko czekamy. Bardzo dobrych, bo jeszcze dzień temu była wielka stypa, mieliśmy nie jechać w ogóle.
0: Co się stało?
1: Auto się zepsuło, nie odpalało, nie reagowało, nie wiadomo było, co się dzieje, bo już nasz mechanik rozkładał ręce, a jak on rozkłada ręce, to już naprawdę
0: tak,
1: było
0: to już jest bieda. A gdzie jest Piotrek? Bo jestem ciekaw jego reakcji.
1: Gdzieś to się kręci.
0: Ale co, jak rozumiem, kryzys udało się zażegnać?
1: No udało się wczoraj o jakoś tak koło 15 i dopiero się...
0: A nie ma, był gdzieś przed chwilą, może się znajdzie. Czyli wczoraj do 15 naprawdę mieliście taką...
1: Tak, o 15 dowiedzieliśmy się, że dobra, jednak jedziemy i było wielkie pakowanie do 18. O 18 wyruszyliśmy w trasę.
0: Z Gryfic.
1: O 12 o północy byliśmy u moich rodziców na obiedzie. Zjedliśmy obiad, koło w pół do drugiej wyjechaliśmy od nich i o 4 spaliśmy gdzieś pod jakimś makiem na trasie. Wstaliśmy o 6 i tak jesteśmy
0: Ale
1: tutaj.
0: Ale wy wyglądacie na super wypoczętych.
1: No,
0: wy zawsze tak wyglądacie, więc to po was nic nie widać. Słuchaj, czyli można powiedzieć, że wy najgorsze macie za sobą, teraz już górki.
1: Tak, już jeszcze byliśmy po drodze tam u Jezusa, powiedział, że już więcej awarii nie będzie, także jedziemy.
0: A gdzie właśnie towarzysze Doli i Niedoli, których znamy?
1: Towarzysze Doli i Niedoli jednak nie pojechali.
0: Naprawdę? Co się stało?
1: No i tam ten Lublin ich odebrany, ale tak bali się troszkę jechać jednak w tą trasę, bo niesprawdzony i...
0: A u was na twardo.
1: A u nas na twardo jest Lublin. Objechał cały kilometr po przełożeniu silnika, także jest dobrze.
0: Bardzo się... A to silnik był przekładany?
1: Tak, przekładaliśmy.
0: A, świetnie, w ostatniej chwili. Bardzo
1: nie, był jakiś miesiąc temu przekładany, a w ostatniej chwili wyszły takie właśnie kwiatuszki.
0: Nie robi się takich rzeczy.
1: Znam
0: ekipę z Żuka, która mówi, 7 lat nic nie naprawialiśmy, było super, raz postanowiliśmy coś naprawić.
1: A właśnie też tak było, bo już było super, jeździł samochód, a wczoraj właśnie postanowili coś tam podregulować i dlatego się zepsuło.
0: Klasyka. Idę zapytać najmłodszych uczestników, jak jeszcze u nich nastroje u grabów. Dzieciaki, wszystko dobrze u was?
2: Tak.
0: Jesteście pozytywnie nastawieni?
2: Tak.
0: Jedziecie?
2: Tak.
0: Dobra, superancko. Piątki wam przybijam w takim razie, do zobaczenia po trasie. Gdzie dzisiaj chcecie dojechać? Gdzie śpicie mniej więcej?
1: Chcemy nawet jak najbliżej Francji dojechać, bo jedziemy przez Niemcy.
0: Naprawdę chcecie aż pod Francję podjechać?
1: No tak, chłopaki mają taki zamiar, a co
0: ja
1: będzie?
0: Ja by do Niemiec dojechać i tutaj kończę swoją przygodę.
1: Pewnie tak będzie, ale dobra.
0: No dobra, to wyłapiemy się po trasie w takim razie. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego, a my na start z Łombola wracamy już za chwilę, bo tutaj i znajome, i nieznajome ekipy, ale staramy się ich poznać jak najwięcej. Gdyby komuś było mało i bardzo chciałby zobaczyć, polecamy nasze sociale i polecamy oczywiście Radio Vox z Łombol w aplikacji Vox FM oraz na voxfm.pl.

0: jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
1: A to nie przez przypadek akurat jedno oko na Maroko, dlatego że tegoroczny Złombol jedzie właśnie do Maroko, ale cały czas mówimy o tym, że 800 ekip tutaj na starcie w Chorzowie, niektóre już zaczynają powoli wyjeżdżać, bo nie czekają na ten oficjalny start, żeby sobie zapewnić troszeczkę miejsca z przodu, żeby może dojechać nawet kawałeczek dalej. Słyszeliście przed chwilą, że graby planują nawet dzisiaj nocować dopiero pod granicą francuską. No, życzę powodzenia, ale rzeczywiście powiedziałbym zadanie z cyklu tych, no, dość wymagających. Pamiętajmy jednak w tym wszystkim o tym, że każda z tych ekip robi po drodze coś dobrego, bo to jest rajd charytatywny. Jedziemy z pomocą, czyli każda ekipa zbiera pieniądze, które idą na dzieciaki z domów dziecka, tak żeby niczego im nie zabrakło, tak żeby miały trochę lepiej. Niebagatelna suma, bo przez te 20 edycji prawie 23 miliony złotych na koncie Fundacji Złombolowej, która wsparła dzieciaki z domów dziecka, więc robią coś bardzo, bardzo dobrego. Zajrzyjcie koniecznie na nasze media społecznościowe, tam również o tym wymiarze charytatywnym mówić będziemy. A my chowamy się troszeczkę w cieniu, ale za chwilę ruszamy znowu na słońce, bo tu prawie 35 stopni w tej chwili pokazują termometry. No to już za chwilkę sprawdzamy kolejne ekipy. Niecałe, no troszeczkę ponad pół godziny do oficjalnego startu. Bądźcie z nami już koniecznie za chwilę w Vox FM. A tymczasem gramy.
0: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.

0: A to jest taka piosenka, powiedziałbym, która jest tylko i wyłącznie sygnałem i potwierdzeniem tego, że lato wystartowało w Vox FM, a takich nie zabraknie. Dzisiaj wyjątkowe wydanie programu Jest Weekend, bo jest weekend, jest sobota, pierwsza sobota lata, pierwsza sobota wakacji. No to jesteśmy na starcie z Łombola, bo jedzie z Łombol, jedzie do Maroko. To jest taki specjalny rajd starymi samochodami. Żółki, transportery Żółki, Lubliny, Polonezy. Co jest jeszcze? Co jeszcze jeździ na Złombolu? Podpytam. Chodź na chwilę, jak masz na imię?
1: Rafał.
0: Rafał, cześć Rafał, cześć Rafał, Kamil. Słuchaj, czym jedziecie?
1: Polonez.
0: Właśnie mówiłem, że podobno są dwa prawilne samochody na Złombolu. Żółki, Polonez. Potwierdzasz? Ja,
1: tak, potwierdzam.
0: I który?
1: Marzy duży Fiat.
0: Nie, no błagam cię, nie zdradza się Poloneza, takich rzeczy się nie robi. Leżanka z tyłu jest?
1: Tak,
0: tylko,
1: tak.
0: Tylko dla ciebie?
1: Nie, tylko dla moich przyjaciół, małżeństwa. Przyjechaliśmy z Niemiec, auto z Austrii.
0: Przyjechaliście z Niemiec, auto tak. Z Austrii, żeby jechać do Niemiec albo do Austrii? Znaczy przez Niemcę albo przez Austrię?
1: Nie, jedziemy przez Słowenię.
0: Nie,
1: na co dzień.
0: Poczekaj, to ciekawa bardzo trasa. Czyli co, Czechy, Austria, Słowenia, tak?
1: Włochy i cały czas później wybrzeżem. Chciałem też do Monako, bo tak po drodze robię koronę gór świata. Europy.
0: Okay.
1: W zeszłym roku była Serbia, Węgry, Turcja, no teraz
0: Monako. A jechałem się przez Serbię w zeszłym roku, bo ja jechałem tak. Rumunia, Bułgaria do Turcji.
1: Przez Serbię.
0: Który z Łombol?
1: Drugi.
0: Okej, czyli w zeszłym roku była Turcja, a w tym roku jest Maroko. Słuchaj, co będzie najtrudniejsze według ciebie na tegorocznym z Łombolu?
1: Tym razem dla mnie...
0: Górki?
1: Mamy nowy silnik, dopiero przewczoraj odpalił. W ogóle.
0: Aj!
1: W ogóle, jazdy próbny było kurwa 12 km.
0: Aj, ojej,
1: coś tam stuknęło, odpadło, nie znam się nic, nie wiem, przyjechaliśmy, mówię ci, 700-800 km.
0: Ale co, proszę, ale dojechaliście?
1: Tak,
0: to... No to spokojnie, to już macie z górki, to już teraz to już w ogóle tylko nic, tylko jechać.
1: To są problem, no to tym się martwię.
0: Nie, tam taki problem, to nie, mechaniczne problemy, to pamiętaj o tym, że Złombol sobie pomaga po drodze, więc tak, wiesz.
1: Nie pomagaliśmy w zeszłym roku, my bezawaryjnie na szczęście całą trasę. Szybciutko, bo mieliśmy tylko 5 dni urlopu. Teraz lepiej, planujemy 16 i jazdę na Saharę. To jest dla mnie prawdziwy cel.
0: Nawet jak to zrobicie, jak to zrobicie, to jesteście mistrzowie. Pamiętajcie o tym...
1: Mistrzowie, to jest mi.
0: Gdzie?
1: On włożył ten silnik do środka. Niech on ci
0: sam?
1: O tym powie. Niech no mam. Ja trochę pomagałem.
0: Dobra, czyli jak coś, to wiesz o tym, że będzie na ciebie. Jak to działa. Jak masz na imię?
2: Łukasz.
0: Słuchajcie, wszyscy, żeby pamiętali, to idzie na żywo, idzie na Łukasza. Jak coś nie działa, to Łukasz. Dziękuję, Łukasz. Wszystkiego dobrego tobie życzymy. Bardzo fajnie. Słuchajcie, mam jeszcze trochę szarej taśmy, dam wam w razie czego, jak się nie da naprawić szarą taśmę, to znaczy, że się nie da naprawić. Panowie, powodzenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, bardzo dziękujemy. Proszę państwa, ekipa numer, nie widzę, 562. 562 z Niemiec do Niemiec jadą, wszystko jest jasne. Takie rzeczy tutaj się dzieją. Ludzie jeszcze wczoraj nie wiedzieli, że jadą na Złombol, a jadą. No to macha mi kto?
3: Dariusz.
0: Dariusz, powiedz tylko wszystkim jeszcze w ostatniej chwili. Chłodno. Zimno wręcz.
3: Jest bardzo zimno, tak grzeje,
0: nogi
3: że jest zimno.
0: Chodzi, po prostu jedziemy się rozgrzać.
3: Klapki trzeba ściągać, tak. Ale pozdrawiam ekipa Straszaków z Radomska. Więc...
0: Czym jedziecie?
3: Lubinem Trójką.
0: No i bardzo dobrze, i to jest prawidłowy wybór. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia po drodze. Proszę państwa, a my wracamy za chwilkę, bo do startu 20 minut, punktualnie o 12 znak sygnał. I te 800 ekip, które jest tutaj na miejscu, rusza razem w świat, czyli rusza razem w stronę Maroko, a my oczywiście jedziemy razem z nimi.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
9: super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: Wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM Gorzów.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.
18: Obława na nożownika w Małopolsce w akcji śmigłowiec, drony i psy tropiące. Europa zmaga się z falą upałów, za chwilę powiemy o szczegółach. Na górskich szlakach sporo turystów, pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu.
19: Na zegarach punktualnie godzina 12, wiadomości w samo południe. Przedstawia już teraz Dawid Osysko.
18: Rozpoczynamy od obławy na nożownika w Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce. Wczesnym rankiem mundurowi otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Jak się okazało, młody mężczyzna miał tam ranić ostrym narzędziem 48-letniego mężczyznę i uciec do lasu. Trwa policyjna obława.
5: Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w stanie przytomnym. Sprawca natomiast oddalił się z miejsca zdarzenia i według ustaleń udał się do pobliskiego kompleksu leśnego. W związku z tym są szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W akcji bierze udział kilkudziesięciu policjantów, jest ogłoszony alarm. Wykorzystywane są również policyjne drony oraz psy tropiące. I do działań został również skierowany policyjny śmigłowiec.
18: Mówi Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji. Ukraińskie wojska z powodzeniem uderzyły w zakład Titan Barykady w Wołgogradzie, poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rosyjski zakład produkuje systemy artyleryjskie i specjalistyczny sprzęt wojskowy, w tym komponenty do wyrzutni rakietowych wykorzystywanych w wojnie z Ukrainą. Niemal 42 stopnie w cieniu odnotowały w ciągu minionej doby termometry w Niemczech przy granicy z Francją. Fala upałów przesuwa się na wschód, wdzierając się także do Polski. Z kolei w Czechach meteorolodzy prognozują, że termometry wskażą w najbliższych godzinach wartości bliskie 41 stopniom. Jak Europa radzi sobie z falą upałów? Sprawdzał to Mateusz Chłystun.
15: Jak radzicie sobie z upałem? Kocham to. Nie, to jest okropne, powiedzieli kąpiący się w rzece młodzi Brytyjczycy szukający w ten sposób ochłody. Choć temperatura na wyspach nie przekroczyła jeszcze 40, mieszkańcy nie przywykli do takich warunków. Nie tak całkiem dawno, bo jeszcze kilka tygodni temu nosiłem ciężki przeciwdeszczowy płaszcz. Teraz jest zupełnie inaczej. W sumie wolę taką pogodę, powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego Channel 4 właściciel rzecznej łodzi, który przeniósł się na nią z miasta na czas upałów. Upał wiąże się też jednak z problemami technicznymi. W Szwajcarii elektrownia jądrowa odłączyła w piątek od sieci oba reaktory, bo temperatura wody w rzece Are osiągnęła 25 stopni, poziom uznawany za zbyt wysoki, by zapewnić skuteczne chłodzenie reaktorów.

0: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
1: Działanie kurtyn wodnych na własnej skórze przetestowała nasza reporterka Anita Zalewska. Mamy początek wakacji, sprawdźmy jeszcze warunki do wędrowania w górach. W szczytowych partiach Karkonoszy warunki do uprawiania turystyki są dobre, jest bezchmurnie, a widzialność jest bardzo dobra. Upał nie zatrzymał ruchu na bieszczadzkich szlakach, mimo prognozowanych 30 stopni i silnego nasłonecznienia na połoninach. Ratownicy GoPro przypominają jednak, że w takich warunkach organizm szybciej się przegrzewa, a ryzyko odwodnienia rośnie.
2: No to powtarzamy oczywiście i dzisiaj będziemy to powtarzać do znudzenia, ale nie ma się co dziwić, 38 stopni, nawet 9 na termometrach na zachodzie naszego kraju, troszkę chłodniej na samych krańcach południowych, no i na wschodzie, bo tam temperatura maksymalna 33 stopnie w całym kraju, bardzo dużo słońca i jeżeli chodzi o zegary, to lepiej do godzin popołudniowych, po prostu jak ktoś nie musi, nie wychodzić z domu i lepiej szukać cienia, nawadniać się dobrze, przed tym ostrzegamy przed upałami i tego radzimy.
3: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
2: A ponieważ na zegarach 5 minut po godzinie 12 to z delikatnym poślizgiem, ale co chyba słychać już za mną, rusza tegoroczny Złombol, trasa do Maroka, czyli 3,5 tysiąca kilometrów do marokańskiego Ras El Ma, malutkie miejscowości nad samym morzem mają do pokonania, czas mają do środy 1 lipca i tam mamy nadzieję zobaczyć się z nimi w komplecie. Zaczynają powoli ruszać, te 800 ekip, które jest na miejscu, powoli zaczyna wyjeżdżać oficjalnie przez metę na początku 07, czyli taki oficjalny wóz, który co roku otwiera Złombol. Vox FM oczywiście jedzie razem z nimi, także słuchajcie nas bardzo, bardzo uważnie, bo za chwilę pierwsze relacje już z trasy, no i mamy nadzieję, że to będą pozytywne i tylko wyłącznie pozytywne do środy relacje, ale gdyby komuś coś się działo, to pamiętajcie, że Vox FM ku pomocy. Za chwilę wracamy na start Złombola, mam nadzieję jeszcze załapać jakąś ekipę, przybić im oczywiście piąteczkę na starcie, posłuchajcie zresztą przez chwilę sami. O właśnie, tam chyba słychać troszeczkę silniki. Diesle rządzą, tylko tyle mogę powiedzieć. Kamil Rutkowski, zapraszam Was serdecznie już za chwilę tutaj do Chorzowa na start 20. edycji Złombola.
3: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie Złombola.

0: Grupa MIG w Vox FM, oczywiście, proszę Państwa, Złombol 2026, 20 edycja oficjalnie wystartował. Start w Chorzowie, Stadion Śląski, meta Ras El Marokko, 3,5 tysiąca kilometrów, kawałeczek, trzeba się tylko przedostać promem. Ruszają kolejne ekipy. Muszę się tutaj troszeczkę przedzierać, bo to nie są proste rzeczy. Jeszcze tutaj podejdziemy, zapytamy tych, którzy jeszcze czekają na start, bo może nie wiedzą, może można im coś doradzić. Słuchajcie, ostatnia szansa, jakbyście jednak zmienili zdanie.
1: Ale na co mamy zmieniać zdanie?
0: Że nie jedziecie.
1: A nie, jedziemy.
0: Dobra, to sorry, to nie do Was w takim razie. Wszystkiego dobrego, który macie? 11 numer?
1: 11.
0: O, to Wy byliście z tych przekonanych, to do kogo ja podchodzę, to Wy na samym początku.
1: Nie, licytowaliśmy ten numer.
0: Przepraszam, czyli więcej dorzuciliście.
1: Ale przekonani.
0: Dobra, bardzo się cieszę. Jaka ekipa jedzie?
1: Trudno co robić.
0: Trudno co robić, skład, na imię masz?
1: Grzesiek.
0: Krzysiek i...
1: Magda.
0: Nie pytam, jakie macie koneksje między sobą, bo to są na Złombolu tak różne. Znajomi?
1: Rodzina i przyjaciele.
0: Super, cieszę się bardzo. Do zobaczenia po trasie. Jadą Ułazem, ale jak przygotowanym. Proszę Państwa, tutaj nie ma absolutnie zbiły. Kolejne ekipy już czekają na wyjazd i za chwilę ruszają z Chorzowa. Z tego co wiem, większość ekip wybiera trasę przez Czechy, Niemcy i Francję w najbliższych dniach, a później oczywiście Hiszpania, bo tam ekipy spotykają się. Wszystkie drogi, którą by nie jechali, muszą spotkać się w Hiszpanii, a później czeka ich przeprawa promowa. Jak słychać, atmosfera na miejscu? Po pierwsze gorąca, po drugie jest bardzo, bardzo wesoło, po trzecie bardzo, bardzo kolorowo, bo to jest najbardziej kolorowa ekipa na świecie. Jadą do Maroko, oglądajcie to, co będą robić po drodze. Ich przygody wszelkiego rodzaju, a tych na 100% nie brakuje na naszych socialach i włączajcie w naszej aplikacji oraz na voxfm.pl. Specjalne radio Vox Złombol.

0: jedno oko na Maroko.
1: Vox FM na trasie z Łombola.
2: Już nawet drugie oko powoli zaczynamy dołączać. Start z Łombola 2026, 20 wyjątkowa edycja. Od 20 lat wariaci starymi samochodami jeżdżą sobie po całej Europie i nic sobie zupełnie z tego nie robią, ale umówmy się, jakby ktoś zobaczył ten stary samochód, to w większości przypadków wygląda zdecydowanie lepiej nawet niż nowy. Proszę Państwa, większość ekip już za startem, już są gdzieś w drodze, już przemierzają kierunki mniej więcej południowe, bo kierują się w stronę Czech. Raczej wszyscy, z tego co mi się udało ustalić, niektórzy bezpośrednio autostradą A4 w kierunku naszej zachodniej granicy, czyli granicy z Niemcami. Gdybyście zobaczyli ich po drodze, machajcie, dopingujcie przed nimi. 3500 kilometrów morderczych upałach, ale wszyscy w doskonałych, fantastycznych nastrojach. Przypominam, że to wszystko można nie tylko usłyszeć, można zobaczyć także na naszych social mediach, bo Vox FM jedzie w tym roku za Złombolem do samej mety. Będziemy im zbijać piątki i pomagać jak tylko możemy. Gdybyście mieli jakieś hasło, które może ich tutaj zdopingować, bo uwierzcie, że w samochodzie bez klimy przy 38 stopniach, no, podróżuje się, powiedziałbym, co najmniej komfortowo i tutaj postawmy kropkę. Do Chorzowa wracamy jeszcze za moment, tylko przypomnienie szybciuteńkie dla wszystkich, którzy chcieliby jeszcze więcej z Łombola. Vox Łombol, nasze specjalne radio w aplikacji przy sobocie w takim upale. Uwierzcie mi, że jak włączycie, to uśmiech od ucha do ucha i to niezależnie od pogody. Wracamy za chwilę do Chorzowa, podsumujemy sobie to wszystko, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, no i sprawdzimy, co przed nami, jakie najbliższe przystanki oraz powiemy o bardzo ważnym aspekcie, bo to wszystko odbywa się tutaj charytatywnie.
0: Jedno oko na Maroko.
1: Vox FM na trasie z Łombola.

0: Takich piosenek nie zabraknie na 100% przez całe lato, bo to jest lato w rytmie hitów, proszę Państwa, czyli Vox FM, które robi lato. A dzisiaj, oj, dużo dowodów, bardzo. Pierwszy jest taki, jesteśmy pod Stadionem Śląskim na starcie tegorocznego Złombola. Zostało na moje oko z tych 800 ekip, które wyjeżdżają w drogę do Maroko, 3,5 tysiąca kilometrów przed nimi, no może z 80, bo to już taka sama końcóweczka, ale umówmy się, ostatni, jak to ładnie mówią, będą pierwszymi. Tego im oczywiście bardzo, bardzo serdecznie życzymy. Ekipa 51 przed chwilą dosłownie obok mnie mija mnie w polonezie. Panowie, wszystkiego dobrego, a tam chyba też jakaś pani z tyłu sobie siedzi. Są biało-czerwone flagi. Aż tutaj podpytam, czy ty jedziesz sam?
1: Do Hiszpanii jadę sam, a tam ląduje moja żona w Alicante i zabieram ją dalej.
0: Serio? Naprawdę macie tak łączoną podróż? Jak masz na imię?
1: Krystian.
0: 51 ekipa. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia po drodze, mam nadzieję. 51 ekipa. Widzicie, jakie to są trasy łączone tutaj? Można sobie kupić na kolejne konkretne odcinki. Pamiętajcie o tym, że Złombol to rajd charytatywny, który robi przy okazji coś dobrego. Hasło jedziemy z pomocą. Każda ekipa, darczyńcy tej ekipy zbierają kasę, wpłacają kasę, no a później to przekłada się na to, że dzieciaki z domów dziecka dostają konkretne wsparcie. No i jednym słowem, można zrobić coś dobrego dla siebie i coś dobrego dla innych. Ponad 22, prawie 23 miliony złotych przez te 20 edycji. Nie w hit dmuchał, trzeba to przyznać. Fajnie mieć taką świadomość, że robi się coś dla ducha, dla ciała, ale także pamięta w tym wszystkim o innych. Relacje ze Złombolu oczywiście na bieżąco na antenie Vox FM, także w naszym specjalnym radiu. My zagramy, a za chwilę będziemy mieli taki specjalny most, bo Vox FM również rusza. Ja również ruszam. No czekam, żeby być ostatnim, prawda? Żeby zamknąć ten peleton. Jako ostatni przejeżdżam przez metę, więc śledźcie nas koniecznie w naszych social mediach. Tymczasem muzyka w rytmie hitów. W sobotnie popołudnie gramy.
2: Vox FM. Vox FM robi lato. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
5: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Przed nami pierwszy wakacyjny weekend. W piątek i sobotę do Wartowni przyjadą między innymi Bartez, twórca hitu On The Move, DJ-e Fafak, Ring, Przemek, Best Games i inni. W sobotę na scenie Letniej Teatru Bogdan Łazuka i Czesław Majewski. Na Starym Rynku w sobotę Wojtek Szumański, a w niedzielę Chip Tobacco i Marek Zalewski Band. Sponsorzy: Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny cyklu PGE Energia Ciepła SA. Lato w Gorzowie.
14: Marian,
5: Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
15: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
16: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
17: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Reklama.
3: Vox FM Gorzów.

0: to promocja. Śpisz? Śpisz!
1: A, co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, żeście mnie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie, masakra.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
9: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród Sulęcinie. Węcin Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
11: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
13: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
14: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda.
15: A jak smakuje?
14: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
16: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Uwaga, uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
20: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
21: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
22: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
2: Vox FM.
0: Vox FM.
2: Gorzów.
24: Koniec obławy w Małopolsce. Podejrzany o atak nożem w podkrakowskiej Łękawicy zatrzymany.
1: Zarzuty ma dziś usłyszeć 36-letni Ukrainiec. W internecie miał grozić prezydentowi Polski. Kłótnia pod Tatrami. Mieszkańcom i miłośnikom zabytków nie podoba się prywatna inwestycja.
3: Jest godzina 13, to czas na wiadomości w Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
1: Nożownik z Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce, został zatrzymany. Sprawcę miał namierzyć policyjny śmigłowiec. 20-latek był poszukiwany w związku z atakiem ostrym narzędziem na 48-letniego mężczyznę. Podczas awantury domowej w poszukiwaniach uczestniczyły policyjne drony i psy tropiące. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi, został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Zanim zatrzymała go zielonogórska policja, w sieci upubliczniono nagranie rozmowy właśnie z groźbami pod adresem Karola Nawrockiego.
4: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań zmierzających do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny oraz do jego zatrzymania. W chwili obecnej trwają czynności procesowe w prokuraturze rejonowej w Zielonej Górze z udziałem podejrzanego.
1: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo 2 lata więzienia. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w piątkowy wieczór przy Koryznowej w Lublinie. Policjanci zostali poinformowani o 58-letnim mężczyźnie, który zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że popełni samobójstwo. Sprawie przyglądał się nasz reporter Artur Mazurek.
15: Jak wynika z ustaleń policjantów, mężczyzna wcześniej poinformował swoją znajomą o zamiarze targnięcia się na własne życie. Z przekazanych informacji wynikało również, że może posiadać broń, dlatego na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze zastali 58-latka z przedmiotem przypominającym broń palną. Mężczyzna oświadczył, że jeśli policjanci nie opuszczą mieszkania, zrobi sobie krzywdę. Do akcji skierowano policyjnych negocjatorów i kontrterrorystów. Sytuację udało się opanować, a mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.
1: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli przedmiot przypominający rewolwer. Wciąż trwa oddymianie i sprzątanie przestrzeni przy Holandarium we wrocławskim parku wodnym. Przypomnijmy, dziś doszło tam do zwarcia elektrycznego, które spowodowało zadymienie. Konieczna była ewakuacja około 900 osób. Obiekt wciąż pozostaje zamknięty. Za godzinę zarządca wrocławskiego akwaparku ma przekazać informację, czy obiekt zostanie dzisiaj otwarty. Kłótnia o wioskę Smurfów w Zakopanem. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta, a sam inwestor nie chciał się wypowiadać. Zaznacza jednak, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki.

0: miasta w Zakopanem. Inwestor podkreśla, że do tej pory żaden uprawniony do cen organ nie stwierdził naruszeń związanych z jego inwestycją.
1: Zerkam na mapę pogody, na której są wyświetlone wartości temperatury w Polsce. To jeżeli chodzi o to, gdzie jest poniżej 30 stopni, to widzę Warmia, Mazury, Podlasie i Zakopane, a tak to powyżej 30, do 35 nawet na zachodzie kraju. I to jeszcze nie są wartości maksymalne. Nie. 38 dzisiaj maksymalnie ma być na zachodzie kraju. 35.
2: I mówimy o temperaturze w cieniu.
1: Tak.
2: No, jasne.
1: To nie wiem, czy słychać to skwierczenie, ja po prostu stoję na słońcu, no i stąd ten dźwięk i tyle. 4 minuty po godzinie 13, ale tutaj jak się właśnie przejdzie troszeczkę, tak żeby było widać morze...
2: To już się robi całkiem niechę,
1: prawda?
2: Prawda?
1: No, bryza.
2: No, inaczej. Wtedy ta temperatura już nie jest wcale taka zła.
1: Krótko mówiąc, Vox FM robi lato. Jesteśmy we Władysławowie i plan na dzisiaj jest naprawdę sprytny, tak mi się wydaje.
2: Ambitny.
1: No, ale to będziemy zdradzać wszystko w odpowiednim czasie.

0: Robię kwadrans po godzinie 13 tu w Vox FM. Vox FM robi lato i my od wczoraj to lato, proszę Państwa, robimy.
1: I robimy nie byle gdzie, prawda?
0: Tak jest. Władysławowo wejście na plażę numer 1. To chyba najbardziej charakterystyczne. Tutaj jesteśmy rozstawieni i tutaj na Was czekamy, a warto nas odwiedzić.
1: Tak, bo mamy swoją strefę, mamy magiczne koło fortuny, można przyjść, zakręcić i zobaczyć, co tam się wylosuje.
0: Tak jest. Miłe wakacyjne gadżety voxowe oczywiście wspaniałe w naszym kolorze do wygrania są. To są i butelki na wodę tak potrzebną dzisiaj, bo jednak najważniejsze to się nawadniać dzisiaj. Sporo tej wody zatem picie, że tak przemycę przy okazji takiego ostrzeżenie
1: radę. Sprawdzę, bo nie dowierzam, czy na pewno piasek jest gorący.
0: Słuchajcie, Michał zwariował.
1: Poczekaj. Gorący.
0: A to jeszcze nie jest plaża, bo do plaży stąd mamy ile to jest, za 30 metrów?
1: No niecałe, myślę.
0: No i już się zaczyna piasek, a potem widać piękne nasze polskie morze. Dzisiaj do...
1: Będziemy sprawdzać, czy ciepłe.
0: Tak, właśnie. To chciałem powiedzieć.
1: No, słoneczko już. Słoneczko się mocno tutaj udziela.
0: Także zapraszamy serdecznie do naszej strefy. Przejdźcie tutaj, że jesteście we Władysławowie lub w okolicach. Ale oczywiście nasza strefa przy wejściu numer 1 to nie jest nasza jedyna atrakcja na dziś dla Was przygotowana.
1: Ale może o tym później.
0: A to jest świetny pomysł. Marcin Miros, który realizuje nam nasz program, mówił, jaką piosenkę zagramy po wejściu. Przyznam się szczerze, ja zapomniałem.
1: No ja też.
0: To może zagrajmy.
1: Dobra.
2: No to ja przypomnę, Never Going Home, to przed nami.

0: Vox FM robi lato. Nasz specjalny program dzisiaj prosto z Władysławowa. Jesteśmy przy wyjściu numer 1 na plażę oczywiście.
1: Ależ tutaj jest gorąco. Przydałaby się klimatyzacja.
0: Ja nie wiem, gdzie się wydaje, wysyła podziękowania dla pogody za taką pogodę, ale naprawdę dziękujemy Ci pogodę, że po prostu możemy poczuć lato. Aczkolwiek pewnie jutro będziemy kwiczeć, cierpieć, bo wiesz, smarowałeś się?
2: Ale to dopiero jutro.
0: Smarowałeś się?
2: Co zrobiłem?
0: No ten.
2: Jeszcze raz.
0: No dobrze, czyli nie. No dobrze, będziemy razem kwiczyć, proszę Państwa. Tutaj jest nasza specjalna boksowa strefa. Tutaj można zakręcić kołem, wygrać nasze gadżety. Ale jeżeli damy radę przejść, to nie jest daleko.
2: Spróbujmy. To jest kilka kroków.
0: Jeżeli właśnie będziecie szli w stronę morza, wejściem numer 1 Władysławowo i przed samym morzem skręcicie w prawo obok naszej strefy, to będziemy...
2: I przy okazji zakręcicie kołem.
0: Tak jest, wygrywacie
2: nagrodę.
0: A fajne są. O, właśnie ktoś ręcznik wygrał.
2: Fajnie. Ale my idziemy jeszcze kawałeczek dalej.
0: Tutaj jest. Tak, proszę Państwa, ale już doskonale są widoczne nasze pylony, to może to się nazywają ten element dekoracyjny, gadżetowy nasz.
2: Załóżmy, że to się w tym momencie tak nazywa.
0: Dobra, i to są takie pylony z
2: ale są też flagi.
0: Vox FM oczywiście także, żeby było wiadomo. Jeżeli będziecie tutaj o odpowiedniej godzinie, czyli najpóźniej o godzinie 16.
2: Najpóźniej.
0: Bo na razie póki co jeszcze strefa jest zamknięta, ale właśnie jak tutaj skręcicie.
2: Wchodzimy do środka.
0: I wchodzimy do miejsca, które się nazywa Solar Beach Bar, proszę Państwa.
2: I tutaj o godzinie 16 będzie się działo, prawda?
0: Będzie się działo, tak. Mamy plan koncertowy. O, już widzę, scena jest gotowa. Super! Ale to wygląda! Ale to będzie brzmiało, ale to jeszcze sprawdzimy, jak będzie brzmiało.
2: Jest klimat, naprawdę. Wpadajcie tutaj, zapraszamy Was serdecznie.
0: Oczywiście scena nie będzie pusta, ani nie będzie cicha.
2: A no właśnie, bo kto na tej scenie się pojawi?
0: Blanka!
2: Otóż to!
0: Witamy lato, proszę Państwa. Vox FM robi lato. We Władysławiu dzisiaj jesteśmy.

0: Coś mi się wydaje, że tytuł tej piosenki to Sun is Up. I no, Vox FM robi lato, proszę państwa. Tak, widać, jak trochę nam się udało. Nawet za bardzo, jeżeli chodzi o...
1: Zamówiliśmy pogodę, widać.
0: Tak, tak, ale proszę się nie martwić, absolutnie żadnych opłat za to oczywiście nie pobieramy. Dzisiaj specjalny program prosto z Władysławowa nadajemy dla was.
1: Tak, i tutaj mamy swoją strefę, zapraszamy serdecznie. Jest magiczne koło fortuny, można przyjść, zakręcić, ale najpierw trzeba zrobić inne ciekawe rzeczy, jak chociażby pobrać naszą aplikację, a warto ją mieć nie tylko będąc we Władysławowie, ale również w innych ciekawych zakątkach tego świata, prawda?
0: Bo gdyby zdarzyło się tak, że nasza transmisja FM, że tak się fachowo wyrażę, gdzieś tam nie dotarła, no to zawsze, a chcielibyście mieć swoje ulubione radio przy sobie, no to odpalacie aplikację, no i proszę bardzo, jesteśmy
1: załatwione. Wakacje bez Woksika, no to nie wakacje, no szanujmy się.
0: Jesteśmy tutaj dzisiaj, pamiętajcie, Władysławowo, wejście na plażę numer 1, jest nasza strefa i jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, bo można się wbić za zupełną darmożkę dzisiaj o godzinie 16 w Solar Beach Barze, tutaj właśnie koło wejścia numer 1 we Władku.
1: Koncert Blanki.
0: Tak jest.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
7: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Gezet. Gorzów, ulica Koniawska 54.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
14: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
13: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
14: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
13: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
14: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
13: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
15: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95 755 9292.
16: Uwaga, uwaga!
12: tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
16: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Reklama.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Przed nami pierwszy wakacyjny weekend. W piątek i sobotę do Wartowni przyjadą między innymi Bartez, twórca hitu On The Move, DJ-e Fafak, Ring, Przemek, Best Games i inni. W sobotę na scenie Letniej Teatru Bogdan Łazuka i Czesław Majewski. Na Starym Rynku w sobotę Wojtek Szumański, a w niedzielę Chip Tobacco i Marek Zalewski Band. Sponsorzy Legan Nieruchomości, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i sponsor główny cyklu PGE Energia Ciepła S.A. Lato w Gorzowie.
9: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
10: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai GZ. Gorzów, ulica Koniawska 54.
15: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika. Taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Reklama.
17: Vox FM.
18: Vox FM Gorzów.
17: Vox FM Gorzów.
19: Dwaj żołnierze ranni w wypadku. Ciężarówka uderzyła w drzewo niedaleko Dobrego Miasta. Nożownik z Małopolski w rękach policji w podkrakowskiej Łękawicy zaatakował 48-latka. Mundial wkracza w decydującą fazę. W nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej.
20: 14 już jest na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
19: A na początek warmińsko-mazurskie. Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowej ciężarówki. Samochód uderzył w przydrożne drzewo, informuje policja. Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze w okolicach Dobrego Miasta w warmińsko-mazurskim. Ranni żołnierze trafili do szpitala, mają obrażenia rąk i nóg. Szczegóły zdarzenia wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Koniec obławy w Małopolsce. Tamtejsza policja zatrzymała nożownika, który podczas domowej awantury w Łękawicy zaatakował 48-latka. Sprawca uciekł do pobliskiego lasu, a ranny mężczyzna trafił do szpitala. Niedługo potem ruszył pościg. Do akcji skierowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące.
16: W godzinie 11.40 to właśnie załoga śmigłowca namierzyła 20-latka w masywie leśnym. Tą informację natychmiast przekazali funkcjonariuszom, którzy przeczesywali masyw leśny i oni dokonali zatrzymania tego mężczyzny.
19: Powiedział nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Stan rannego 48-latka jest stabilny. Nie udało się uratować życia 17-latka, którego strażacy wyciągnęli z jeziora Pamiątkowego niedaleko Szamotuł w Małopolsce. Chłopak mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i przywrócenia czynności życiowych w jej trakcie minionej nocy zmarł w szpitalu. To kolejna ofiara, która straciła życie podczas wypoczynku nad wodą. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
21: Akcja ratunkowa nad jeziorem Pamiątkowym trwała ponad godzinę. Po tym jak 17-latka wydobyli nurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego, przejęła go ekipa pogotowia, która zdecydowała o transporcie nastolatka śmigłowcem do szpitala. Dziś przed południem jednak szamotulska policja przekazała, że nastolatek nie przeżył nocy. To druga osoba, która straciła życie minionej doby po tym, jak wypoczywała nad wodą. Łącznie w Polsce od początku kwietnia utonęły już 34 osoby. Policja niezmiennie apeluje więc o rozwagę i zdrowy rozsądek nad wodą, zwłaszcza kiedy szukamy ochłody w trakcie upałów.
19: Relacjonował Mateusz Chłystun. Jutro temperatura w Polsce może przekroczyć 40 stopni. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Przykładowo na Lubelszczyźnie w ubiegłym roku pod opiekę lekarzy trafiło ponad 130 osób z objawami przegrzania organizmu. Do tego dochodzą poparzenia słoneczne.
22: Blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.
19: Mówiła Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u. Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy przebywania na słońcu od 10 do 16. W nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią, a Demokratyczna Republika Konga zmierzy się z Uzbekistanem. Za to w grupie J o 3:00 wygraną powalczy Argentyna. Zagra z Jordanią, a wiemy już, że na ławce siądzie Leo Messi. W drugim meczu tej grupy Algieria zmierzy się z Austrią.
23: To gdyby jeszcze Dawid mógł nam opowiedzieć, jak fajnie jest w klimatyzowanym studio. Dowiemy się od Dawida.
19: Jestem.
23: Jesteś. Tak. Jak jest w klimatyzowanym studio? Powiedz nam, podnerwuj nas troszeczkę.

0: I co? I co, bo tak lepiej, nie?
1: No tak, ale wiesz, no. ja to chyba zrobię jednak, wiesz? Zdejmę te buty.
0: Ale, Michał,
1: ale zobacz, nie, Krzysiu, ale spokojnie, no poczekaj. Daj mi szansę.
0: Zobaczymy, jak tutaj się sorry w takim razie.
1: Dobra, uwaga, pierwszy krok, mały krok dla człowieka.
0: Michał stawia stopy właśnie po piasku we Władysławowie. Wchodzimy na plażę. Ja jestem mądrym człowiekiem, dlatego założyłem sobie klapki. Boksowe klapki oczywiście. Jak tam?
1: Wiesz, super.
0: Jest taka metoda, ją znam z dzieciństwa, że im szybciej przebierasz stopami, tym mniej parzy.
1: Tak działa.
0: Trzeba robić szybciej.
1: Kto ci tak powiedział?
0: A nie wiem, to chyba doświadczenie. W końcu trochę mieszkałem nad morzem, to wiem. No i właśnie, proszę Państwa, z wejścia numer 1 we Władysławowie wchodzimy właśnie na piękną naszą bałtycką plażę. Zobacz, jaki statek tam i tam trochę mniejszy. Tam na paralotni ktoś lata. Czy są parawany za pytacie? Oczywiście, że są. Czy dużo jest ludzi na plaży? Bardzo dużo. Czy znajdzie się miejsce, gdyby ktoś chciał przyjść? Oczywiście, że się znajdzie. Ile mamy do morza metrów? Liczyłeś?
2: Z tej perspektywy okolice, wiem, 10.
0: Idziemy sprawdzić, czy za chwilę? Czy chcesz odpocząć trochę,
2: może,
0: żeby ci stopy
2: odpoczęły? Weźmiesz na barana może?
0: Nie, na barana nie. Ale mam inny pomysł, proszę Państwa. Bo gdyby ktoś chciałby trochę poprzebywać w zacienionym miejscu, to tutaj obok wejścia numer 1 na plaży jest nasza strefa. Za strefą jest Solar Beach Club i tam od godziny 15 już będzie z muzą na Was czekać, żeby muzycznie, oficjalnie rozpocząć lato.
2: Tak, a będziemy je rozpoczynać nie z byle kim, prawda? To możemy też chyba powiedzieć.
0: Oczywiście. O godzinie 15 będzie taka rozgrzewka muzyczna, o 16 pojawi się nasza ukochana gwiazda.
2: Czyli Blanka!
0: Koncert o godzinie 16, ale już od 15 oczywiście zapraszamy Was do Solar Beach Clubu, a wcześniej nasza strefa voxowa tutaj właśnie przy wejściu numer 1 też jest do Waszej dyspozycji.
2: Gdzie można zgarnąć nagrodę, także serdecznie zapraszamy.
0: A jaka jest temperatura wody, zapytacie? A odpowiem na to pytanie. Już niedługo.

0: To numer jeden, ostatnie notowanie bez listy. DJ Ilham i Digi Digi Digi Digi Digi Digi Digi. A to jest specjalny program Vox FM. Robi lato, prosto z Władysławowa. Tak rozpoczynamy ten sezon wakacyjny. Najgłupsza rzecz, jaką można zrobić aktualnie, to jest chodzenie bosą stopą po piasku. Co zrobi Michał Trawka teraz?
1: Wejdzie bosą stopą na piasek. Oczywiście, że to. No, wylosowała się najkrótsza zapałka. Ej, ale nie jest źle, naprawdę, nie ma tragedii.
0: Myślałem,
1: że będzie gorzej.
0: Próbę przeprowadzał.
1: Tak się
0: to, bo to jest zdradliwe, jak się idzie po gorącym piasku, że na początku jest fajnie.
1: No tak, tak, tak. To jest szczególnie ty tutaj specjalista idący w klatkach. Tak.
0: Dobrze, przejdziemy w takim razie między parawanami. Dzień dobry. Służbowo nad morze. I zbliżamy się do Bałtyku. Chodź, chodź, Michał, zaraz będzie ci lepiej. Dasz ulgę swym stopom gorącym. Zostało dosłownie jeszcze 3 metry i przekonamy się, jaka woda w Bałtyku w tym sezonie.
1: A to kto sprawdza, ty?
0: Ja oczywiście.
1: No proszę bardzo.
0: Nie, no chodź razem, twoje stopy masz gorące. Ludzie, proszę. O, może będzie słychać też szum morza, chociaż dzisiaj... O, ale przyjemna woda. Proszę państwa, jak na moje oko, około 20 chyba 3 stopni może mieć, ale mogę się mieć. Chodź, chodź, chodź.
1: Nie, nie, nie, to ja wezmę twoje klapeczki, biorę swoje buty i idę. To cześć, na razie.
0: Aha, i proszę państwa, tym sposobem zostałem wmanewrowany w najgorszą rzecz, jaką może być, Michał.
1: No patrz, cześć.
0: Właśnie zabrał mi klapki. A więc czeka mnie gorąca podróż z powrotem. Ale warto przyjść na plażę też teraz, a po godzinie 15 do Solar Beach Baru, bo tam już będziemy serwować wam muzykę, która rozgrzeje was przed koncertem Blanki. Ta na godzinie 16 rozpoczyna się, a w międzyczasie, zanim oczywiście dotrzecie do naszej strefy...
1: Krzysiu, idziesz?
0: Przeciągam wejście, wiesz?
1: Nie, śmiało, śmiało, czekam na ciebie. Nie jest wcale tak źle,
0: dobrze,
1: naprawdę.
0: Dobrze, spróbuję. Zanim oczywiście...
1: No śmiało!
0: Czy możemy skończyć to wejście?

0: Wiesz co, Michał?
1: Tak.
0: Tak się zastanawiam, czy my za dzisiejszy dzionek nie powinniśmy wniosku urlopowego wypisać.
1: To jest dobry pomysł, bardzo mi się ten pomysł podoba.
0: Pomysł jest głupi, no tylko żeby jakby człowiek był fair.
1: Nie przesadzajmy, no.
0: Bo Vox tutaj jest tak
1: FM,
0: pięknie.
1: Władysławowo, właśnie, tutaj jesteśmy, tu jest nasza strefa, serdecznie do niej zapraszamy. Jest koło fortuny, można dostać fajne, ciekawe nagrody, więc wpadajcie do nas.
0: To są takie nasze gadżety voxowe, bo oczywiście to są najfajniejsze rzeczy, jakie można w Vox FM wygrać. Bardzo mocno związane z wakacjami. Zerkam właśnie na to, co
1: powiedzmy
0: jest.
1: Może, tak. Co mamy.
0: Ja mam tutaj, bo to jest, Marcin jest z nami, który tutaj strefę zarządza, to jest strefa na Gród Głównych.
2: Tak.
0: Opowiesz, co tutaj jest?
2: Już tak. Powiem. Tak, opowiem.
1: To opowiadaj.
2: A my jesteśmy na antenie?
1: Tak.
2: A co my tu jesteśmy? Tu mamy bidony, termosy, torby chłodzące. Były gdzieś jeszcze materace.
0: Może już wszystkie zostały wygrane.
2: Dużo już zostało wygranych, bo jesteśmy tutaj od
1: 13. A o ręcznik, jak mówiłeś?
0: Ale poczekaj, bo ręczniki to jest inna strefa nagród.
2: Ręczniki też były.
0: A też były. Okay.
2: Też były. No niestety dużo już było, ale się... Ale jest jeszcze dużo innych, mniejszych nagród, które również są fajne. O.
0: Także zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Także bidony, torby termiczne. To są takie, gdyby deszcz padał, tak?
2: A ja bym ci tutaj poradził pomadką nawilżyć usta.
0: I na tym kończymy rozmowę z Marcinem, bo on już więcej nic mądrego nie powie. Ja znam człowieka, ja znam. Jesteśmy tutaj po to, aby przywitać lato, bo Vox FM robi lato i od godziny 15 tuż za naszą strefą, dosłownie 20 metrów, jest...
1: Solar Beach Club.
0: Takie miejsce... Oczywiście z naszymi logotypami. Vox FM wszędzie jest napisane, tak śmiało wchodźcie. Już tego godziny 15 będziemy wam serwować muzę. W lokalach wiadomo, no nie tylko muza jest serwowana, prawda?
1: No, otóż to, ale chyba każdy się domyśla, prawda?
0: Także
1: trzeba się nawadniać, świeci słońce, pamiętajcie.
0: Koncert także na godzinę 16 mamy zaplanowany naszej gwiazdy, która wspólnie z nami przywita lato 2026. A będzie to koncert
1: Blanki. Blanki, oczywiście, czekamy.
3: Vox FM. Vox FM robi lato. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
18: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
17: No, sam zobacz.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: emocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 7:05.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
5: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Marian. Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
1: Kto zwalcza ból?
11: Wundary!
1: Kto?
11: Wundary! Wundary!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
16: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Sali się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
0: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Awatar, ogień i popiół.
19: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho 12 litrów, 1200 watów Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
8: Vox FM.
0: Vox FM.
8: Gorzów.
9: Seria wypadków i kolizji w zachodniopomorskim. Tworzą się tam wielokilometrowe korki. Już ponad 900 ofiar śmiertelnych. Władze Wenezueli podają nowe dane po trzęsieniach ziemi. Wysoka temperatura sprzyja zakwitowi sinic. Z tego powodu zamknięto 2 kąpieliska na Pomorzu.
1: Na zegarach godzina 15. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
9: Rozpoczynamy jednak od pilnej informacji zielonogórskiej prokuratury. Zarzuty usłyszał obywatel Ukrainy. 36-latek miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Śledczy wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Ogromne korki w zachodniopomorskim w kierunku morza. Problemy są także z wjazdem do Szczecina. To niedobre informacje dla kierowców na początku wakacji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomaszewicz.
3: Najdłużej postoicie na A6 w kierunku Świnoujścia. Tam korek może mieć jeszcze kilkanaście kilometrów. Bardzo duże utrudnienia są też na S3 w kierunku Szczecina. Dachował samochód. Policja wyznaczyła objazdy przez drogę powiatową Babigoszcz-Miękowo, która też się korkuje. Płynnie nie wjedziecie również do Szczecina przy węźle Kijewo, gdzie doszło do kolizji. Przejezdny jest tylko prawy pas ruchu.
9: Korki mogą tworzyć się także na A6 w kierunku Niemiec. Z nadmorza przenosimy się na południe. Poprawi się komfort jazdy w kierunku polskich gór. Nowy węzeł i kładka dla pieszych w Myślenicach jest oficjalnie otwarta. To bezkolizyjne połączenie ulicy Sobieskiego z drogą krajową nr 7. Zastąpiło dawną sygnalizację świetlną. Budowa trwała 2 lata. Inwestycja w końcu doczekała się finału.
5: To ważny dzień dla mieszkańców Myślenic, ale równie ważny dla mieszkańców podróżujących tradycyjną Zakopianką. Dzięki tej inwestycji poprawi się komunikacja, poprawi się właśnie bezpieczeństwo.
9: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. W ramach inwestycji powstała także kładka dla pieszych nad Zakopianką. Co najmniej 920 osób nie żyje, a prawie 3,5 tysiąca jest rannych. To aktualne dane po trzęsieniach ziemi, które w środę nawiedziło Wenezuelę. W Caracas i La Guarii, miastach, w których runęło wiele budynków, ratownicy nadal poszukują ludzi pod gruzami. Wczoraj władze informowały także o wstrząsach wtórnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
18: Tu stało niewielkie centrum handlowe. Pracowały w nim moje dwie córki, 22 i 23 latka. Były w środku z przyjaciółmi. Jedyne, o co się modlę, to żeby je odnaleźli. To fragment nagrania opublikowanego w sieci, na którym matka pokazuje zdjęcie dwóch młodych kobiet. W tle widać wielką hałdę gruzu, którą przeczesują ratownicy. Takich miejsc są setki. Pod gruzami wciąż mogą być żywi ludzie. Wczoraj ratownikom udało się wydobyć spod nich m.in. dwójkę dzieci. ONZ skierowało na miejsce 39 zespołów ratowniczych. Łącznie do Wenezueli przybyło z pomocą około 2000 ratowników z całego świata. Towarzyszy im ponad setka psów.
20: Psy ratownicze szkolone do wykrywania żywych ludzi na tego typu terenach to jest narzędzie niezastąpione.
18: Wyjaśnia strażak Przemysław Rębielak, który wielokrotnie brał udział w tego rodzaju akcjach.
9: Relacjonował Mateusz Chłystun. Wracam jeszcze do informacji z kraju. Główny inspektorat sanitarny zdecydował o zamknięciu 3 kąpielisk na północy Polski. W województwie pomorskim czerwona flaga zakazująca wejścia do wody z powodu zakwitu sinic powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście i na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kam Drawa na jeziorze Żerdno. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
21: A bo we Władysławowie...
22: Krzysiu, ja chciałem cię zapytać, czy z twojej strony namiotu też jest tak gorąco jak z mojej?
21: Tak.
22: A wystaw nogę?
21: Nie. Nie, siedzę sobie w cieniu, staram się przynajmniej. Znaczy generalnie jedną nogę mam poza cieniem. No i ten temperaturę czuć, proszę państwa. Spoglądam na mapę. Aktualnie najchłodniej w Zakopanem, 28,5 stopnia. No a tak to wszędzie powyżej 30 do nawet 36,8 w Słubicach. Zachód kraju, no tam to jest gorąco. No i dobrze, takie powinno być wakacje. Ważne, aby pamiętać o tym, aby

0: Solar Beach Bar. Teraz znajdujemy się tutaj i tutaj na was czekamy, bo o godzinie 16 punktualnie koncert, na który wszyscy czekają.
1: A wiesz, jak są wakacje, to czasami może się coś przesunąć. Wiesz,
0: okej, okay, dobra. Czyli 16 to jest taka orientacyjna godzina, ale wy już możecie się tutaj pojawiać.
1: Spotkaliśmy przed wejściem, zanim jeszcze tutaj się dostaliśmy, taką Maję. Maja ma chyba około 12 lat, jest wielką fanką Blanki. Specjalnie przyszła, żeby właśnie wręczyć jej prezent. I w ogóle spotkanie z Blanką to jest dla niej największe marzenie. Także słuchajcie.
0: A że my lubimy spełniać marzenia,
1: To coś tam udało się zrobić, ale właśnie to jest fantastyczne w wakacjach, prawda? Wyjeżdżasz gdzieś, jedziesz nad morze, nie? Coś sobie wymyślisz i nagle okazuje się, że przyjeżdża w Voxach FM i pstryk, proszę bardzo, spotkanie z Blanką jest jak najbardziej możliwe.
0: Także
1: jeżeli Blanka nas słyszy, niech się przygotuje, czekają bardzo miłe spotkanie i jakieś wielkie, fajne prezentowe pudło. Bo my tutaj jesteśmy i was zapraszamy oczywiście. Solar Beach Bar jest już chyba w pełnej gotowości, jeżeli chodzi o gości. Za chwilę się zorientujemy, czy już jest to gotowość stuprocentowa. No i po godzinie 16 ten koncert
0: zapowiadany, wyczekiwany.
1: Tak jest.
0: Bądźcie z nami.
1: Tak, Vox FM robi lato.

0: 24 minuty po godzinie 15 aktualnie na zegarach. Vox FM robi lato cały czas w tym pięknym nadmorskim miejscu.
1: Władysławowo, tutaj jesteśmy. Tutaj nas możecie znaleźć. Wszyscy już się schodzą, nie byle gdzie, bo to Beach Bar, Solar Beach Bar, gdzie za moment o godzinie 16 koncert Blanki.
0: Gdyby ktoś jednak zadał pytanie, a gdzie tak dokładnie? No to tak, Władysławowo to jest północ Polski. Idziecie na plażę, kierujcie się na wejście numer 1.
1: Tak.
0: I tam prosto pójdziecie na plażę, ale w prawo, tak jak zerknie się, to tuż przy tym drodze jest nasza strefa. Tam jest jeszcze, można wygrać nasze gadżety voxowe i tak dalej. Sobie oczywiście czas umilić i później przechodzą dosłownie kilkanaście metrów. Po prawej stronie zobaczycie już voxowe flagi, voxowe te pylony, bo nie wiem, jaka jest
1: fachowa
0: nazwa.
1: Nie sposób to przeoczyć, myślę.
0: Balon też jest, nasze leżaki już w specjalnej strefie są, już pierwsi goście, którzy rozsiadają się, aby zająć jak najlepsze miejsce właśnie przed tym koncertem, który...
1: Ale ty się nie możesz doczekać,
0: no,
1: co?
0: No pewnie, że nie mogę doczekać. Pół Polski przejechaliśmy, żeby to zobaczyć. Po 16 tutaj Blanka będzie, a my oczywiście cały czas robimy lato. Podpisujemy się, Vox FM.

0: Push the Button i Sugar Babes w Vox FM. A Vox FM oczywiście robi lato jak najbardziej. Za 26 minut godzina 16 będzie nasz specjalny program. Cały czas jest nadawany z jednego z najgorętszych miejsc Polski. I to nie tylko jeżeli chodzi o temperaturę powietrza. No tutaj pewnie około 30 będzie.
1: No myślę, że jestem spokojnie. Wiesz, że tutaj chodzę, badam teren, sprawdzam, szukam blanki. Może już gdzieś zaraz się tutaj nam wszystkim pokażę i wszyscy razem będziemy mogli koncertować.
0: Tak jest, bo przecież po to się tutaj spotykamy. Już jest serwowana muza, już przychodzą goście, więc jeżeli tylko jesteście we Władysławowie i jeszcze chcecie się załapać dobre miejsce podczas koncertu Blanki,
1: to woksowe leżaczki są do dyspozycji, ja je tutaj widzę.
0: Solar Beach Bar, wejście numer 1 we Władysławowie, tutaj na was cały czas czekamy. No i po godzinie 16 gwiazda dzisiejsza, czyli Blanka, na scenie się pojawi.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotnych.

0: Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 20.

0: bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A, ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
5: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
5: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
5: No.
7: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca. Minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
11: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet, z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
17: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
17: Vox FM Gorzów.
11: Wypadek wojskowej ciężarówki na Warmii. Rannych zostało 2 żołnierzy. Na Ukrainie rozbił się myśliwiec. To 2 tego typu katastrofa w krótkim czasie. Uważajmy na to, jak dzieci spędzają wolny czas. Za chwilę wakacyjny apel do rodziców i opiekunów.
3: Godzina 16 już na radiowych zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
2: dwóch żołnierzy rannych w wypadku wojskowej ciężarówki na drodze między Jasionowem a Orzechowem w okolicach Dobrego Miasta na Warmii.
20: Pojazd, którym jechało dwóch żołnierzy, uderzył w przydrożne drzewo i przewrócił się na bok. Dwaj żołnierze zostali przetransportowani do szpitali.
2: Mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Dochodzenie w sprawie wypadku przejęła żandarmeria wojskowa, a droga w miejscu zdarzenia nadal jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy przez miejscowości Tuławki i Podleśna. Podczas domowej awantury zaatakował dwie osoby i uciekł do lasu. Wracamy do sprawy nożownika w Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce. 20-latka szukało kilkudziesięciu policjantów. Do akcji skierowano drony, psy tropiące i policyjny śmigłowiec. I to załoga maszyny wypatrzyła ukrywającego się w leśnym terenie mężczyznę. 20-latek został przewieziony do komisariatu.
21: Będą wykonywane teraz czynności z tym mężczyzną, natomiast stan osób poszkodowanych na czas teraźniejszy jest stabilny.
2: Powiedziała nam Iwona Szelichowicz z Małopolskiej Policji. Na razie nie wiadomo, dlaczego 20-latek zaatakował. Będzie to wyjaśniane. Katastrofa myśliwca MiG-20 na Ukrainie. Samolot rozbił się w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego na Ukrainie w ciągu niecałych dwóch tygodni. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Wakacje to czas odpoczynku, ale także większego ryzyka. Specjaliści apelują do rodziców, by w najbliższych tygodniach interesowali się, jak ich dzieci spędzają wolny czas. Trzeba zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze. O szczegółach Dawid Olszewski.
22: Nagłe zmiany w zachowaniu, nowe towarzystwo czy wycofanie z kontaktów z bliskimi mogą być takim sygnałem ostrzegawczym, mówi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
23: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna inaczej się trochę zachowywać, trochę się odsuwa, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się pochylić.
22: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje pani Monika, mama 8-letniego Szymona.
24: Cały czas trzeba mieć czujność niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas. Bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi.
22: Rozmowa o bezpieczeństwie, nowym towarzystwie i sposobie spędzania wolnego czasu może ograniczyć ryzyko sięgania po używki.
2: Specjaliści zwracają także uwagę, że coraz większym problemem staje się uzależnienie od urządzeń elektronicznych. Prawie 200 milionów Europejczyków doświadczy dziś temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. Według francuskiej agencji AFP temperatura przekraczająca 30 stopni może objąć ponad 400 milionów mieszkańców Europy. Jednym z krajów najbardziej dotkniętych falą upałów będą Niemcy, gdzie ponad 82 miliony osób, czyli cała populacja, doświadczy temperatury powyżej 30 stopni. A my przygotujmy się na kolejne dwa dni. Jutro i w poniedziałek w Polsce ma nastąpić kulminacja upałów.
25: A propos upałów, to chyba w Polsce dzisiaj nie ma miejsca, gdzie nie jest ciepło, gdzie nie jest gorąco, gdzie tego słońca nie ma. Patrzę na słupki, na termometry. No, okolice 40 stopni to w tym momencie już taki standard. Pamiętajcie, żeby się odpowiednio nawadniać. Ze słońcem i z tą duchotą nie ma żartów. Najchłodniej według map meteorologicznych to okolice Ustki, tam zaledwie 28 stopni. Ale pamiętajcie, że wy ten fakt możecie zweryfikować, czy tak faktycznie jest, czy może nie do końca.
26: Na całe szczęście. Okej, jesteśmy w Polsce, cała Polska, cały świat nas słyszy, Władysławowo, zróbcie hałas! Szanowni Państwo, to są fani Blanki, którzy specjalnie przyszli na jej koncert, dlatego, żeby przywitać lato 2026. Koncert rozpoczyna się już za kilkanaście minut. Kto jeszcze do nas nie dotarł, zapraszamy serdecznie Solar Beach Bar Władysławowo, tuż przy wejściu numer 1 na plażę. Do zobaczenia, jeszcze jeden hałas, 3,

0: 8 minut po godzinie 16, aktualnie jest na zegarach Vox FM, cały czas słuchacie, a Vox FM robi lato, jakby nie było. Zapowiadaliśmy cały dzień to wydarzenie, czekaliśmy na ciebie. Jak my się cieszymy, że jesteś, Blanka jest z nami.
1: Let's go, jestem!
0: Nie za gorąco?
1: Jest strasznie gorąco, strasznie, ale chyba o to chodzi w lecie.
0: Zdecydowanie tak. A jaki ty masz w ogóle model spędzenia, wolny czas, znasz coś takiego?
1: Coraz mniej znam, takie stwierdzenie.
0: Okej, ale jak się trafia, to co lubisz robić? Jak wypoczywać? Gdzie jeździsz na wakacje?
1: Szczerze, różnie, ale kocham spędzać wolny czas z moją rodziną, wow! Bo jest go bardzo mało.
2: Ale polskie morze lubisz?
1: Lubię polskie morze, oczywiście, że tak. Oczywiście, że kocham Ustkę, kocham Międzyzdroje, Władysławowo dzisiaj.
0: Tak, jest.
1: Więc oczywiście, że tak, jest to zawsze takie wspomnienie dzieciństwa, więc zdecydowanie.
2: A jak sobie radzisz z upałami? Masz jakieś wskazówki, złote rady?
1: Słuchajcie, mamy taki mały wiatraczek elektryczny.
2: I to pomaga?
1: Trochę tak, dzisiaj jak się malowałam, musiałam go używać, bo nie chciał mi się trzymać podkład na twarzy, bo jest tak gorąco. Więc generalnie to robimy wszystko, co się da. Elektrolity przede wszystkim, dużo elektrolitów.
2: Czyli nawodnienie.
1: Nawodnienie.
0: Bardzo ważna sprawa. Właśnie a propos wody, byłaś, dotykałaś już Bałtyku?
1: Jak?
0: Bałtyku dotykałaś, naszego do morza, czy weszłaś? Takie pytanie.
1: No w tym roku jeszcze nie.
2: No wszystko przed tobą.
1: Jeszcze nie. Pytali mi się dzisiaj, czy dzisiaj idziemy nad morze. Ja mówię, kiedy? Zaraz jedziemy dalej.
0: To tutaj pójdziesz w lewo, wyjdziesz w prawo i już jest morze. To jest
1: chociaż
0: bardzo blisko.
1: Chociaż dotknę.
0: Słuchaj, Blanka, woda jest okej.
2: Bo jest taka sprawa tam. Ja wiem, że pogoda jest gorąco, ale tam ludzie pytają, czy ty ich jeszcze bardziej dzisiaj rozgrzejesz. Do czerwoności.
1: Wow, aż się trochę boję, ale mam nadzieję, że tak.
0: Nie zatrzymujemy, nie przeszkadzamy. Dzięki, Blanka, udanego koncertu tobie życzymy.
1: Dzięki, kochani. Słuchajcie, Niewinna na Radio Vox FM.
0: Tak jest, słuchajcie. I to był specjalny program Vox FM prosto z Władysławowa. Serdecznie dziękujemy za cały spędzony dzień. Jeżeli mielibyście ochotę jeszcze do nas dołączyć, śmiało.
2: To śmiało, zapraszamy.
0: A na dziś powiemy już do usłyszenia. Michał Trawka,
2: Krzysiek Skrzypkowski.
0: Trzymajcie się, ciepło, cześć.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
7: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
6: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
7: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
6: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
7: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
6: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, aby się zdążyła do wakacji. Gorzów Wielkopolski, ulica Pocztowa 3/2 i ulica Wyszyńskiego 106/2 oraz gabinet w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
12: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
11: Zaraz wszystko wyjaśnię.
13: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
15: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Uwaga, uwaga! Tylko do końca miesiąca minus 15% na cały asortyment w salonach jubilerskich Magar.
17: Już teraz pomyśl o prezentach na każdą okazję i skorzystaj z 15% rabatu przy zakupach za 199 zł. Wyjątkowa biżuteria w salonach jubilerskich Magar. Galeria Skana, Panorama i Park 111.
6: Reklama.
18: Vox FM Gorzów.

0: Alert.
1: Fox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Fox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Ghana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
14: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
15: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Czekamy na pierwszy gwizdek.
15: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Gorzów.
19: Do góry nogami.
1: Do góry nogami,
19: czyli gorzewski magazyn satyryczny.
1: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
20: O, słyszą państwo ten dźwięk? Odjazd ze stacji. Odjazd.
21: Gorzów Wielkopolski.
20: Pociąg nie przyjechał.
21: O, niedobrze, jak ja dojadę do Poznania.
22: Zbyt prawdziwe. Zbyt życiowe, żeby tak zaczynać.
21: Niestety. My tylko prawdę.
20: Prawda między oczy, to w naszym programie.
21: Prawda w nas wyzwoli.
20: Tak.
22: No dobrze, za dużo tej prawdy, jak na początek. Nie wiem, czy nasi słuchacze są na to gotowi. Ale, bo tak Karolina tak prawie, że muzycznie rozpoczęła nasze spotkanie, bo to właśnie Karolina wystukała ten rytm.
20: Tak, i od razu musimy, małe sprostowanko, mimo późnej pory to była herbata w kubku.
22: A przynajmniej taka jest oficjalna wersja.
20: Tak.
21: Proszę bardzo, możecie skosztować.
22: Ja się boję.
21: Jak nie wierzycie.
20: Ja nie, ma czego. Ja nie, bo autem przyjechałem.
21: Sebastianie, świat należy do odważnych.
22: No to dlatego do mnie nie należy póki co.
21: Niedobrze. Jako prowadzący powinieneś, wiesz, nadawać ton właśnie takim nowym wyzwaniom.
22: Staram się, ale twój blask oślepia i jakoś tak człowiek się potem...
20: Musi do
22: okulisty chodzić, żeby coś z tymi oczami mu zrobił.
21: O mój Boż. No dobrze, to co, przywitajmy się, nie? Na początek.
22: Tak.
21: To teraz wy, chłopaki.
20: Chłopaków tu nie ma, to sami mężczyźni.
21: Mężczyźni, faceci.
20: No dobrze, to ja zacznę. Mariusz Wasilewski, dobry wieczór.
22: Sebastian Górny, dobry wieczór. I jedyna, niepowtarzalna, z Polski.
21: Produkt jedyny w swoim rodzaju, Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
20: Piękne intro. Entre rzeczywiście. Światowa klasa.
22: Tak jest.
21: Czyli co, dzisiaj o światowych sprawach rozmawiamy, czy jednak
22: nie,
21: lokal rządzi?
22: Zawsze tylko o Gorzowie albo o Zawarciu. Inne tematy nas nie interesują, bo my jesteśmy lokalną stacją, my się zajmujemy lokalnymi sprawami. Poza tym, co nas interesuje, co się dzieje gdzie indziej, skoro Gorzów jest właściwie centrum wszechświata.
21: Lokalsi jesteśmy. Dobrze.
20: Ostatnio wyliczałem geograficzne współrzędne, gdzie jest centrum świata, biorąc pod uwagę wszystkie lądy, oceany i wychodzi...
21: No i dobra, już Harrison, ci wejdę w słowo, no Zawarcie ci wyszło, no ale nowość,
22: No ale Karolina, no takie są fakty.
20: Właśnie nie.
21: O, niemożliwe!
20: Właśnie nie.
21: Aż mi serce stanęło.
20: Na Zawarciu nie ma punktu stycznego tych wszystkich linii, ale niedaleko, na Zakanalu. Jest.
22: Na Zakanalu.
20: Tak.
22: No to część Zawarcia, no bo jak już tutaj mówiliśmy sobie, Zawarcie to szersza nazwa Zamościa i Zakanala, czyli na Zawarciu.
20: No dobrze, no to...
22: Bo to, co zazwyczaj nazywamy Zawarciem, to jest właśnie Zamoście.
20: Tak.
22: A Zakanale jest dalej, ale to jest całość, to jest Zawarcie, więc no... No takie są fakty, no z faktami nie będziemy przecież dyskutować.
20: Czyli moje obliczenia są prawidłowe.
21: A to się jeszcze okaże, dobrze. Ja myślę, że to fachowcy muszą sprawdzić.
20: No przecież,
21: czy Harrison tam wszystko
20: sprawdziłem.
21: Użył tak jak trzeba.
22: Ale na globusie wszystkie linie wyrysowałeś?
20: Tak, jutro przyniosę, pokażę ci.
22: Dobrze.
21: A masz globus w domu?
22: Ja ci wierzę.
20: Dwa.
21: Globusy?
20: Tak, jeden globus do obliczeń, drugi zapasowy, gdybym się pomylił, ale nie pomyliłem się, jak tu ustaliliśmy.
22: I trzeci globus Zawarcia.
21: To się okaże jeszcze. No dobrze, to dzisiaj co tam wrzucamy na tapetę?
22: Dzisiaj chciałem połączyć jakby tematy, o których już rozmawialiśmy, bo rozmawialiśmy sobie o filmie, rozmawialiśmy sobie o muzyce, zresztą no, tworzyliśmy i scenariusze, i piosenki, więc...
20: To z niemałymi sukcesami musimy dodać.
22: No oczywiście, więc chciałem i jakby wyciągnąć logiczną konkluzję, a także iść dalej drogą niekończących się sukcesów. I gdybyśmy tak stworzyli musical o Gorzowie, o Zawarciu. Tym bardziej, że mamy w Gorzowie pewne tradycje już kilkuletnie co najmniej, bo Filharmonia zajmuje się produkcją musicali, co prawda dla dzieci, no ale my byśmy poszli oczywiście szerzej, także dla dorosłych, no bo wszyscy powinni skorzystać z naszego talentu.
21: I ja myślę też, że musimy tutaj dodać też, że teatr nasz gorzowski też musicale tworzy, tak? Więc żeby nie było, mamy takie dwie fantastyczne placówki kultury. Ale w ogóle, słuchajcie, tak musicale mi się od razu kojarzą, że tak pójdę szeroko w świat, filmowe, starsze, że tak powiem, no to Grease, czy na przykład właśnie ostatnio w telewizji, że tak powiem, rzeźbione i to niedługo może być... No, wręcz odwrotny skutek nabrać, to jest Dirty Dancing, który ja bardzo lubię, ale że on jest często powtarzany, więc już jest taki, wiecie, nie? Jaki odruch się w człowieku tworzy. Więc oby nie za często, ale...
20: Odruch po Dirty Dancing jest zawsze taki sam. No, chcesz iść człowieku na wesele.
21: No,

0: być schody. A schody gorzowie do koloru do wyboru.
1: Z każdej strony. Te, które gdzieś prowadzą, te, które donikąd nie prowadzą, te, które prowadzą tylko w połowie. Do wyboru, do koloru.
0: Te, które zamknięte, te, które jeszcze nie zamknięte, te, które będą remontowane. No.
1: I schody metaforyczne, bo przecież bez przerwy mamy jakieś problemy z dojazdem z punktu A do punktu B. No, schody wszędzie. Gdzie się nie obejrzysz, to schody.
2: Żeby nie powiedzieć wszędzie dookoła, jak było w piosence polskiego zespołu Czyha pokusa goła, to tu czyhają schody.
1: To jest już jakiś punkt, od którego możemy zacząć.
0: Tak, no bo jaki musical musi mieć schody, więc tutaj odpadają nam ogromne koszty.
2: Ale
0: związane...
2: słuchajcie, nawet tytuł, The Stairs, nie? Po angielsku od razu, żeby było. I to tak jak no to takie Chicago, albo takie krótkie tytuły, takie chwytliwe,
1: ale po
2: nie?
1: prostu The Stairs, czy Downstairs, czy Upstairs?
2: Nie, Stairs.
1: Stairs, po prostu.
2: Tylko.
0: Tu zawarcie.
2: Ta jest.
1: Aha.
2: No zawarcie, no nie, bo Stairs to tak fajnie brzmi, bo tak na przykład Stairs in Gorzów, nie, ale Stairs i to już łapie. Ja tak myślę.
0: No dobra, dobra, no już mamy najważniejsze, czyli mamy schody, mamy tytuł, no to teraz już...
2: I teraz musimy akcje wymyśleć związane, no wiadomo, z tym elementem, prawda?
1: No to
0: libretto trzeba napisać.
1: Przede wszystkim...
0: Wykaże się tutaj fachową wiedzą.
2: Ach.
1: Przede wszystkim koncepcję musimy obmyśleć. Czy idziemy po schodach do góry, czy z góry na dół? Czy,
2: a to można tak i tak.
1: Czy robimy coś wesołego i idziemy do góry, czy depresyjnego i idziemy w dół?
2: To trzeba wszystko połączyć, Harrison. No, musi być film dla każdego, wiesz.
0: Bohater powinien przejść taką drogę.
2: Tak,
0: wzloty
2: i upadki.
1: Żeby... Czyli z góry na dół i z powrotem.
0: Tak, tak. Że tutaj jest coś mu nie wychodzi, popada w dolinę.
1: W niełaskę jakąś,
0: niełaskę,
1: prawda?
0: Tak, wydaje się, że już wszystko pozamiatane.
2: Stracone.
0: Ale wtedy spotyka na swojej drodze człowieka z zawarcia, który pomaga mu się odbić i wejść na sam
1: drogę.
0: Szczyt. Wrócić na sam szczyt.
1: Tak. No, to ja to popieram. Ja to popieram, ja to widzę, mi się to podoba. To jest nasze lokalne, patriotyczne i związane z zawarciem przede wszystkim.
0: Tak. A tym bohaterem może być ktoś z Gorzowa.
1: Może być.
2: Mhm. Albo ale już masz kogoś na myśli?
0: No właśnie, liczę na ciebie, Karolina, bo ty masz zawsze najlepsze pomysły.
2: Aha, ale w sensie kobieta, mężczyzna, czy to nie ma znaczenia?
0: W tych czasach nie ma to znaczenia.
1: To się...
2: Ale na przykład, słuchajcie, bo wiecie, że teraz, czy musicale, filmy w ogóle, jakby...
0: Trzymajmy się musicalu.
2: Tak, ale wszystko się obraca w tym, że są tak różne wątki kulturowe, różne narodowości,
1: to wszystko
2: orientacje
1: to
2: seksualne
1: jest.
2: I tak dalej. To, czy to też tutaj wszystko umieścimy? Żeby to było, wiecie, nie?
0: No bo,
2: the best of.
0: No mamy przecież kogoś z Gorzowa i zawarcie, no to już mamy te wątki takie narodowościowe.
1: Tak.
2: A że co, będą się bić, czy jak?
0: Nie, no właśnie będą sobie pomagać.
2: Ach, będzie wspólnota, rozumiem, okej. Okay.
1: Będą się łączyć.
0: Mimo,
1: w
0: że z różnych części świata, ale jednak potrafią współpracować.
1: O różnych światopoglądach.
0: Tak, o różnej kulturze, w tym backgroundzie kulturowym.
2: Okej, okay. No dobra, tego... no ale jaka fabuła, o czym?
0: No właśnie, czekamy, Karolina, aż nam opowiesz o tym.
2: No czekacie na gotowe, żeby tutaj tylko się później podpisać. Tak,
0: a jak?
2: Myśleliśmy.
0: A jak?
2: O,
0: nie, nie, nie.
2: Lipa.
0: My jesteśmy...
2: I tylko udział w zyskach największy.
1: Nie, nie,
2: taka
1: źle
2: prawda.
1: Źle do tego podchodzisz. My po
2: prawda.
1: Prostu, my jesteśmy od tego, żeby nanieść poprawki, żeby było lepiej, tak? Ale wiemy, że ty nas nie zawiedziesz, dlatego czekamy.
2: Dobra. Już tym razem ja się poprafeczkami zajmę, a wy tutaj stworzycie fantastyczny scenariusz.
1: Ale my nie możemy bez przerwy za ciebie wymyślać, Karolina.
2: Przepraszam, jak bez przerwy i jak za mnie, Harrison.
0: Karolina, jakbyśmy odwinęli nasze poprzednie programy, by się okazało, że my tutaj z Harrisonem pracujemy, że podsieleje z nami.
2: Aha, a dobrze, tylko... że jednak słuchacze są po drugiej stronie i oni dobrze wiedzą, co, w czym, o czym piszczy. I kto?
0: Karolina, nie zmieniaj tematu, czekamy na libretto. A my z Harrisonem napiszemy muzykę.
1: Ja bardzo chętnie.
2: A może byśmy ewentualnie wzięli właśnie fachowców naszych, jak właśnie z Filharmonii, libretta.
0: I dzielić się z nimi kasą?
2: No, ale właśnie. Libretto będzie full wypas. No nie, możemy to... się podzielić, no. Ale... jakąś kwotą, no nie bądźmy też tacy.
0: Karolina, kto jest najbardziej utalentowany w tym mieście?
1: Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
0: Plus my.
2: Trio.

0: nie znajdziemy lepszych. Mhm.
1: No dobrze.
0: Nie mówiąc o tym, że trzeba by się dzielić kasą, no.
2: No właśnie.
0: A przecież o co chodzi, no, żeby zarobić dobrze na tym i sukcesie.
1: I żeby się nie narobić, nie?
0: Żeby się nie narobić, tak. Dlatego w show biznes chodzimy.
2: Gdzie jakaś taka rzetelność, chęć, zadowolenie, satysfakcja, że to wszystko poszło w piach.
1: Ja nie... To jest w ogóle skandal i hańba.
2: Smutne czasy nastały, powiem wam.
1: To jest skandal i hańba.
0: Dlatego robimy musical, żeby ludzi pocieszyć.
1: Tak. Bo muzyka łagodzi
2: obyczaje. Ale
1: Seba,
2: wiesz, że ja nie o tym teraz mówię. Tutaj zawaluowanie, że tu niby coś, że to nie chodzi o kasę, o was i tak dalej. Dobra, dobra.
1: Ale my jesteśmy radiem komercyjnym. My musimy patrzeć przez pryzmat biznesu, prawda?
2: Okej, okay, no to tam na końcu te finansowe biznesy, plany, a jakby o całości można na razie no w takim kontekście opowiedzieć.
0: To nie mogę się z tobą zgodzić, bo pieniądze, biznes, biznesplan jest najważniejszy. Jak będzie zły biznesplan, to cała rzecz się sypnie.
2: Ale jak nie będzie scenariusza filmu, musicalu czy spektaklu, no to też kiszka.
0: No tak, ale jak są pieniądze, to wtedy jest i scenariusz.
2: Mówisz? Tak. Ale nie zawsze ten scenariusz jest taki cool, nie?
0: No Karolina.
1: Ale jak my wymyślimy, to będzie cool. Będzie,
2: no. No dobra, to ile tej kaski? No to zacznijmy od tego w takim razie, jak mówicie, że to jest podstawa.
1: Ej, już by Karolina chciała
2: no
1: wszystko
2: wiedzieć. No jakaś mobilizacja i tak dalej. No dlaczego ale mam ty, tak z biegu ale, mówić i właśnie tak.
1: Ale musimy
2: tak
1: grać zespołowo. No.
0: Będziesz zadowolona, powiem ci tyle.
2: Skąd ja to znam? Będzie pan zadowolony. Mhm.
0: Pani się nie martwi, pani będzie zadowolona.
1: Dobra, to ja może jakiś taki pierwszy pomysł.
0: No, o, no, dobrze, no, dobrze, dobrze.
1: Rzecz zaczyna się pod dominantą.
0: Dobrze, dobrze.
2: A może inny punkt, przepraszam, że tak wejdę, bo mieliśmy już dominantę w naszych tych innych
1: ale nie w musicalu.
2: Opowieściach. No w musicalu nie, ale no dobra, no i co tam pod tą dominantą?
1: No i powiedzmy bohater lub też bohaterka.
0: Mały hobbit.
1: Już mam nawet kandydata do obsadzenia na to stanowisko.
2: Nawet nie trzeba mówić, że mały hobbit, tylko hobbit, bo hobbity są małe ogólnie.
1: Płacze, bo nie może dostać się na przykład na Manhattan z uwagi na trwające remonty i brak regularnych tramwajów.
2: Prawda? Ale chce tam się dostać, bo?
1: Chce się tam dostać do swojej hobbitanki. Mhm. I to będzie pierwszy jakby akt, tak?
2: Czyli my idziemy w takie bardziej, w taki
1: romantyczne.
2: Musical miłosny, rozumiem, tak?
1: Romantyczne, tak, ale też
2: chyba,
1: możemy wpleść gdzieś.
2: Prawda?
0: Romantyczne fantazy.
1: Tak.
2: Okej.
1: Okay. I ja postuluję, żeby u nas się pojawił gdzieś Wiedźmin. Jako rola drugoplanowa.
2: Czyli zmieszamy wszystkie postacie filmów, czy jakichś tak, produkcji fantazy, fantastyki.
1: Musi być popularne, żeby
2: jakiś
1: trafiało
2: Avengersów
1: do każdego.
2: Znowu i tych innych Strażników Galaktyki, czy tam jeszcze...
1: Tak.
2: O mój Boże.
1: I koniecznie żądam Ironmana tym razem. Koniecznie. Bo jestem fanem...
2: Kogo z Gwiezdnych Wojen?
1: Nie wiem, z Gwiezdnych Wojen to obojętnie.
2: Komuś. Żeby były jakieś stworki też fajne. Duże, małe.
0: No to mamy Hobbita.
2: No, ale...
0: Małego.
2: No to duże, bo Czewaka to jest duży.
1: No jest, i włochaty.
2: I włochaty w taki fajny,
1: można
2: nie?
1: Od razu do producenta żyletek napisać i lokowanie produktu, na przykład maszynki jednorazowej i ogolimy.
2: I będzie scena w musicalu, będzie śpiewał i będzie się golił.
1: I przed lustrem, przed taflą spokojnej warciańskiej wody. Prawda?
0: Tak.
1: Można? Pomysły same przychodzą.
2: No okej, okay, no i dobra, no ale
1: zbieramy
2: rozwijmy akcję. Rozwijmy akcję właśnie, no dobra. Hobbit udaje się do swojej hobbitanki. Mhm. Czym?
1: No właśnie nie ma czym, bo tramwaje nie jeżdżą.
2: Tutaj pojawia się smok. Ale... A co, pojedziemy troszeczkę tutaj grą o tron, a co? Niech te smoki się pojawią.
1: Czyli zresztą z Krakowa nie?
2: Z Krakowa, a może naszym polskim, a dlaczego nie? Ale taki wypasiony ten smok, w sensie nie, że gruby, tylko odpowiednio, wiadomo, nie? Rzeźba, skrzydełka, 5 metrów czy tam ile.
1: I smok jeździ na gaz.
2: Nie, no naturalne paliwo.
0: Hybryda.
1: Hybryda. No dobra, no to niech będzie hybryda, chociaż ja wolałbym LPG.
2: No nie, bo to gaz czy to takie nie są eko paliwa, a naturalne paliwo smoka, to jest eko, nie?
0: Czyli na co, na owce?
2: Na siarkę!
0: Na nasze wrzosówki z mura?
1: A Karolina ciągle o jednym. Siarka i siarka.
0: Też cały czas popija z tego kubka, to coraz lepsze pomysły przychodzą do głowy.
2: Malinowa herbatka z cytrynką.
1: Że tak zaszyfrujemy Państwa. No dobra. Mamy początek akcji, tak? I teraz akcja przenosi się gdzieś może do Śródmieścia. Tak bym proponował. Czy idziemy w stronę schodów?
0: Nie, no muszą być schody, tak jak powiedziałem. No. Dobry musical, to muszą być schody.
2: Bo pod schodami donikąd swoją jamę ma smok.
1: Może być.
2: I on tam wędruje, bo chce dojść na Manhattan?
0: Donikąd chce dojść.
2: Donikąd tak, ale cel Manhattan. Ale właśnie idzie sobie w stronę, no ruszył na piechotkę, rozumiem, pod tej dominanty.
1: Tak, bo jest piątek.
2: Bo jest piątek, rozkopana Spikszowa, rozumiem. Korki, okej. Okay. No i dobra, dochodzi tam w ten rejon schodów i...
0: No właśnie, Karolina, i?
2: No i co? Smok jest głodny.
1: I anioł.
2: A tu się napatoczył hobbit.
1: Najpierw anioł, musi być aniołek.
2: No to nie. Akcja się rozgrywa, że właśnie smok jest głodny, chce zjeść hobbita i wtedy się pojawia anioł, który ratuje.
1: Ale najpierw musi się pojawić aniołek i tego aniołka nasz smok nie posłucha.
0: Ale po co on ma zjadać hobbita, jak mogą iść na nocny szlak kulinarny?
2: Ale on jest dopiero we wrześniu, za 3 miesiące. Czy pod koniec sierpnia,
1: zanim my zmontujemy ekipę całą...
2: To trochę będziemy czekać, nie?
1: To akurat będzie wrzesień.
2: Końcówka sierpnia jest w tym roku szlak nasz kulinarny, żebyśmy mogli to nagrać w takich w prawdziwych...
1: No to dobrze, no to zorganizujemy ekipę.
0: Nie, szlak kulinarny jest początek września, kiedy kończy się cały Dobry Wieczór Gorzów.
1: Też mi się tak wydawało.
0: Kończy.
2: A nie 30 sierpień, 31?
0: No to... Sprawdzimy to.
2: Koniec wakacji, chłopcy. Uwierzcie mi. Panowie, przepraszam.
1: No właśnie. Rzeczywiście, 31 sierpnia.
2: Ma się tą pamięć.
1: Ostatni weekend wakacji.
2: Dodat, ale był przesunięty, to chyba ci przyznam, bo było, że tam początek września, chyba 6 czy któryś, tak. A później przesunęli.
1: Tak.
2: Czyli byśmy musieli wtedy kręcić właśnie w tym rejonie weekendu, tak? Żeby właśnie było to naturalna scenografia, tyle tych otwartych, fajnych lokali.
1: Dobrze się składa, bo jeszcze pół Gorzowa będzie na wakacjach, to możemy wykorzystać to, że będzie troszeczkę luzu w naszym mieście i postawimy te kamery.
2: Już jeszcze. Ludzie zjadą, już wiesz, dzieciaki do szkół, to już ten weekend sierpniowy będzie już, myślę, właśnie dobrze, żeby było więcej ludzi.
0: Tak, bo potrzebujemy statystów, żeby było tak międzynarodowo, tak? Połowę trzeba będzie przebrać za orków. A zresztą coś się zrobi.
1: No dobra, mniejszości narodowe musimy jakoś tutaj ująć jeszcze gdzieś.
2: No to no myślę, że spokojnie.
1: Mniejszości rasowe, no to już z natury rzeczy, tak?
2: Mamy przedstawicieli Azji w Gorzowie, bo pracują. Myślę, że spokojnie na Facebooku rzuci się ogłoszenie i się zgłoszą. Naprawdę. No myślę, że nie będzie problemu.
0: Mieszkańcy Dolinek, mieszkańcy Manhattanu, Wieprzyc. O ludziach z Zawarcia to już nie wspomnę.
1: Tak, no to dobra. To
2: wschodnia, zachodnia granica.
1: O to się nie martwmy. Czy idziemy dalej z naszą fabułą?
0: No to oczywiście.
2: No jak, no musimy. Trzeba ograć wszystko, jak to ma być.
1: Okej, okay, czyli spod schodów donikąd na Manhattan idziemy jak?
2: No ale poczekajcie, no ale anioł... Ale słuchajcie, bo... Okej, okay, no i co? Ten anioł się pojawił, nie pojawił, posłuchał go, nie
1: za
2: posłuchał?
1: Za pierwszym razem się objawił i smok nie posłuchał.
2: Ale w razie czego nie posłuchał, że co, czego nie
1: posłuchał? Żeby nie zjadać hobbita.
2: Okej. Okay. I co, zjadł hobbita? Koniec?
1: I dopiero... już mamy narastanie, tak?
2: Napięcie.
1: Chór śpiewa. Smyczki, po prostu te włosie
2: drgają.
1: Z tych smyczków leci, bo jest już tak forte fortissimo właściwie.
0: No, tu wchodzi pierwszy przebój.
1: Tak.
0: Cały świat będzie nucił tą piosenkę.
2: Świetnie.
1: I wtedy...
0: The Dragon's Song.
2: O, świetnie, Seba.
1: I wtedy anioł wstępuje na Gorzów po raz wtóry.
2: Dobra,
1: mówi do tego smoka. Smoku.
2: Zastanów się.
1: Ty się zastanów.
0: Zjedz gruchę.
1: Bo historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. O, i to jest nawiązanie do polskiej
2: Na wierzbie.
1: Nie.
0: Jak przecież... Gruszka jest podstawą nocnego szlaku kulinarnego.
2: No, ale gruszki na wierzbie i na talerzach, no Seba, no to tak trzeba połączyć wszystko, nie?
0: A, że tak metaforycznie,
2: no, tak, tak.
1: Poetycko. I wierzba...
2: No trzeba troszeczkę.
1: I wierzba może być płacząca, tak jak w Harrym Potterze.
2: Mam pomysł, Seba. Przepraszam, muszę to powiedzieć, bo żeby mi nie uciekło.
1: Mów, mów.
2: Ja myślę, że żeby to było takie, wiecie, magiczne fantazy, magical, że on musi tej swojej hobbitance przynieść złotą gruszkę. I musimy ją odnaleźć gdzieś właśnie na szlaku.
0: Z wierzby.
2: Nie mówmy gdzie, bo gdzieś ją tam ukryjemy, ale, albo, ale wiecie, nie?
1: Albo bursztyn w kształcie
2: nie,
1: gruszki.
2: Nie, złotą gruszkę. Bursztynową gruszkę?
1: Mhm. No. Gdzieś tutaj przy warcie może.
0: Wypłukana.
1: Wypłukana, tak. Ja to widzę.
2: No możemy
0: chociaż
2: pomyśleć.
0: Złoto też można z warty wypłukać, złotą gruszkę.
2: Ale myślę, że można by było jakby w tej konwencji. Jak myślicie?
1: Dobra, bierzemy
0: może
1: gruchę.
0: Może być, a jeżeli...
2: Jeszcze... I ona jest zaczarowana, żeby jeszcze nie było. I musimy tam na końcu później, jak już będzie ten finał naszego musicalu, właśnie, że ta gruszka, no, a... czary mary zadziała,
1: no
2: nie?
1: No właśnie, ale kto ma ją odczarować, tę gruszkę?
2: No to dobrniemy do końca. Na razie jesteśmy,
0: Karolina,
2: tylko mi tak wpadło.
0: Karolina już wie, tylko wiesz, trzyma na to napięcie. Ale ja chciałbym jeszcze wykorzystać ten element wierzby płaczącej i w muzykę wpleść Chopina.
2: O!
0: Bo wiecie, no nie, wierzba płacząca, Chopin,
2: tak.
0: To jakby jedno.
1: To samo, rozumie się samo przez siebie.
0: No. Tylko w takiej wersji house, no nie?
2: Troszeczkę byśmy tak. Dokładnie, trzeba aranżację nową zrobić, odpowiednią do filmu. Świetnie, ja uważam, że bardzo dobrze.
1: No ale
2: dobry kierunek.
1: Wersja house i jeszcze musimy hip-hop gdzieś tam zmieścić, bo w Gorzowie mocno się ta muzyka trzyma. Gdzieś jeszcze hip-hopowców musimy.
2: Ja no to może, że gdzieś paru... po drodze możemy gdzieś jakichś hip-hopowców zgarnąć. Znaczy hobbit gdzieś spotka po drodze takich, wiecie...
0: No na Kaczej... Nie, Kozaczej Górce.
1: Mhm, tak.
0: Tam może być na przykład takie ten centrum elfów hip-hopowców. Elfów hip-hopowców.
2: O, no...
1: Znakomicie.
2: Świetnie.
1: To teraz jeszcze musimy wpleść w naszą opowieść graficiarzy. Bo to też się łączy, prawda?
0: No tak.
1: Jako, może graficiarze wystąpią jako tancerze po prostu.
2: Nie, ja myślę, że graficiarze by byli przydatni do tego właśnie, bo mamy gruszkę, która jest magiczna, no i musi być zaklęcie, więc oni wypiszą, wysmarują sprayem to zaklęcie gdzieś na ścianie.
1: Rewelacyjne.
2: I się odczyta i wtedy ta gruszka się... Jakieś tam oczywiście efekty specjalne.
1: I żeby dodać może troszeczkę takiej duchowości, to ten napis będzie ukryty gdzieś na... gdzieś w katedrze. Gdzieś, gdzie jeszcze remont się nie skończył. Gdzieś, gdzie nie ma dostępu tak na pierwszy rzut oka.
0: Czyli na wieży katedralnej.
1: Może być, na wieży.
2: Tylko,
1: albo pod kopułą.
2: Tylko teraz tak, do katedry by trzeba było się już tu przemieścić.
1: No, tak. No ale mamy po drodze tak. Biały Kościółek, czerwony kościółek.
2: Biały Kościółek, tak. Biały Kościółek jest, ma swoją historię. Myślę, że też by można było go wykorzystać. Zawsze mówimy o katedrze. Oczywiście tu katedra, wiadomo, ma swoje ogólnie dużą znaczenie i wartość, ale właśnie Biały Kościółek też ma swoje tam zakamarki i różne fajne miejsca. Można by było właśnie wykorzystać.
1: Można by, a nawet trzeba by było. No dobra, idziemy spod tych schodów donikąd, tak? I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Czy idziemy przez Biały Kościółek tam pod górkę, czy idziemy najpierw do Czerwonego Kościółka i na Rondzie Santockim zawracamy w kierunku Manhattanu?
2: Nie, tu mi się wydaje, że bliżej. Biały Kościółek do góry. Mamy za chwilę bunkry. Kolejne park.
0: A tam
2: tak?
0: W bunkrach może coś siedzieć. Jakiś troll albo coś takiego.
2: O, tak jest.
0: Poborcza podatkowy.
2: Jakiś pajęczek jakiś. O, bo pajęk zawsze tak
1: no
2: taką
1: tak,
2: grozę.
1: No to mówimy z Urzędu Skarbowego, tak?
2: No może być.
1: No to pasuje.
2: Że będzie chciał co? Za tą, za gruszkę kasę.
0: No oczywiście, no.
2: Darowizna.
1: Zwrot nieopłaconego podatku za 2017.
0: Jest podatek od wzbogacenia
2: tak
0: się.
2: Jest.
0: No, taka gruszka złota, no to
2: właśnie.
0: Waży pewnie trochę.
2: Ma
0: kosztuje
2: wartość.
0: Też nieźle. W złoto dobrze inwestować, szczególnie w takich trudnych czasach, bo z walutami to wiadomo, one mogą stracić, ale złoto to jest dobra
1: złoto
0: rzecz.
1: Złoto to jest złoto.
0: Tak, dokładnie.
2: Czyli zostajemy przy złocie, bo to najcenniejszy kruszec. A co dalej?
1: No dalej to musimy ustalić jakiś punkt docelowy, tak mi się wydaje. Wyznaczyć trasę bohaterów drugoplanowych, No i fabuła przyjdzie sama, tak mi się wydaje.
0: No tak, no chyba ten cel to jest Manhattan, tak?
2: Tak jest, właśnie miałam powiedzieć.
1: Ale Manhattan rozległy jest. Nawet bardzo. Musimy znaleźć jeden jakiś taki docelowy punkt, gdzie ta hobbitanka miałaby czekać na naszego głównego bohatera. Czyli to nie może być zbyt zaludnione miejsce. To musi być gdzieś moim zdaniem na uboczu.
2: Aha, bo chciałam zaproponować przy fontannie, ale to takie centralne miejsce, więc... Mhm. Czyli bardziej musi być skryte.
0: No ja myślałam raczej, że będzie na jakimś shoppingu, no jak każda kobieta.
2: No tam mamy galerię handlową.
1: Kupiec, tak myślisz, że to jest dobre?
0: No tak, bo najbardziej gorzowski jest kupiec.
1: Mhm.
0: Tak.
1: No to tam rzeczywiście. Tam możemy przedzwonić tylko tam do odpowiednich osób, czy możemy użyczyć troszeczkę miejsca tam u nich, nazwę i to jest do zrobienia.
0: Tak, no to trzeba będzie wyburzyć połowę hali, no bo tam będzie główna bitwa potem jeszcze.
2: Mhm. No to nie wiem, czy na to się zgodzą, żeby tak wyburzyć, ale możemy spróbować.
0: Mamy budżet, żeby odbudować.
2: A,
0: będą no zadowoleni.
1: Zbudujemy dwa razy.
0: Będą zadowoleni.
2: Oby, aż mi herbata wylała się z wrażenia.
1: A to tak? To dlatego tak zapachniało.
2: Okay. No, malinkami, nie?
1: No, ale malinka jest, o, rzeczywiście Karolina jakiś
0: taki. Cud, miód, malina.
2: Tak.
1: Dostałaś...
2: Ja nie wiem, jakie wy macie, że tak powiem, receptory w węchu, czy jak to się tam mówi, że nie czujecie malinki, no.
1: To znaczy...
2: Owocu.
1: Oczywiście, że no. Owocu.
0: No z owocu się robi.
1: Ja chciałem tylko zauważyć, że Karolina rzeczywiście dostała takiej cery rumianej bardzo.
2: Bo tu jest ciepło w studio, Harrison. Tu zawsze tak nagrzewasz, bo zmasz ruch jesteś i tu jest gorąco.
1: Daj tam gorąco.
0: Dorzuć do kominka jeszcze tam.
2: No. Dawaj do pieca.
1: Wystarczy, że Karolina dorzuca do pieca, my jakoś sobie poradzimy chyba.
2: Co?
1: No dobrze, zatem mamy kupiec gorzowski i tam hobbitanka nasza czeka na głównego bohatera. No i teraz pytanie, którymi ścieżkami wjedzie fabuła?
0: No to musi być taka trochę kręta, tak? Kręta. Bo tak nie może tak...
2: W prostej linii nie.
0: Byłoby słabe, no co najmniej jeszcze trzy przeboje muszą pójść w trakcie tej drogi.
1: Tak? Na pewno dobrym pomysłem jest zahaczenie o fontannę. To tam jest, to się samo nakręci.
2: Ale to już jakby bliżej celu. Natomiast wcześniej mamy Park Kopernika, sobie pomyślałam, że tam właśnie może tam jednak tych naszych elfów graficiarzy w tym parku, bo tam jest i skate park. I właśnie gdzieś tam jest wtedy ten, tak, ukryty napis zaklęcie.
1: Okay.
2: Gdzieś w rejonie, właśnie w parku też, żeby to nie było na widoku.
1: Ja się upieram, że to zaklęcie musi być magiczne i uduchowione.
2: No tak, to nie ulega wątpliwości. Tylko jakby mówię o miejscu jakby samym.
0: No dobrze, no. Dobrze.
1: Możemy się na to zgodzić. Ja proponuję, jako że mamy trzy hity jeszcze, tak, do wylansowania.
0: No myślę, że co najmniej.
1: Więc proponuję Park Kopernika rzeczywiście.
2: Tak, i tu
1: parku.
2: Będzie też właśnie
1: to jest raz.
2: Hicior.
1: Dwa
2: i proponuję. I tu właśnie ten taki hip-hopowo, takie w takich rytmach.
1: Tak. Proponuję budynek Wetrala, a właściwie można nakręcić scenę na dachu Wetrala, żeby to pięknie złapać panoramę całego Gorzowa, to raz. I tutaj już chóry anielskie muszą być.
2: Okej, ale to też bliżej celu. A mamy jeszcze przecież po drodze, tak? Inne miejsca. Bo już mamy dwa miejsca, a teraz wymieniłeś fontanna i dach na samym Manhattanie, tak? Blisko celu, że tak się wyrażę.
1: No to, ale możemy obejść jakby od tyłu, tak? Do tego kupca gorzowskiego. Możemy najpierw Park Kopernika.
2: Ale jeszcze coś po drodze musi być.
1: No to...
2: Jeszcze coś musi być, tak sobie
1: Wetral. Później możemy iść na pętlę tramwajową. Uruchomić...
2: Szpital psychiatryczny na Walczaka.
1: Uruchomić tramwaje. Szpital psychiatryczny.
2: I tam się pojawią...
1: Kto?
2: Odmienni magicy.
1: Miało nie być o służbach mundurowych, Karolina.
2: No broń Boże, no nie no, pacjenci oddziału, no halo.
1: Dlaczego się śmiejesz, jak...
2: Ja się uśmiecham, bo jak się mówi właśnie, jest takie jakby drugie dno, że nie chodzi, że ktoś zwariował, tak? Ale takie osoby mają, tak, kontakt z innymi światami. tak?
1: Wymiarami.
2: Linearnymi.
0: Tak. Czyli szpital psychiatryczny będzie takim portalem do innego wymiaru.
2: Tak, i tam właśnie będą też pacjenci, postacie takie też nie, że ludzie, tylko właśnie jakieś musimy inne też
1: tamtędy
2: wymyślać.
1: W ostatnim akcie.
2: Tam będzie portal, tak, to będzie portal dla tych Strażników Galaktyki albo dla jakichś tam Avengersów. O nie, tam Iron Mana przytrzymują. O, złapali go i tam go trzymają.
1: Thanos trzyma kamienie nieskończoności, żeby Iron Man nie przebił się do naszego wymiaru. I żeby nie pomógł Hobbitowi. Widzę to, to ma sens.
2: No,
1: to ma ręce
2: no nie? No, ciekawie.
1: To ma ręce.
0: Idealnie się splata.
2: Tak, a tam taka tajemniczość, drzewka, te budynki takie nadadzą trochę takiego, nie? Przeraźliwego.
0: I ten nowy data center, tak? Czyli tam jakaś sztuczna inteligencja.
2: O, właśnie, tam się tworzy. Dokładnie. O, bardzo dobrze. Zapomniałam
1: wszystko
2: o tym, że tam się... Świetne.
1: Składa.
0: Ja też liczę cały czas koszty i cały czas... I nic
2: Mamy
0: nie trzeba budować
2: dużo?
0: Właśnie. Nic nie trzeba budować, bo wszystko jest.
1: Tak. Czyli
2: naturalna scenografia.
1: Budżet się zepnie.
2: Świetnie.
1: A resztę się doda komputerowo.
2: I tu też będzie kolejny przebój, hicior, tutaj w szpitalu psychiatrycznym. Właśnie będzie kolejny.
0: Tak, tak. I w stylu Kraftwerka.
2: A nie taki...
0: Das Robot.
2: A nie trochę... Seba, a może bardziej taka psychodela, co? Ja bym to bardziej widziała. Takie, wiecie, psychodeliczne.
0: Czyli thriller Michaela Jacksona.
2: No,
0: coś
2: no nie popowe takie, bardziej psychodela.
1: Rzeczywiście,
2: taka.
1: Cmentarz jest niedaleko i to
2: tak,
1: niemiecki.
2: Tak. No ja też żołnierski po drodze i tak dalej. Ale nie, ale myślę, że tu by taka psychodela się przydała, taka właśnie pojechana.
1: Połączymy to.
0: Połączymy.
2: No, świetne, nie? Pomysły mamy, no.
1: No to co?
2: Tu już mamy
1: się
2: tak.
1: Do realizacji.
2: Trzy. Czyli nie, no dwie piosenki na Manhattanie i tu mamy dwie po drodze.
0: Tak.
2: No i na samą kulminację jeszcze taka.
0: No, to tam to będzie przebój przeboju.
2: No właśnie.
0: Tam będzie taki The Best of. Na każdej płycie będzie ta piosenka potem. W całym świecie. Jaki artysta nie będzie czegoś tam tworzył, Rihanna czy jakaś inna, Taylor Swift, to będzie miała swoją wersję tej piosenki.
1: Byle w rytmie disco.
0: Tak. No i oczywiście Maestro Zenon też będzie miał swoją
1: wersję. Będzie, ściągniemy.
0: I tam jeszcze jak chciałem jeszcze tylko dodać, że jak jest ta scena przy fontannie na Górczynie, że tam musi być chór Rusałek.
2: Mhm. Chór Rusałek, a z kolei na dachu anielic, albo aniołów.
1: Aniołów, zastępy aniołów.
0: Tak.
2: No świetnie.
1: No to mamy to chyba.
0: Myślę, że tak.
1: Znakomicie.
0: Karolina, napisz teksty piosenek, my napiszemy muzykę.
2: Dobrze.
1: I
2: to co, już się zabieram, idę tworzyć, tak?
1: Tak. A jesteś
2: dobrze, zabieram moją
1: herbatce?
2: A ja, oczywiście. Herbatka dodaje energii.
0: Ale wracasz tramwajem do domu?
2: Autem.
0: Karolina.
2: Pojazd zmechanizowany.
1: No to uważaj, bo już.
2: No ale nie mam na
1: czekają.
2: Co. Znaczy, kto czeka? Hobbici? Dziś po drodze?
1: Źli ludzie.
0: Orkowie.
2: O ja. Dobrze, będę miała oczy i uszy szeroko otwarte.
1: Nie ma problemu. Mamy to?
0: Myślę, że mamy. Na dzisiaj możemy zakończyć. Znowu się napracowaliśmy.
1: Jak zwykle my, a Karolina tylko potwierdzała, czy coś jest okej, czy nie okej.
2: Słuchacze to ocenią.
0: Karolina, mam do ciebie jeszcze małą prośbę. Jak już będziesz to libretto pisała, to pomyśl też o tym, żeby wystawić to na scenie Dobry Wieczór Gorzów. Po tym, jak już to wszystko się przewali przez cały świat w kinach, to byśmy potem zrobili jeszcze taki właśnie wydarzenie. Żeby wszyscy gorzowianie mogli poczuć to.
2: Świetny pomysł, tylko mimo tego, że nowa jest scena na Dobry Wieczór Gorzów, ale nie wiem, czy mimo wszystko nie będzie za mała Seba.
0: To porozmawiamy z dyrektorem o Siru i wtedy kupi większą.
2: Jeszcze większą, super, dobrze.
1: Tak.
2: Świetnie.
1: I wtedy scenę trzeba ustawić gdzieś albo na Błoniach Nadwarciańskich, tak żeby jak najwięcej osób mogło to zobaczyć.
2: No tak, tak, to musi być zdecydowanie więcej miejsca.
1: Chyba, że to jest zbyt mały plac, wtedy proponuję poligon.
2: No będziemy myśleć,
1: jak już docelowo. Na poligonach jest troszkę więcej miejsca, nie?
0: Dobrze. To cóż, pełni pomysłów, zabieram się do pracy.
2: Tak
1: i
2: jest.
1: Biorę ołówek, zeszyt w pięciolinie i lecimy z tym tematem.
0: Tak jest.
2: Tak, ja już też... Pióro w rękę, długopis, nie, żartuję, będę na laptopie pisać. Bardzo dziękujemy za uwagę, Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
1: Mariusz Wasilewski, dziękuję.
0: I Sebastian Górny, także dziękuję.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
4: Dobry wieczór, Vox FM, a to jest kolejny nasz magazyn satyryczny. Ja nazywam się Konrad Baranowski, a moimi, no powiedzmy, że stałymi gośćmi jest Landsberg Familia, ale tym razem z gościem specjalnym. Pierwszym gościem, również specjalnym, jest Marcin Murenia.
5: Cześć. Tak, tutaj stacjonarny gość Marcin Murenia, zweryfikowany nie jakiś AI bot, więc jestem czysty. Mikołaj nie wie, o co chodzi, ale chodzi o to, że my w każdym programie się autoryzujemy, no właśnie, bo tak. Dzisiaj nikt nie wiadomo, kto jest
4: warto
5: kim,
4: doprecyzować. Mikołaj Hurka, gość specjalny dzisiaj z Marcinem.
6: Cześć. Jasne, cześć. Tak to ja.
4: No zaczynajcie. Co tam przynosicie dzisiaj?
5: No kurczę, tutaj w ogóle fajna akcja wyszła, bo gdzieś tak z Mikołajem po latach bycia razem w szkole złapaliśmy się. Gdzieś tam połączył nas sport, połączyła nas ukochana Słowianka. Z tego miejsca też pozdrawiam wszystkie osoby, które budują tą zasną miejscówkę. Dajecie ludziom płuco, dajecie ludziom serce do tego, żeby dbali o to, co jest najcenniejsze w życiu, czyli o zdrowie. No i co, tak byliśmy ostatnio na basenie, spotkałem, bo na basenie o różnych ciekawych porach można spotkać wiele ciekawych osób. I spotkałem tutaj naszego lokalnego, prywatnego, publicznego DJ-a Numbera, którego też pozdrawiam. I taka śmieszna sytuacja wystąpiła, ponieważ no tak spotkaliśmy się na saunie. Ja tam miałem okularki do pływania ze sobą, no i on tak patrzy na niego, tak witam go, nie, on taki zdziwiony, tak patrzy na mnie i mówi: o, to ty Murenia, sorry, nie poznałem bez okularów, nie? Ja tak patrzę na te okularki, tak sobie przykładam do oczu. A teraz? On mówi: no, o moich okularów. Sucharometr walną. No, ale generalnie co?
4: Ja wychodzę ze studia.
5: No i tak, więc generalnie teraz ostro patrzę na rzeczywistość i w tej rzeczywistości jesteśmy tutaj razem właśnie z Mikiem, z którym razem chodziliśmy do podstawówki, później do liceum. No i w związku z tym możemy trochę wspominać barwne czasy uczenia się w naszym zacnym Gorzowie.
6: Tak, ty w ogóle sobie chodzisz po saunach, a ja próbuję nie utonąć na sportowym, widzę.
5: No tak. Generalnie nasze tutaj wspólne boje basenowe zaczęły się już w podstawówce, już tam wtedy sobie chodziliśmy, jeździliśmy autokarem, to nie, że tak jak uczniowie z szesnastki, że musieli z buta tam iść przez las, tylko my.
4: No tak, przebijać się maczetami, wiadomo.
5: Nie? Mercedes za ponad 200 tysięcy kierowca i jedziemy tam.
4: Tak, jazda, do tej pory takimi jeżdżą.
5: No i co prawda wtedy tak jak wchodziłem do basenu, to podobnie jak teraz, nie, no to poziom wody troszeczkę się podnosił, teraz się podnosi troszeczkę więcej, ale to były bardzo fajne czasy, bo tak z perspektywy czasu oceniam basen super sport, naprawdę uważam, że to co zasiali już wtedy, to do dzisiaj zostało, nie?
4: Ale a propos tego, tylko dopowiem, a propos tego co mówiłeś o tym, że to daje taki oddech, to jednak na tym basenie wodą bym nie oddychał za często, bo jeżeli wodę dasz płuco, to
6: mogę potwierdzić, no.
4: No właśnie, mamy potwierdzenie nawet, że woda...
5: Mam autoryzację.
4: Jest na zielono.
5: Więc inaczej, w tamtych czasach chlor rozumiałem zupełnie inaczej niż teraz.
4: A teraz jak rozumiesz?
5: No teraz rozumiem jako zapach dobrej energii, zapach kraula, zapach spiętych pleców, a potem zapach olejków eterycznych w saunie, później...
4: Pasów.
5: Tak. Później, bo jest taki rytuał, który ja gdzieś tam rozpowszechniam, on przychodzi w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie, że jest basen sportowy, później mamy basen, przepraszam, po basenie sportowym żadnych basenów już, idziemy do sauny, grzejemy się, wypacamy te ostatnie poty, no i później ta zimna bala i jakby tutaj ciało się hartuje, ta pierś rośnie i nerwy się koją. I to polecam generalnie wszystkim słuchaczom, jeśli gdzieś tam mają na względzie swoje zdrowie, to żeby tak czasem skorzystać z takiego.
4: Ja słyszałem o takiej technice Murenii, tak? To jest popularne zjawisko w Gorzowie faktycznie.
5: Tak, ale Mikołaj jest tutaj totalnie nieprzypadkowo, ponieważ generalnie my w czasach szkolnych byliśmy gdzieś tam w topce tych klasowych jajcarzy. Byliśmy osobami, które no niestety czasem potrafiły rozwalić lekcje. Tutaj przepraszamy nasze były nauczycielki, naszych byłych nauczycieli, tak, to jest nam strasznie głupio, jesteśmy głuptasami. Natomiast jakby to ująć, no kiedy wpuszcza się małpy po prostu naładowane hormonami, testosteronem, które jakby nie potrafią utrzymać w ryzach tej energii, no to No. To jest taka mieszanka wybuchowa, no bo słuchajcie, taki dynamiczny facet, nie? On zaczyna mu ten gdzieś tam bicek puchnąć, nie? Ta klatka piersiowa zaczyna porastać jakimiś losowymi włosami w losowych miejscach. I on ma się skonfrontować po prostu z tą klasą, po prostu.
4: Z siedzeniem w klatce ciasnej, tak? I cicho? Na boku, no tak. Jasne.
6: No. Słuchając 45 minut o jakichś mitochondriach, tak?
5: No, dokładnie, słuchając o jakichś mitochondriach.
4: I hemoglobinie.
5: I to tak człowiek, no sorry, nie? Ale idealistycznie oczywiście możemy założyć, no tak, wystarczy po prostu, nie wiem, wziąć 3 głębokie wdechy i po prostu być cicho, nie? Ale no, energia buzuje, nie?
6: Buzuje, no.
5: No, więc to były naprawdę fajne czasy pod tym względem. Natomiast w szkole, nie wiem jak ty, Miki, pamiętasz, ważnym elementem były przerwy.
6: No, oczywiście.
5: I na przerwach...
6: Najlepsza była ta najdłuższa, nie?
5: Tak. Ta 15-minutówka, nie? Czy tam 20?
6: Chyba na 20, no.
5: To była 10.30.
1: 20 to również były najciekawsze na pewno przerwy.
5: Tak, 10.30, tak. 10.50, tak, dokładnie. I to była przerwa, kiedy no część jakby szkoły szła gdzieś tam za szkołę, sobie tam...
1: Ten tego.
5: Puścić z dymem parę tematów, nie? Ale też był sklepik szkolny. Sklepik szkolny to była... To był taki był w ogóle jarmark, nie?
1: A co tam mieli się spod lady, no przyznaj się.
5: No, powiem tak, nie wiem, pamiętasz, Miki, była taka bułka z kotletem radioaktywnym. Ona tam chyba kosztowała na tamte 3,40.
1: Nazywała się bułka Fallout?
5: Tak, z produktem ketchupopodobnym. Marki, którą większość kojarzy, ale nie będę im robił reklamy.
1: Tak,
5: za 3,40 można było dostarczyć swojemu organizmowi niezbędnego uranu, który na pewno potęgował te nastroje później w klasie.
1: Dementując plotki. O, no to teraz pewnie z tych 15, no właśnie, albo 15 nawet. Chociaż dementujemy, to nie jest uran dla Jurka Owsiaka.
5: Ale oprócz tych bułek, to były na przykład takie gumy Center Shocki. To były tak zwane ryjowykręcacze, nie? Bo generalnie zjedzenie Center Shocka, który kosztował wtedy 30 groszy. Tak wspominam te ceny, bo z takim sentymentem wspominam, jak kiedyś po prostu to wszystko się mieściło w budżecie. No to ta guma po prostu miała taki w środku sok i była strasznie kwaśna. Była taka... No, jak impreza u wujka Romka, nie?
1: Ostro.
5: Ale ten oddech był ciężki, Konrad, tak powiem ci.
1: Traumatyczne przeżycie.
5: Doszło do mnie dopiero, nie?
1: Dobrze, tylko to. No.
5: Ale co ty na przykład jeszcze, Miki, wspominasz z naszego szkolnego sklepiku, tak szczególnie?
6: Wiesz co, w ogóle tych sklepików było kilka, nie wiem, czy kojarzysz, szczególnie w dużej 13. Jeden był w środku i dwa, tak, albo trzy nawet były na zewnątrz.
5: To były blaszaki, tak.
6: W ogóle różne światy tych sklepików były, każdy miał inny klimat trochę.
5: Tak.
1: I jeden kiosk chyba do tej pory tam w ogóle funkcjonuje.
5: Tak.
1: Nie wiem, czy o tym też mówicie przy 13. Taki jeden z najbardziej kultowych.
6: Chyba się przejdę coś zamówić z ciekawości, bo
5: no
6: tak nostalgicznie. Ale
5: kurde,
6: to mi na przykład na myśl też przychodzi mocno ten, się mówiło, że idziemy do Zenka. Nie wiem, czy kojarzysz.
5: O Jezu, pan Zenek, Jezu, pan Zenek, panie Zenku, no, jak my pana pozdrawiamy, nie? Pan Zenek, no niestety miał bardzo duże serce, ale nie miał ręki do biznesu i generalnie, no w momencie, kiedy biznes powinien prężnie działać, no to wtedy pan Zenek leżał w samochodzie i spał, nie? I to nie była sporadyczna sytuacja.
6: To był taki trochę sklepik, trochę też przedstawienia performance.
5: Tak,
6: różnych
5: tak.
6: Rzeczy się można to
1: tak teraz się mówi.
5: Tak. To był też taki czasem dom Alberta, no bo czasem tam, nie ukrywam, ludzie korzystali z tego, że pan Zenek z matematyki raczej nie miał piątki ani czwórki. Ale pana Zenka pozdrawiamy, bo był bardzo ważną postacią w naszym życiu. To u niego w blaszaku można było spróbować po raz pierwszy nowych smaków Cheetosów, czy...
6: Kurde, aż mi się przypomniało, sorki, że tak trochę się ten, ale aż jak to powiedziałeś, to przypomniało mi się jedzenie, o którym w ogóle nie pamiętałem przez 20 lat, a mianowicie bułka z czekoladą. To w ogóle...
5: To był
6: taki bestseller chyba, nie?
5: Tak. Znaczy, czekolada to jest dużo powiedziane, nie?
1: Ale... czekolada podobna.
5: Tak,
1: co najmniej.
5: Ale właśnie to była magia dzieciństwa, że wtedy wszystko smakowało inaczej. No zupełnie wszystko,
6: prawda,
5: nie?
6: Prawda, no.
1: Powiem, że do mojej babci potrafiłem chodzić przez ulicę, bo na tym samym osiedlu mieszkaliśmy. Dosłownie, oczywiście rodzice na to patrzyli, delikatnie mówiąc, krzywo. Natomiast dosłownie pozwalała mi jeść taki kawałek chleba, czy tam bułki, posmarowany margaryną czy masłem i posypany cukrem. I to był po prostu cała kanapka, nie? Specjał.
5: No to jest, stary, jest taka drożdżówka po prostu domowej roboty, no tak. Jeśli coś działa, no to
1: zęby
5: po prostu...
1: się kruszyły jak kopie.
5: I tak o, no ja wtedy to były też takie czasy, że brało się oranżatki, niektórzy bez rozcieńczania wodą.
4: Przysmak.
5: Tak,
4: przysmak.
5: Tak, tak.
4: Było.
5: Były.
4: Niektórzy wciągali w bardziej niekonwencjonalny sposób te przysmaki, a czy to już było ryzykowne dla śluzówki.
5: Znaczy mi się podoba cykl życia tych produktów, bo one kiedyś były właśnie w sklepikach szkolnych, a dzisiaj na przykład producenci środków czyszczących chwalą się, że to jest ich aktywny składnik produktu, nie? Więc to jest wow, nie? Że jak ludzkość poszła do przodu, nie? Natomiast oprócz sklepików szkolnych i jakby tego całego wrzasku tych ludzi po prostu niewyżytych, tego rzucania plecakami, tego nagrywania filmików telefonami. Ja teraz powiem coś, co niektórym naszym słuchaczom może się wydać absurdalne, ale wyobraźcie sobie, że kiedyś telefony, jak miały 20 megabajtów pamięci, to tam można było upchać nawet czasem 15 utworów, nie?
4: A przez Bluetootha przesyłane.
6: To jeszcze, ogólnie, nie,
4: nie, nie. Bo to jeszcze nie
6: przyszło. Trzeba było blisko siebie, żeby tak, nie zerwać połączenia.
5: Tak,
6: nie?
5: Tak, Bluetooth to taki był cyberpunk. Nie? W sensie, jak ktoś miał Bluetooth, to tak...
4: Ja miałem już taki telefon na etapie podstawówki. Pamiętam, że to była po prostu...
6: Że Bluetooth, tak?
4: Urwanie głowy.
6: No. To luksus już był.
5: No, tak.
4: Się gra, się ma.
5: Znaczy, jak było w ogóle ktokolwiek jeszcze inny w szkole, to miał taki telefon, to spoko, nie? Bo tak,
4: no
5: wiesz,
4: tak, bo inaczej się nie poprzesyłałem.
5: Tak, tak.
4: W zasadzie miałem jednego znajomego poza szkołą. Nie mogłem to robić.
6: To chyba nie ma pało już, no.
5: I tu się mogę przyznać, że w tamtych czasach byłem dealerem.
4: To
5: jest takie
4: wierzenie
5: Mureni, tak, byłem w tamtych czasach dealerów. Otóż, proszę państwa, ja wykryłem w Siemensie C65 taką możliwość, że jak się fajnie pogrzebało w plikach, to można było sobie wysyłać gry, które kupiło się w gazetkach pod czerwienią.
4: Kurde.
5: Więc ludzie generalnie do mnie tak podchodzili trochę jakby persona grata, nie? Jakbym trochę był takim, wiesz, może nie prezydentem, ale takim konsulem, nie? Gdzieś tam.
4: To Don Mureni.
5: Tak. Ja miałem jakieś tam Igotika w Javie, jakieś tam, no generalnie gry, które wtedy kosztowały 10 zł i one były z tyłu gazety.
4: No to fortuna.
6: To
5: tak,
6: było dużo, no.
5: Tak, więc jak ja miałem taki gier na przykład 15, no to normalnie po prostu to były dla moje ten aktywa, nie?
6: No, taki czarny rynek gier, nie?
5: Tak.
6: To brzmi teraz absurdalnie w sumie, nie?
5: Tak.
4: Panie prokuratorze, proszę teraz trochę wyciszyć, wyregulować opinię.
5: Tak.
4: To już się przedawniło, naprawdę.
5: Proszę o łaskawy wymiar kary. No, ale to też były czasy, że no... Ludzie na przykład jak ustawiali sobie dzwonek w telefonie, to... Czasem on nie do końca był dzwonkiem, na przykład było halo, to ja, twój telefon.
6: To prawda, no. Aż to pamiętam, no.
4: Mam nadzieję, że te czasy nie wrócą.
5: Były też...
4: Akurat te konkretnie.
5: Były też przyśpiewki po niemiecku, ale tutaj myślę, że zdjęliby nas, jakbym je tutaj pocytował, nie?
4: Takie, zanim byś zaczął, to rada by już do mnie dzwonił, a zresztą czekaj, co ty za nieznany numer?
5: Co się razi prądem, Konrad? Coś pika, trzeba pikać.
4: Coś się zepsuło i nie było mnie słychać, więc zaczniemy jeszcze raz.
5: Więc pod tym względem to były też ciekawe czasy, no bo teraz trochę ludzie nie mają szacunku, no bo co, mają YouTube, nie? To po prostu mogą włączyć, nie że jakiś tam utwór, nie? Tylko mogą sobie włączyć z teledyskiem, całą sekcją komentarzy, z tym całym hejtem i z całym uwielbieniem do artysty, nie? Że...
4: Tak. Albo z włączonymi komentarzami.
5: Tak. To też były czasy, gdzie SMS-y kosztowały, że słuchajcie państwo, jakby chcieliście wysłać do kogoś SMS-a w tym kraju, no, nie daj Bóg do innej sieci.
6: O kurde.
5: O!
4: Grubo. Pamiętam mój pierwszy kontakt z telefonem. Rodzice dali mi do ręki, po prostu to był fantastyczny manewr z ich strony. Do tej pory pamiętam mój powrót do domu i niezbyt zadowolonego ojca, ponieważ dali mi pierwszy raz telefon, gdzie tam za SMS-a chyba było 70 groszy. Wysłali mnie po jakąś pierdołę do kiosku. Wtedy, drogie dzieci, jeszcze wtedy istniało coś takiego jak kioski nawet na osiedlach. Nie? No to wysłali mnie do tego kiosku tam przez ulicę. Zdążyłem wysłać chyba z 10 SMS-ów. O coś dopytać. Oczywiście chodziło o to, żeby się pobawić tym telefonem, żeby zobaczyć jak to jest. No i później przyszedł rachunek, to ojciec to nie był usatysfakcjonowany.
6: Więcej niż zakupy wtedy, nie? Spodziewczo.
4: Nie, no tam zakupy to były za 50 groszy, bo to jakoś pierdołę miałem kupić. Tam bilet MZK, jakieś coś takiego.
5: Czyli nie? Jednak chodziło o pół chleba i cztery jajka, a nie cztery chleba i pół jajka.
4: Tak.
5: Rozumiem.
4: Tak. A chyba kupiłem i tak na odwrót, więc jakby... to była wielka inwestycja moich rodziców. Wielka dosłownie
6: nie,
4: na tamte
6: czasy. No.
4: Tam gdzieś 2 godziny pracy w zakładach Stilonu legendarnych, prawda, na tamten czas. No, także
5: no,
4: było niewesoło przez chwilę.
6: Ale faktycznie wtedy się, jak z kimś planowało konwersację przez SMS-y, to podałoby zawsze pytanie, a w jakiej sieci masz telefon? To
5: tak.
6: Było
5: tak.
6: Mega istotne.
4: Teraz to pytanie by było absurdalne.
6: Tak,
4: ktoś by się pofukał.
6: Tak, o co chodzi, nie?
5: Tak, już ludzie się przecież bawili wtedy w Królu Strzelców, no bo wysyłali strzałki, nie? Więc
4: oczywiście.

0: Do góry nogami. Do góry nogami. Czyli gorzewski magazyn satyryczny. Co pani pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Tak, i jak ktoś miał to dobrze opanowane, to był systemem Morsa w stanie normalnie wysyłać pełne komunikaty jakby tymi strzałkami, nie?
2: Nawet z Marcinem mamy takiego znajomego, który był mistrzem tych strzałek, miał na imię Mateusz.
1: Tak.
2: Pamiętam, że to była legenda.
1: Potrafił przez rok nie wydać ani złotówki na telefon, ale być świetnie skomunikowany z każdym.
2: Facet jest tak mocny w te klocki, że przez rok potrafił nie wydać złotówki, kropka, koniec zdania.
1: Operatorzy go nienawidzą, nie?
2: Zobaczcie, jak zobaczymy.
1: Tak, tak. A tak, to też były czasy, że można było dzwonić na czyjś koszt. To też był fajny manewr.
2: Był. Nie wiem, czy jeden operator wciąż nie ma takiej opcji. Znaczy, oczywiście tam chyba przy kartach, czy przy miksie, tam jeszcze są takie pozostałości dawnego systemu, że tak się wyrażę.
1: No.
2: Ale kiedyś tak było. Tak było. Do rodziców tak się dzwoniło konkretnie.
1: Kurde, i ten, pamiętam, był pakiet za 5 zł, 20 MB internetu i wtedy jeszcze równolegle było bardzo popularne gadu-gadu na telefonie. Ty, Miki, chyba korzystałeś z tego, nie?
3: Z gadu-gadu? Kurczę, nie pamiętam, czy na telefonie.
2: Wiesz? Na stacjonarce, ja tylko na stacjonarce.
1: Bo tak, bo to była w ogóle rewolucja, miałem wtedy Sony Ericssona K510, co miał zawroty 1,3 megapiksela aparat i właśnie te 20 megabajtów, no i właśnie za te 5 zł było 20 mega, na którym można było poszaleć na gadu-gadu przez jakieś 2-3 tygodnie pisać, nie?
2: No
1: więc
2: tak.
1: Jakby chodzi o to, że my dzisiaj to jest takie dla mnie w ogóle, to jest taki fenomen, nie? Że my dzisiaj te usługi mamy po prostu praktycznie za darmo, a komunikować nam jest się coraz trudniej.
2: Coraz mniej umiemy.
3: Przeniosła się ta komunikacja może, nie? Tam bardziej w te sfery cyfrowe, nie? Na pewno w tej mierze.
2: No to na sobotę, czy nie powiedziałbym, że gadu-gadu nie było cyfrowe, nie? Ale mam wrażenie, że ten kontakt w ogóle jakoś zanikł. Ludzie się jakoś boją relacji w ogóle, nie? Podejmować.
1: Dlatego złapmy się za ręce po prostu teraz.
2: Nie, no za daleko, panowie. Kurczę, no chyba, że się przesiądziemy, ale ten kabel musisz dalej pociągnąć.
3: Kabel się zepsuje, jak będę słyszał nic.
2: No, ale...
1: Więc tak, no tak się trochę... Fajnie, że w ogóle się tu możemy spotykać, bo wiecie, za 5 lat, jak będziemy nagrywać audycję, to w ogóle zdalnie, albo wyślemy swoje awatary AI i one nas będą mówić.
2: Zobaczymy, czy tak nie będzie. No,
3: masz instrukcję, co chcesz powiedzieć mniej więcej i pójdzie.
2: Nie wiem, czy widzieliście kiedyś film Surogaci bodajże z Bruce'em Willisem. Nie wiem, czy taki dokładnie był tytuł, natomiast tam był taki koncept, że ludzie siedzieli w swoich domach, oni mieli takie stacje, z których kierowali swoimi robotami i tylko one wychodziły na dwór. I jak pierwsza osoba faktycznie tam po latach wyszła żywa na dwór, to był szok, nie?
1: No tak,
2: zaczęła dowiadywać się, jak wyglądają ci ludzie, którzy sterują swoimi perfekcyjnymi, gdzieś tam wypuszczanymi robotami. No nie wiem, czy to nie jest taka dosyć prawdopodobna koncepcja przyszłości. Zobaczymy.
1: No właśnie, drodzy studenci, drodzy uczniowie, kiedy wy dzisiaj odrabiacie lekcje i wam ChatGPT mówi, co to jest mitochondrium, albo co tam było z tą bitwą pod Grunwaldem, to my musieliśmy na Google szukać, nie? Jakby radzić sobie z tym nieporęcznym indeksowaniem i tak dalej.
3: I tych wyników było mniej, nie?
1: Tak, tak. Za komuny teraz, to było lepiej.
2: Teraz 9000 na każde randomowe słowo. Takie, kto jeszcze mógł pisać o tym tam AX, nie?
1: Ale powiedzmy. Słuchajcie, ale to jest rewelacyjne. Ja kocham za to nasz ukochany system, bo on jest taki dziurawy po prostu jak dziewczynka na polu minowym, że dzisiejszy system działa w ten sposób, że uczniowie odrabiają prace domowe, wykorzystując sztuczną inteligencję i uwaga, nauczyciele korzystając ze sztucznej inteligencji sprawdzają te prace domowe i zobaczcie, jak to jest piękne.
2: Jak to jest... Jedni i drudzy nie mają racji, bo się okazuje, że jest bzdura na bzdurze w ogóle.
1: To jest po prostu genialny system, no w tym momencie po prostu sztuczna inteligencja to jest nasz taki zdalny mózg. To jest takie piękne, rozumiesz? Ty możesz po prostu całe życie dokulać się gdzieś tam do celu, jako po prostu jakby nie używając ani tej komórki mózgowej, bo masz to AI, które ci powie Konradzie, jest czerwone światło, stój. Jest zielone, idź.
2: I takie weryfikacja Green Simona na czerwono, to nie on.
1: Tak.
2: Weryfikacja Mureni, nigdy więcej nie zapraszać.
1: Więc nasz system edukacji jest fajny. Jest motorem innowacji.
2: No to a propos edukacji, no to mam nadzieję, że studenci Wydziału Technicznego AJP nas słuchają jakby w Gorzowie, no bo mają całe pole do popisu, nie? Żeby to rozwijać.
1: Tak.
2: To było jeszcze doskonalsze. Ja wczoraj trochę się przeraziłem. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Oglądałem taki film, gdzie facet po prostu był Morganem Freemanem, nie będąc nim, nie? Idealne dopasowanie twarzy, idealna jakby ta konstrukcja głosu i to było nagranie na żywo, jakby jeden do jednego. I faktycznie, gdyby mi puścił tylko ten filmik z góry, który jakby zmontował samym Morganem Freemanem, to nie uwierzyłbym, że to nie jest on.
1: Dlatego my idziemy z duchem.
3: Awatar, tak? W tym kontekście.
1: Tak, tak, że to było jak nagranie jakiegoś losowego gościa, tego było odłożony Morgan Freeman, dlatego my jesteśmy, wychodzimy naprzeciw jakby tym niebezpieczeństwom dzisiejszego świata i dlatego my zawsze na początku audycji wszyscy się weryfikujemy.
2: Tak, tak.
3: Ogólnie z takimi solki awatarami jakby też jest coś takiego, że ciekawe, kiedy może być jakaś pierwsza, większa afera, na przykład, że zostanie wyemitowany ktoś decyzyjny, mówiący coś, co nie jest prawdą i zanim się wszyscy pokapujemy, że to nie jest prawdziwe, to może wywołać jakieś tam panikę, efekty.
2: No w aktualnym, burzliwym okresie jest to dosyć, tak, to co mówisz jest dosyć niebezpieczne, ale to nie jest tak, że takie skamy się nie pojawiają, no bo już, tak, są jakieś filmiki na Facebooku, można znaleźć i tak dalej, gdzie po prostu przez AI ktoś się potrzeba pod bardzo znaną osobę i nagle ogłasza konkurs, tak, żeby mu przelewać pieniążki, no bo na pewno macie zagwarantowane tam wygraną Lamborghini, powiedz.
1: Przecież kurczę,
2: to się dzieje codziennie.
1: Tak,
2: już.
3: Ale też wyobraźmy sobie, że na przykład ktoś, nie wiem, hakuje fale radiowe, czy tam właśnie transmisję telewizyjną i robi to tak prawie, że live. Nie chcę tutaj sprzedawać patentu nieodpowiednim ludziom, ale...
1: Zostawcie to małżeństwo w spokoju.
2: Proszę wyregulować to odbiór.
3: Tak, ale no...
1: No generalnie ja myślę, że to za chwilę będzie tak, że to za chwilę wnuczkowie będą musieli się podszywać pod skamerów, żeby udowodnić swoim babciom czy dziadkom, że to są

0: No.
1: Znaczy nie tyle, że science fiction, tylko że w ogóle my albo tego nie dożyjemy, albo to będzie w takiej formie, że to będzie tylko dostępne dla jakiejś takiej wąskiej grupy ludzi.
2: Tak, nagle masz 10-15 lat i...
1: No. A dzisiaj tak naprawdę po prostu dosłownie każdy nie jest w stanie wejść w neta i wiesz, na przykład sobie znaleźć przepis na gołąbki. No kurde, no rewelacja. Jesteśmy zagrożeni.
2: Jesteśmy zgubieni.
1: Więc generalnie pod tym względem wow, że te wszystkie wizje, które kiedyś były przekazywane przez popkulturę, przez nawet nauczycieli, dzisiaj one no, po prostu są, nie? I ja tam nie mogę się doczekać po prostu, jak zwierzęta dostaną takie urządzenie, będą im podczepiane, że zwierzęta będą gadać. To sobie wyobraźcie, jak te psy będą szły po ulicy, będą mówić, co tak naprawdę myślą, nie?
2: Jeź, jeź, jeź, jeź. Takie, jesteś zatrzymany.
1: No, no, no.
2: Dobra,
1: koniec. Szymona nie ma, więc...
2: Znaczy, no, nie wiemy, gdzie... Wiem, że jest we Francji, nie wiemy, w którym areszcie.
1: Anjoua pewnie, nie? Ale tak, generalnie pozdrawiamy Szymona z Francji.
2: Szymon... Na pewno nas słucha tak, na 100%. Tak, bo we Francji ma, nie ma nic lepszego do roboty,
1: tak.
2: Także...
1: Tak. Więc pozdrawiamy Szymona, który jest we Francji, jest fajnym gościem i właśnie tam zażywa słońca oraz francuskich piękności.
2: Okej. Okay. Terytorialne. To brzmi ciekawe.
1: To drugie żartowałem.
2: Nie, no przecież.
1: Bo nie.
2: Okej, okay, musicie się domyślić.
1: Relacja już się odbyła.
2: Wasza gorzowska reprezentacja we Francji jakby czyni przygotowanie do Mistrzostwa Europy.
1: No bo tak, bo tak, no właśnie, bo tak jak mówiliśmy ostatnio, my tam zamierzamy otworzyć filię Gorzowa, tak? Żeby Gorzów nie był tylko w Lubuskiem. Gorzów Wielkopolski tylko w Lubuskiem.
2: Tak,
1: tylko,
2: że Gorzów taki projekt roboczy franczyzowy. Paryż podobno.
1: Tak, głosie, tak, kurde. Tak, tak. Więc on będzie nazywał Gorzów Wielkopolski i on będzie już taki...
2: Oui, oui, oui, oui.
1: I to będzie, wiesz, na tych siedmiu górach będą winniczki normalnie, będą ślimaki, będą krosanty.
0: A są jakieś winniczki u nas? Jakaś jedna jest gdzieś ostatnio trochę.
2: Jakieś jedna winniczka.
0: Tak, tak, no.
2: A są winniczki.
1: No to skończymy z nami.
0: Jest wino gorzowskie normalnie.
2: Tak, tak. No i ty nie
1: winniczki. Nazywa się Komandos.
2: Wspominki. No dobra, ale z alkoholu już zajdźmy, bo naprawdę do skasuję.
1: No cóż.
2: Ale ja we Włoszech na przykład mam jedno miasto, które może być kandydatem na franczyzę Gorzowa. Też ma 7 wzgórz podobno. Takie możecie kojarzyć.
1: Okej, okej. Okay,
2: okay. Remus Romulus. Takie.
0: Coś było.
2: Taka sytuacja.
1: A to jest Galia, tam gdzie ten.
2: Asterix i Obelix się dzieje. Tak, tak podbili.
1: No więc generalnie, słuchajcie, zarąbiście, nie? No i co? Co tam dalej mamy?
2: To może trochę uratuje biednego Marcina, który chwilę się przeciął i jego sztuczna inteligencja już tak nie funkcjonuje.
1: Tak, tak.
2: Mikołaj, powiedz kilka słów o sobie, no bo wiadomo, że ty jesteś z Gorzowa, chodziłeś, znaczy przynajmniej chodziłeś do gorzowskich szkół, ale Marcin sprzedał mi jedno insiderskie info o tobie, więc teraz cię skomplikujemy. Żartuję, że ty jesteś w zasadzie jakby, jak to się ładnie nazywa, nomadą informatycznym, nie, to się...
0: Cyfrowym nomadą.
2: Cyfrowym nomadą, tak, właśnie. Teraz mi się zacięła sztuczna inteligencja. Przepraszam, proszę doregulować te odbiorniki. Powiedz, bardzo banalne pytanie, ale odpowiedź może nie być prosta. Na czym to w zasadzie polega, tak żeby nasi gorzowscy słuchacze wiedzieli, że w zasadzie też tak mogą żyć, bo to jest coraz popularniejsze.
0: Tak, właśnie to często się okazuje, że wiele osób też tak może żyć, nie wiedząc o tym. I to się sprowadza w sumie głównie do pracy zdalnej, do możliwości pracy zdalnej. Jeśli ktoś okazuje się, że pracuje w sumie w 100% przy komputerze, no to tak naprawdę na dobrą sprawę może robić to z każdego miejsca, nie? Mhm. I tak też było właśnie u nas. My gdzieś tam z kolegami już to robiliśmy jakiś czas i pewnego dnia po prostu miałem jedną rozmowę z kolegą na temat tego, że czemu on nie korzysta z tego, że gdzieś to ma możliwości być w różnych miejscach, a on na to mi powiedział, że a czemu ty nie korzystasz? I mam takie, kurczę, faktycznie,
1: nie? Ale potem, switch, nie?
2: O kurczę, karta pułapka, udo rewersa.
0: No, no, no, no, myślałem, no tak to mniej wyglądało. I spotkaliśmy się z resztą kolegów, rozmowa wyglądała podobnie. No i okazało się, że kurde, wszyscy możemy faktycznie gdzieś tam wyjechać i spróbować. Wtedy to nie było jeszcze aż tak popularne w ogóle. I sami po prostu zdecydowaliśmy, że tak zrobimy, no i wybór padł na Tajlandię w ogóle jako pierwszy kraj, nie? Czyli daleko też, coś takiego nowego.
2: Potem kawałek tym MZK trzeba dojechać.
1: Tak, tak. To... No, kobiety trochę niepewne są, ale...
2: One są pewne, to my jesteśmy.
0: Tak.
2: Pośmialiby się.
1: No, ale Tajlandia super kierunek generalnie, tam mają tako, tam są gangi małp. Drodzy
0: są,
1: Państwo.
0: Są, no.
1: tak.
2: Słyszałem o czymś takim, widziałem filmiki faktycznie, tam porachunki w ogóle jakieś z psami mają i tak dalej.
1: Pytanie na jakiej stronie,
2: nie? Nie mówię o żadnych służbach mundurowych, mówię o psach, w sensie faktycznie psach biegających po ulicach, nie? Dobra, wciąż jest dwuznaczny.

0: Ale powiem tak, jeśli chodzi o małpy, jest taki temat, nie przejście Humanzy. To jest taka hipotetyczna...
1: Doprecyzuj, nie wiem czy chcę, ale doprecyzuj.
0: To jest taka hipotetyczna jakby istota, która jest dzieckiem człowieka i małpy. Bo jest to teoretycznie możliwe i był nawet człowiek, który to testował. I nie udało mu się. Nie wnikam, jak wyglądały procedury, ale jest to ciekawy koncept.
1: No właśnie, jednak chyba nie chciałem o tym wiedzieć.
0: Ale słuchajcie, bo to jest ciekawy koncept takiego filozoficznego punktu widzenia, no bo jeśli to jest z jednej strony dziecko zwierzęcia i człowieka, to czy powinien mieć prawa takie jak człowiek, czyli powinien mieć PESEL, powinien mieć prawo wyborcze i tak dalej, czy powinien być jak zwierzę, czyli powinien na przykład być chroniony w jakiś sposób, ale też żyć w zamknięciu i pewne wykluczenie.
1: Nie mów hop, bo są środowiska polityczne, które obiecują wprowadzenie PESEL-a, także, także uważałbym. Zaraz się okaże, że w zasadzie to wszystko zostanie wyrównane, prawda?
0: Może, ale może tak być, ja na przykład ja wierzę, że my dożyjemy czasów, że psy zwiększą swój udział na rynku pracy, bo już teraz tak jest, nie wiem czy widzicie, że psy normalnie pracują.
1: Znaczy tak, no jako opiekunowie, stróżowie, jako...
0: Na lotniskach też czasem
1: nie
0: pracują.
1: Nie? Co tak,
0: generalnie jakby jest dla nich...
1: podpadnę.
0: Jest dla nich robota i jakby to też takie rodzi w sumie dalszy tok, że na ile my możemy te zwierzęta cywilizować, żeby one zaczęły zajmować coraz to kolejne jakby stanowiska. Zwłaszcza, że są bardzo miłe, są przyjazne, są miękkie w dotyku.
1: Powiem ci tak, mam od 2 miesięcy szczeniaka. On by nawet nie potrafił się jej wyprowadzić na spacer, tak to ujmę, nie?
0: No słuchaj, jakby, no.
1: Jeżeli on ma być, nie wiem, dyrektorem jakiejś firmy, to wszyscy jesteśmy zgubieni.
0: Ja myślę, że to w niektórych sytuacjach to byłoby bardzo dobrze. To nawet mogłoby przedsiębiorstwo po prostu rozkwitu dożyć.
1: W przypadku niektórych spółek Skarbu Państwa pewnie to by była dobra zmiana. Natomiast...
0: Znaczy, no słuchajcie, no ja wiem, że nasze pokolenie to było pokolenie, że jak wózko w ogóle jeździło, to samo się nogą odpychało, nie? Że rodzic nie musiał wyprowadzać, nie? Ale no... Ja mam taką teorię, taka troszeczkę kontrowersyjna, że pies jakby miał prowadzić konto w social media.
1: I tym pozytywnym.
0: Jakby pies miał prowadzić konto w social media i za każde jakby lajki dostawałby jakąś tam przekąskę, którą bardzo lubi, to ja uważam, że ten pies byłby w stanie nauczyć się robić w taki sposób te treści, żeby dostawać jak najwięcej lajków. Bo on by za to miał bezpośrednio...
1: No tak, pies generalnie tak się uczy, sam próbuje tak kombinować, żeby po prostu załapać się na tego tam szlaka.
2: Mógłby być dobrym influencerem też.
0: Tak,
2: pewno,
0: tak.
1: Wiele psów w zasadzie jest. Jest, tak, no przecież no ile właśnie. Macie kanałów o kotach, o psach, no to tak naprawdę oni są głównymi bohaterami, a nie ludzie, tak? Oni tylko tak nagrywają.
2: I zarabiają całkiem niezłe pieniądze.
1: No tak, i wiesz, jakby ludzie też. No,
0: także. No właśnie o to chodzi, że ten pies czasem ma więcej charyzmy, bo on, okej, nic nie mówi, ale nie, merda ogonem, nie, skacze jak szalony, gdzieś tam jest w stanie skoczyć na 3 metry i dotknąć nosem sufitu, nie?
1: A mój to robi bez smaczków.
0: No, a ty tak nie umiesz na przykład, nie?
1: Znaczy, nie widzę ku temu podstaw. Zazwyczaj.
0: Więc ja wierzę, że zwierzęta staną się nieodłączną częścią naszego społeczeństwa, że później będzie nawet taki etap, że psy powiedzą dość niewoli, dość chodzenia na 4 łapach, dość smyczy, nie? Niech żyją psy, nie?
1: Robi się trochę postapo, nie? Tym planetę małp.
0: No. I planeta psów, nie?
2: Planeta psów.
0: Ja akurat nie mam psa, generalnie stoi na przeszkodzie to, że moja kobieta ma uczulenie na sierść, ale mamy za to, uwaga, agamę brodatą i gekona orzęsionego.
1: Byłem kiedyś u ciebie, widziałem jakieś zwierzęta, nie pamiętam, co to były za zwierzęta. Nie wiem, czy to już były.
0: One też się już nie pamiętają.
1: Bardzo dobrze.
0: Ale miło się gryzło. No i chodzi o to, że gekon i agama, one się rządzą zupełnie innymi prawami. One nie są ssakami, one są zmiennocieplne, więc na przykład w praktyce ta agama ma coś takiego, że ona nagle ma taki strzał, nie? Nagle po prostu wybiega po prostu ze swojego terrarium, nie? Biegnie, biegnie, biegnie i stopnie. I tak potrafi na godzinę po prostu stanąć i nic nie robi. Dopóki się na przykład nie ruszysz, ani jakoś nie dostarczysz jakiegoś bodźca reaktywującego, to ona po prostu zamienia się w kamień. Bo ona akurat tak stwierdziła, że dobra, tyle już wystarczy, nie? I na przykład raz tak siedziała mi na kolanach, nagle coś ją tak podnieciło, chyba, nie wiem, dźwięk ptaka za oknem, po prostu zeskoczyła mi z kolana, biegnie, biegnie, biegnie i zatrzymała się przed terrarium na pół godziny. I to jest takie po prostu fantastyczne, bo te zwierzęta zupełnie inaczej działają niż ssaki. Ssaki są takie, że wiecie, pieska na przykład przytulicie, znaczy nie, w ogóle na niego spojrzycie, to on już merda ogonem jak cholera, jak go pogłaskacie, to już jest waszym najlepszym przyjacielem do końca życia. Tak, to on już jest wasz po prostu, nie?
1: Jest już w innej galaktyce.
0: A agamę możecie przytulać 10 lat i ona ma was tak samo wiecie gdzie? Jak na samym początku, nie? Po prostu jesteście totalnie obojętni.
1: Terrarium.
0: Tak, ale wygląda fajnie, czasem dzieje ogniem i zrzuca skórę.
1: Czyli to jednak prawda.
0: Tak, zrzuca skórę jak...
1: Nie tylko Marcin w tamtym domu się je ognie.
0: Tak, znaczy no, to tylko w piątek, nie? No, ale więc jakby ktoś na przykład zastanawiał się jakąś alternatywą, bo jest alergikiem, wiecie o co chodzi, no bo kotki są fajne, fajne się robi z nimi zdjęcia, robią sztuczki i tak dalej, czy tam pieski, ale czasem no, są tacy ludzie, którzy mają z tym problem. No to polecam Agamę, jest łatwa w utrzymaniu i jest całkiem przyjazna, ale niestety ma was gdzieś.
1: No i czasami możesz zapomnieć o tym, że ją masz, nie? To jest, mam wrażenie, taka wada.
0: No cóż.
1: Marcin, jak często to się zdarza? Widzę twoją minę.
0: No słuchajcie, no... Czasem trzeba też... zniknąć.
1: Ale ty też znikasz, tak?
0: Znaczy, u mnie to chyba jest na odwrót, nie? Raczej jest mnie coraz więcej tutaj, nie?
1: Więc... A to takie tradycyjne jojo, tak zwane.
0: Tak, za 10 lat się spotkamy, to wiecie, to będziemy musieli wziąć głębszy wdech, żeby tu się zmieścić ze mną, nie? No, ale... Ale tyle, no. No powiedz coś, Mikołaj, o tej szkole, co tam jeszcze było?
2: O szkole? Tak. Jeszcze liceum mieliśmy fajne chyba, nie?
1: A, no przecież wy jeszcze razem do liceum chodziliście.
0: Tak, to było.
1: No to musimy to poruszyć.
0: To był Puszkin.
1: Dobrze, tak.
2: Puszkin, no.
0: Puszkin, ja powiem wam...
1: O, to jest szkoła, Pumem.
2: Ale nie wiem jak ty, ja na przykład niesamowicie dobrze wspominam okres liceum.
0: Tak, ja też, chociaż uważam, że na przerwach międzylekcyjnych osiągnąłem więcej niż na lekcjach.
2: Też tak może być.
0: Tak, bo to chodzi o to, że te społeczne kwestie, tam kurde takie więź się zacieśniały, tam pierwszy raz się człowiek uczył grać na gitarze Californication, później chryzantemy złociste, później wehikuł czasu, no po prostu tam wiosło szło w ruch, subkultury się tam budowały, byli outsidersi, wtedy jeszcze byli hipsterzy, dzisiaj już hipsterów nie ma.
1: No tak, to już jest zbyt powszechne pojęcie, tak. Więc hipsterzy zgodnie z prawami natury musieli zniknąć.
0: Tak, dokładnie, no po prostu jak według Darwin teorii ewolucji, no nie ma już hipsterów, teraz są alternatywki. No i co tam, byli piłkarze, nie? Czyli to byli tacy chłopaki, którzy wiadomo, byli największymi fejmami w szkole.
1: No to
0: nie?
1: Jak amerykański high school trochę.
0: Tak. Po tym względem tak.
2: Zawsze kojarzył właśnie Puszkin, tak najbardziej
1: Puszkin
2: dostępny.
1: I Przemysłowa, mam nadzieję, że mnie nie pobijecie, no bo to zawsze ta największa konkurencja z jedynką i dwójką, ale właśnie Puszkin i Przemysłowa to przede wszystkim chyba są takie licea w Gorzowie, w których była taka amerykańska kultura.
2: No,
1: troszeczkę.
2: Tam też te derby zawsze, na przykład nawet ostatnio widziałem na hali chyba naszej, nie?
1: W arenie już grali.
2: Na arenie, sorry. Tak. I ja byłem w ogóle pod wrażeniem, że to sery wyglądało jak z tych takich właśnie w Stanach.
1: Tak, tam
2: filmów.
1: Pełne trybuny w zasadzie.
2: Dosłownie,
1: i tak dalej. Wszyscy w koszulkach, nie?
2: To już za naszych czasów.
1: No, kiedyś
2: czasów. Było fajne, ale teraz to weszło w ogóle jeszcze na lepszy poziom, nie? Tam są oprawy, no super. Liderki widziałem też są, że to jest takie, faktycznie każdy element jest, nie? To jest naprawdę dopasowane.
1: Tak, myślałem, że dyrektorzy obu szkół już nawet mają program kosmiczny, żeby kolejne derby na Księżycu zagrać.
0: Tak. Ja czekam. Ja się mają w Gorzowie Koloseum wybudować, ja tam się nie mogę doczekać.
1: Jako kolejne 7 wzgórz.
0: Bo wtedy te wybory prezydenckie to będą naprawdę krwiste.
1: Ale to już kiedyś poruszaliśmy, tak, że to potrzebna jest weryfikacja prezydenta.
0: Tak,
1: jeżeli ktoś nie umie nas obronić przed lwem w Koloseum, no to jak ma obronić Gorzów?
0: Co nas nie zabije, to nas wzmocni, no po prostu, nie? Ale w tej kulturze szkolnej fajne było też to, że było dużo takich fajnych, inteligentnych osób, że nawet może w szkole tak wyniki w nauce nie były super, ale było dużo takich wspólnych tematów, zainteresowań, że ci ludzie mimo tego, że nie chcieli się uczyć tego, co narzucali nauczyciele, no to chcieli mimo wszystko się rozwijać. Chcieli się po prostu jakby czegoś uczyć, więc dużo fajnych więzi tam się nawiązało. Były no, też fajne takie inicjatywy, te pewnie Mikołaj też pamiętasz, były puszmuny, tak?
2: O Jezu, no też UNESCO też było, tak. Dni UNESCO były puszmuny i to też były mega fajne wydarzenia w sumie, nie? Że organizowane, gdzie byli też ludzie z zagranicy,
0: tak,
2: się powymieniać doświadczeniami.
0: I czymś innym.
2: I w ogóle gdzieś tam angażowało to do czegoś więcej.
1: Import,
2: tam...
1: eksport.
2: Tak.
0: No tak. Saldo migracyjne było raczej na plus, ale...
1: Jeden dla nas,
0: no ale ten. Ale generalnie właśnie to też tworzyło tą kulturę międzynarodową w takim fajnym tego słowa znaczeniu, bo dzisiaj to pojęcie jest tak różnie, do tego ludzie podchodzą. To było fajne, bo to też były te weryfikacje językowe, nie? Że jednak ciężko nauczyć się języka, kiedy człowiek mierzy się z jakimś sprawozdaniem typu klasówka czy tam egzamin, egzamin versus to, kiedy on faktycznie ma kogoś z zagranicy, kto ma trochę inny akcent i musi z nim faktycznie nawiązać pomyślną komunikację, a nie dostać piątkę za słówka z Halloween, nie?
2: Tak, właśnie dużo też się narzeka na te takie edukacyjne sprawy, że tylko uczyć się na pamięć, a to właśnie była fajna okazja do wyjścia na przykład do ludzi, prezentowania jakiejś swojej rezolucji w języku angielskim, czyli takie właśnie umiejętności miękkie też, nie?
1: Fajnie i takie faktyczne, praktyczna nauka języka, nie? Że
2: tak.
1: Dosłownie formułki, jakieś zaimki i tak dalej.
0: No właśnie, zwłaszcza, że patrząc na przykład na obecną sytuację polityczną, to po prostu uważam, że ta część towarzysko-imprezowa no odgrywa trochę większą rolę niż to tam pitu-pitu, nie?
1: No, największą.
0: No myślę, że kluczową w wielu kwestiach.
1: Dawni bądź aktualni imprezowicze to jest elita. No tak. Tak. No nie oszukujmy się. Tak. Jakby cały światek gorzowski spotyka się pod ziemią.
0: Nie ma lepszej kompetencji niż wypita czysta z prezesem X, nie? No po prostu tak
1: czysta
0: jest.
1: Czysta woda.
0: No i te tak. Czysta woda, 100% gaz, nie? Nie powiem.
1: No to jak... nie taka czysta znowu.
0: Ale to właśnie o to chodzi, nie? I też to, że można było pojechać później z powrotem za granicę. Ja akurat brałem udział w wymianach z Niemcami i to było i w gimnazjum, i w liceum. Mikołaj pewnie pamięta jeszcze w liceum, jak tam przyjeżdżali ci Niemcy, bo coś tam razem się pojawiło.
2: Właśnie nie brałem udziału, żałuję z perspektywy czasu, że w tym nie brałem, ale tak było, no.
0: Ale ty tam chyba byłeś do nas jakoś przyklejony do grupy, bo... Tam były fajne Niemki.
2: Fajne Niemki? To się
1: okej, nie... zrobiło się kontrowersyjnie.
0: W sensie fajne, że były bardzo przyjazne, gadało, otwarte, tak. Po prostu fajne osoby, no i tyle. I... No, ale bo chodzi o to, że Cisek, tutaj pozdrawiamy kolegę Ciska, tak, to właśnie tak. On tam był też takim pomostem tutaj naszym. Teraz siedzi sam w Niemczech, więc fajnie się role odwróciły.
1: Bardzo fajnie.
0: No, ale na jednej z tych wymian, no to... O, albo dobra, nie będę wspominał, bo to się wytnie.
1: Tak, to może jakby ograniczmy moją pracę. Nie zaczynajmy tego, o czym chciałeś opowiadać.
0: Tak, natomiast ogólnie, jeśli na przykład ktoś się zastanawia nad wzięciem udziału w takim programie, bądź ma dziecko, które myśli, no to ja polecam. Nawet jakby tam niekoniecznie miało mówić w tym języku, to sama jakby możliwość pojechania w inne środowisko kulturowe, to jest super opcja, to jest po prostu genialne, tak? Bo jak dowiedzieć się czegoś o świecie, to siedzą na przykład tylko w Gorzowie.
2: No jasne, jestem oklepany tekstem, że podróże kształcą, ale jest strasznie prawdziwy, nie? Jest strasznie prawdziwy.
0: No właśnie, Miki też na przykład ma dużo takich fajnych historii a propos podróżowania, na przykład związaną z tym, że jak różnie mogą układać się losy człowieka, który pracuje zdalnie gdzieś tam za granicą, bo tam kiedyś opowiadałeś, że na przykład był problem tego rodzaju, że chyba na Bali jak byłeś, że był problem z prądem.
2: Tak, no to było coś nowego z naszej europejskiej perspektywy, gdzie mamy wszystko pod nosem. Nie było to Bali, była to Sri Lanka.
1: W te 5 metrów.
0: No to właśnie 1000 km, właśnie chciałem powiedzieć, że
1: tak, to się tak wydaje, a później Azja się okazuje.
2: Tak, okazuje się, że jest bardzo daleko, nie? Ale faktycznie była taka sytuacja, trafiliśmy sobie na okres, jak się okazało, nie byliśmy tego świadomi, bo pracując zdalnie...
1: Mocno nowe, tak, bodajże.
2: Nie, w ogóle chodziło o prąd, nie, że no, prąd istotna rzecz z perspektywy osoby pracującej zdalnie i patrzyliśmy, czy tam jest to bezpieczne, żebyśmy tam się przenieśli, no i wyczytaliśmy, że tam no, zdarzy się raz parę dni w tygodniu na godzinkę, że nie ma prądu. Mówimy, dobra, jakieś tam hotspoty, damy radę, nie? No i jak przyjechaliśmy, pierwszy dzień, tam chyba 2 godziny nie było prądu, drugi dzień 3 godziny, a co gorsza, hotspoty nie działały, bo wtedy cała wyspa korzystała z hotspotu, więc zasięg był słaby i trzeba było szukać rozwiązania, którym były w ogóle co-livingi. To są takie miejsca, gdzie ludzie, jest takie biuro, gdzie są w ogóle ludzie z całego świata. Płaci się
1: typowo, jest jakby właśnie pod ten trend, że tak się wyraża.
2: Tak, to są w ogóle fajne miejsca, gdzie można poznać masę ciekawych osób. Jest właśnie takie towarzystwo międzynarodowe w sumie na maksa. No i też są często przystosowani do takich sytuacji jak backgroundu, czyli mają swój generator na przykład, nie? Tam macie pewność, że popracujecie, że będziecie mieli dostęp do internetu, do prądu.
0: Tam są chomiki w kołowrotkach i bardzo szybko zasuwają.
2: Coś w tym stylu, nie? Ale w każdym razie, tak już dochodząc do końca, to trafiliśmy na największy kryzys energetyczny ostatnich 20 lat, nie aż tak? 20 lat. No i jak już wyjeżdżaliśmy, to prądu nie było po 8 godzin dziennie, a tydzień czy dwa tygodnie po naszym powrocie już, dochodziło do 12 godzin, była tam w ogóle jakaś afera, jakieś zamieszki z politykami, ludzie wychodzili na ulicę i tak dalej, nie? Także
0: nice.
2: Jak gdzieś planujecie pracować zdalnie czy coś, to sprawdzajcie, czy jest prąd, nie?
0: Ja pierdzielę.
1: W ciągu ostatnich 20 lat.
0: Tak, nie mogę 8 godzin bez prądu, to brzmi jakbym 8 godzin miał nie oddychać.
2: Tak,
0: nie?
2: Ale to jest ciekawe, nie? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że komputer, telefon, że nawet jak nie korzystamy z tego dużo, to że w każdej chwili możemy, nie? A tu się nagle okazuje, że nie ma prądu, że nie zapalicie światła, trzeba świecę odpalić. Nie?
0: Kurde, jakbym nie miał 8 godzin prądu w ogóle w całym mieście i telefon nie działają, to ja bym chyba krzyczał głośno po prostu, no. Nie? Wiesz. Max!
2: No raz się też spotkaliśmy w paru Polaków i właśnie pamiętam nasze pierwsze wspólne spotkanie, nie było właśnie prądu, to przy świecach siedzieliśmy, przy stoliczku, muzyczka gdzieś tam.
1: Jakoś tak robotycznie.
2: Tak, ale to było mega fajne, nie? To właśnie nie było tych rozpraszaczy.
1: I klimatyczne, nie?
2: I siedzieliśmy tą grupką, w sumie nikt się nie znał, no i cały czas rozmawialiśmy i to był świetny bifor w ogóle, nie? Że tak powiem, potem wróciliśmy na imprezkę.
0: Że może właśnie o to chodzi, żeby wyłączyć ten prąd i kurde, tak analogowych technologii spróbować, właśnie świeczka, nie?
1: Tak wyłączyć na tydzień. Znaczy, no Marcin by już zwariował w ogóle, to nie ma człowieka.
0: No tak, no, byśmy audycję prowadzili.
1: A Mikołaj nie ma pracy, samej, ale nie? To już opomija.
0: No, ale to jest z jednej strony takie przerażające, jak my jesteśmy od tego uzależnieni, ale z drugiej strony, jak ja kocham gadżety, no ludzie święci.
2: No jasne.
0: Przecież teraz mamy ten zalew chińszczyzny za jakieś grosze, można mieć po prostu, otwierasz do puszek, jakby rozumiecie, otwierasz do puszek, nie? Z reguły otwieraczem do puszek nazywało się palce, nie? A teraz macie do tego urządzenie za 2 złote, rozumiecie?
2: Ktoś na tym robi pieniądze, to jest ciekawe.
1: Tak.
0: Ja pamiętam, taki był film Onion Movie, nie? To taka, jechał po bandzie totalnie, to jest taki czarny humor, nie? Bez żadnych skojarzeń. I chodzi o to, że tam był jeden, bo to był taki seria skeczy takich trochę wyśmiewających współczesność i tam był skecz właśnie pokazujący nowy przełom technologii, że stworzyli pilot do pilota.
2: Fajne.
0: No i to jest nie niesamowicie potrzebne, nie?
2: Nie wiem, czy widziałeś, się też jest w Chinach, można kupić taki wielki przycisk Enter, który się podłącza do klawiatury, nie wiem, czy widzieliście kiedyś.
1: Taki czerwony
2: taki
1: guzik,
2: gigantyczny
1: duży.
2: Enter, który możesz w całą rękę
0: nacisnąć. Światowi przywódcy mają te guziki, tak
1: ale,
0: czuję.
1: Ale tak było, jakby byłem tym przyciskiem, no.
0: Więc generalnie dzisiaj osoby, które tworzą produkty, są dzisiaj tak kreatywne, że to się po prostu w głowie nie mieści, nie? Że dzisiaj tak naprawdę kasiorkę to można robić na wszystkim.
2: Na Enterze wielkim, no.
1: Ja mogę na się... Znaczy, no to w sumie jakby zabrzmi dwuznacznie, ale na tym można robić hajs teraz, nie?
0: No, czasem na wciskaniu Enter, tak patrzę, czasem wchodzę do urzędu, to mam wrażenie, że te panie nawet nie muszą ciskać Enter, żeby dostawać
1: nie,
0: pieniądze, nie?
1: Że żyjemy już w takich czasach, że nawet nie.
0: Se przeklikają pasjans.
1: Po prostu Neuralinka mają podpiętego.
0: O Jezu, ale sobie wyobrażam takich po prostu futurystycznych urzędników, nie? Że tacy podpięci do matki.
1: Jestem
0: nie,
1: wielkim tak. fanem w ogóle gatunku cyberpunk, także mnie to tak rajcuje, że coś takiego na przykład naszym Gorzowie, tak, lokalnym. Trudno to sobie wyobrazić, bo się żyje w tym mieście tak od urodzenia. I trudno sobie wyobrazić taki koncept, ale powiedzmy, że za 20 lat to będzie standard, nie?
0: No, taka pani Grażyna cyberpunkowa, nie? Takie jedno oko, takie cybernetyczne, podpięta po prostu.
1: Tutaj jakieś przepięcie w ogóle, podręczny komputer.
0: Tak, taki, wiesz, od Pemka idzie taki gruby kabel do samej Warszawy, nie? I wiesz, następny. I wiesz, ty próbujesz powiedzieć, o co ci chodzi. Nic nie mów, Konradzie Baranowski. I wiesz, ona się, taka maska wyskakuje, podłączać się do mózgu, nie? Jesz.
1: Jak tak teraz myślę, to mam nadzieję, że skończy się na wielkich neonach, jednak na wełnianym rynku.
0: No, ale tak. Teraz ogólnie, no, Polska będzie się bardzo prężnie rozwijać. Teraz, nie wiem, czy wiecie, za granicą o Polsce to się mówi, że to jest tygrys tego, rozkwitu gospodarczego.
1: Znaczy ostatnio widziałem, że Czesi tak mówili, nie? Że oni tam narzekają, że u nich trochę przyhamowało, u nas się rozpędza.
0: No
1: nie?
0: Tak.
1: I takim ludziom jak Marcin czy Mikołaj to...
0: No, dokładnie, nie?
1: Dzięki. Jedzie jak diligence. No.
0: Więc, znaczy, patrząc na Gorzów, nie od razu może odnieść takie wrażenie, ale...
1: Nie, to nie zawsze takie...
0: Ale myślę, że jak już dojedzie tutaj do naszego ukochanego Gorzowa ten postęp technologiczny, to wszystkich wrotki im po prostu wywali, nie?
1: Znaczy, generalnie to jest tak, jak studiowałem w Poznaniu, to zawsze miałem takie odczucie i już na tej podstawie powstała teoria właśnie Dycha Baranowskiego. Oczywiście nikt o niej nie słyszał, więc jakby no, to jest moja teoria.
0: To jest premiera, okay.
1: To jest premiera w ogóle, że do Gorzowa nowinki przychodzą zawsze równo 10 lat po większych miastach.
0: Tak.
1: Zawsze.
0: Tak.
1: Mam porównanie gdzieś tam, powiedzmy, do Poznania, Warszawy. Nie zawsze jest to złe, bo niektóre nowinki, szczerze mówiąc, są dosyć irytujące, więc to nie jest wcale negatyw czysty.
0: No tak, bo plebs jest królikiem doświadczalnym, a do nas już przychodzi sprawdzone.
1: Do elitarnego Gorzów Wielkopolski, stolice Polski, wiadomo.
0: Dlatego kiedy kebaby były już w latach 90. w Warszawie, u nas były w 2000 roku, ale już... W szczycie majestatu, tak.
1: Po prostu pik.
0: Tak.
1: Historyczny.
0: Ten mieszany i ten mieszany. mieszany.
1: Za siódemkę obok letniej, no.
0: O Jezu, o kurde, kebab koło za 7 zł.
2: Za 7 zł, nie? To brzmi po prostu abstrakcyjnie, nie?
1: A to ile było? 10, 11 lat temu jeszcze był na pewno.
0: Tak, kiedy inflacja była jednocyfrowa.
2: Teraz to nie ma. Szklanka wody jest czasami droższa.
1: Za siódemkę, tak.
2: Tak, niesamowita.
1: No tam akurat dalej chyba te ceny. Znaczy nie wiem, bo nie chcę robić promocji. No, a dawno też nie byłem.
2: Kebab za 7 zł, pół gorzowa.
1: No, to tam zaraz by była taka promocja, ale to tam...
0: Ja się dziwię, że ten właściciel nie zmienił po prostu nazwy, po prostu 7 i zły po prostu zrobić, nie? Bo to była...
1: Ale wtedy by musiał później co roku już zmieniać nazwę, nie? Z tą inflacją.
0: Albo zatrzymać ceny, ale zmniejszyć jakość.
1: Więcej na rebranding by musiał wydać.
2: Tak.
0: No, więc generalnie, to była zacna miejscowa, zwłaszcza, że w liceum, jak my byliśmy, jak ktoś miał 10 zł, to potrafił imprezować do trzeciej.
1: Do trzeciego dnia, tak. Do trzeciego dnia zmartwychwstał.
2: Tak samo jak jeszcze w tych czasach wcześniejszych podstawów gimnazjum 5 zł, ta potężna moneta, to była po prostu bogactwo,
1: to
2: nie?
1: To była przepustka do nieba. Starway to heaven dosłownie.
0: Tak. Do niektórych serc, nie? Ale dzisiaj, no cóż, mamy warunki inflacyjne.
1: Teraz się spróbuj do czyjegoś serca za 5 zł przebić. Nawet nie kupisz lizaka, nie? Serduszko powiedzmy.
0: Teraz jak kebab kosztuje 20 zł, to już Sanepid w sumie się interesuje trochę.
1: Co te 20 zł? Takie, o nie. Z jakiego mięsa? Skąd kradniecie to mięso?
0: Ja tą bułkę skądś kojarzę, ja ją 3 lata temu widziałem, nie? I tak wiesz.
1: Albo patrzysz na mięso w kebabie i takie, Reksiu?
0: Ale w sumie to jest w ogóle ciekawy koncept, że na przykład bierzesz mięso z kebaba i próbujesz tego jak puzzle złożyć z powrotem, na przykład woła, nie?
2: Nie próbowałem, ale to ciekawa
1: koncepcja.
2: Ale
1: tam jest tyle dodatków, że mam wrażenie, że musiałby taki zbuntowany troszeczkę.
0: Taki megazon.
1: Poraż tutaj takiego byka po prostu chodzącego po gorzowie. Skutego. Jak po 15 latach po prostu siłki wstrzykiwania tam sobie czegoś, powiedzmy.
0: No myślę, że jakby tego mięsa z kebaba połączyć z tym radioaktywnym kotletem ze szkolnego sklepiku, to mielibyśmy artancza antyrakietową. Nie?
1: No mówię, Gorzów Fallout po prostu. Fallout 24.
0: Więc pozdrawiamy Gorzów, kochamy to miejsce.
1: Oczywiście, bez tego bodu
0: to nie. My tak żartujemy, że on jest taki w ogóle, taki wiecie, no. My tu się wychowaliśmy, my tu zostaliśmy, my tu zostaniemy, my tu po prostu dajemy ludziom wiarę, my tutaj
1: pierdzielimy. Nie bez powodu jest największym escape roomem w Polsce.
0: Tak. Znaczy pierwszym jest Łódź, nie? Gorzów został zdeklasowany.
1: Jest takie znane hasło Łódź i słowo na K, ale nie mogę go powiedzieć, bo to słowo na K jest bez cenzury nie przejdzie.
0: No, powiemy po programie, no, więc generalnie nie, słuchajcie, Gorzów trzeba kochać. Ja powiem wam, wczoraj miałem taką fajną sytuację, bo ja tak lubię tam sobie na rynku koło fontanny, czasem po prostu sobie usiąść, czasem nawet się położyć, tak gwoli relaksu po prostu, nie, że jestem jakimś, nie wiem, czy żulem, czy jakimś w ogóle osłabłem, po prostu czasem człowiek ma ochotę położyć się w miejscu publicznym tak bez jakiegoś głębszego motywu, nie? Tak,
1: na ziemi, po prostu.
0: Tak, bo to oprócz tego, że ludzie tak się patrzyli mi na twarz, jest zaczerwieniona, czy oczy podążają, nie? To słuchajcie, ja się też rozpłynąłem, bo lokalny street artysta zaczął grać piękne country. Ja bardzo lubię muzykę gitarową, lubię wzmacniacz, lubię szarpanie strun i gość naprawdę pięknie grał, nie? I tak posłuchałem 2-3 utwory, tak sobie leżałem w tej melancholii, ale mówię, dobra, sobie pójdę po lodzika, nie? Bo ja lubię sobie tak gdzieś, jak jest sezon, te lodziki to wchodzą po prostu nosem, nie? No i dobra, no i poszedłem po loda. No i wracam, no i tak myślałem, że sobie znowu zjem, złapie mnie śpiączka cukrzycowa i sobie po prostu poleżę i znowu posłucham tej muzyki, ale niestety moje uszy zostały zaatakowane przez disco polo.
1: O kurde.
0: A ja mówię, ale patrzę tak...
1: No
0: tak,
1: i zrobiło się ciężko.
0: I słuchajcie, i patrzę tak w dal, no, i tak patrzę w dal i widzę tego gościa normalnie z tą gitarą, on stoi taki sparaliżowany i obok niego jakiś typek, nie? I leci to disco polo z tego jego wzmacniacza i tak... Okej. No i dobra, no tak zainteresowałem się tym, więc poszedłem w tamtą stronę, nie? I tak słyszę kątem ucha, ten gościu do niego mówi: panie, to pan włączysz jeszcze jedną. Ja zapłacę jak za poprzednią 10. I tak sobie pomyślałem, Jezu, jakie to jest prawdziwe, nie? To jest po prostu przemysł muzyczny w jednym obrazku, nie? Gościu przychodzi, piękną muzykę gra i przychodzi tam obrzydliwa kasiora po prostu i błąbki strzelił, nie?
1: Wszystko.
2: Tak. Nie spodziewałem się takiego morału tutaj.
0: Tak, ja też się nie spodziewałem. Ja po prostu myślałem, że tam padnę, nie? I tam już zostanę jak ostatni Mohikanin, ale niestety cały vibe hype lek w gruzach, nie? Natomiast street artyści, fajnie, że jesteście, fajnie, ziomek, który tam wczoraj grałeś, no. Tak, fajnie, że byłeś, super grałeś, następnym razem też coś tam, ja cię przekupię, żeby się tak grał to, co ty grałeś, bo to mi robiło klimat.
2: Właśnie, trzeba było przebić, nie?
0: No właśnie.
2: Ja dam dwie dychy, ale proszę grać o co wcześniej.
0: To nie, bo to już jakaś taka głupia recytacja, gościu, wiesz, był trochę taki, wiesz, miał dobry humor, nie?
1: Więc święciło tak, się stówka, na
0: dwóch stówach. To już można było przegrać pałę, nie? No ale generalnie super, super, fajnie, że takie coś się dzieje. Mam nadzieję, że władze miejskie też nie będą blokować takich rzeczy, bo niech sobie te greki grają.
1: No to bywa różnie.
0: Tak, no bo co oni robią takiego złego, ludzie? No oni sobie biorą wiosełko, naginają karku, tam jakiś grosik im wpadnie tego kapelusza, ale jakie oni robią atmosferę w tym mieście, no.
1: Nawet jak fałszują, no to jest jakiś tam klimat.
0: Ale tak? Gościu leciał pół czyściuteńko.
1: Mamy tu speca akurat.
0: Przecież i o to chodzi, że wy zrobiliście, słuchajcie, władze miejskie, do was mówię, zrobiliście super robotę, tak? Zamknęliście drogę i tam jeżdżą tylko tramwaje, no brawo, no to był, Jezu, to był świetny ruch. Ale tych ulicznych grajków, jak tam widzicie, to ich nie przepędzajcie, bo po prostu dajcie im robić to, co robią. Oni nie biorą od was ani grosza. Nikomu nie przeszkadzają. Ewentualnie jakiemuś po prostu wrednemu dziadowi, który po prostu ma zły humor. No ale oni po prostu są super, no. Dopóki nie przejdzie disco polo. Jak przejdzie disco polo, pałujcie, jakby zadajcie do więzienia i tak dalej. Ale takiego grajka zostawcie. Pozdrawiam.
1: Oczywiście jest wszystko z przymrużeniem oka, zwłaszcza z tym pałowaniem.
0: A może nie.
1: A może nie. To już pozostawiamy do gestii słuchacza. Marcin Murenia, Landberg Familia, dzięki wielkie.
0: Yo, yo, yo.
1: I gość specjalny Mikołaj Churka, dzięki wielkie.
2: Dzięki bardzo.
1: I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wpadniesz do nas do studia z jakimiś ciekawymi historiami na temat braku prądu.
2: Jasne, również. Bardzo miło było, więc też mam taką.
0: No przecież miał tyle rzeczy się wyspowiadać, co on wywijał tam i na matematyce. Spokojnie. I na polskim. Jeszcze, ja to troszkę zgrywa.
1: A tu ciszawe też zgrywanie dostępnego. Następnym razem to wyciągniemy. I Konrad Baranowski przy trzecim mikrofonie, to był magazyn satyryczny. Dzięki wielkim. Do usłyszenia. Hej.
3: Co pani i pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie.
1: Cześć, czołem z powrotem w Vox FM, w naszym magazynie satyrycznym. Dzisiaj poruszymy temat naszego alfabetu gorzowskiego, satyrycznego właśnie alfabetu, gorzowskiego alfabetu satyrycznego. No i zaczynamy od D strony, czyli od literki D. No tutaj są moi niezawodni goście, koledzy redakcyjni, czyli Seba Górny od mojej lewej. Cześć.
4: Cześć.
1: I Wojtek Hańczuk po mojej prawej.
4: No zgadza się.
1: To prawda. Dobrze. Konrad Baranowski, ja się chyba nie muszę przedstawiać, już wszyscy mają mnie dość, jeżeli chodzi o ten magazyn. Literka D.
4: Nie tylko.
1: Literka. Podpowiem moim gościom, z którymi dzielę redakcję na co dzień, o co może chodzić. Budowa w 2006, acz oddana do użytku w 2008, a od 2007 roku był widok na nasze piękne miasto. Budowla bardzo rozpoznawalna w Gorzowie, też przez mieszkańców innych miast. Jest to budowla, która już w 2007 roku zresztą została nagrodzona bardzo, bardzo prestiżową nagrodą. Czy domyślacie się, o jaką piękną budowlę w centrum naszego miasta chodzi?
4: Oczywiście, bo w Gorzowie mamy tylko jedną piękną budowlę.
1: No dobrze, Seba. No to za co doceniasz naszą D, czyli dominantę?
4: Doceniam ją za to, że jest infoglobem, który informuje o wszystkim. Od samego początku do końca.
5: No właśnie, tu w ogóle jest jakiś błąd. To nie jest D, tylko I ewentualnie.
1: No czyli, no to mamy
4: to
1: potencjał.
4: To jest tak uniwersalna budowla, że może być właśnie i pod literką D, i pod literką I pod literką P, jak pająk, i jeszcze pewnie by się znalazło kilka określeń na naszą cudowną dominantę.
1: O, myślę, że jest jeszcze jedna literka, myślę, że i pod M, bo właśnie ta nagroda, o której mówiłem, niezwykle prestiżowa, bo to trzeba się bardzo postarać, żeby ją dostać. Z 2007 roku to Makabryła, czyli Makabryła roku za budowlę, z roku 2006, nasza piękność. Natomiast ja dzisiaj sobie trochę researchowałem temat i znalazłem taki artykuł w internecie na temat naszego właśnie pająka, naszego infoglobu, naszej dominanty, że Gorzowianie, czy Polacy w ogóle na takie budowle tak nowoczesne nie byli wtedy gotowi. Niektórzy nie są chyba do tej pory zresztą. A co wy o tym myślicie? Czy właśnie ludzie wtedy nie byli gotowi, a teraz są? Czy ta budowla do tej pory budzi pewne kontrowersje?
5: Ja myślę, że to cały alfabet można by ułożyć tak sobie właśnie. Myślę, że A, akwarium mogłoby być. B, bardzo brzydka budowla. Na przykład C,
1: Oj, tu lepiej, lepiej nie rozwijać.
4: To zależy, czy myślimy o C czy CH.
1: CH też się zaczyna od literki C i tak miałem pewne tutaj słowo kojarzące. Mogące się niektórym kojarzyć z naszym pająkiem, prawda? I właśnie z innymi określeniami. Też miał z założenia, miał być tam taki pasaż handlowy, no i na początku jakieś tam sklepiki, jakieś zakłady funkcjonowały.
4: Czego tam miało nie być? Bo zacznijmy od tego.
5: Nie, słuchajcie, ja będę bronił tego miejsca, znaczy jego wyglądu, bo dla mnie bardziej abstrakcyjne to jest to przejście podziemne, które właściwie nie wiadomo dokąd i skąd prowadzi. To był jakiś przedziwny pomysł, nikt z niego nie korzysta i też dlatego to, co się tam pod spodem dzieje, wiecie, byliście tam kiedyś?
4: Oczywiście, ja tam przechodzę bardzo często, ja mieszkam niedaleko, więc codziennie widzę dominantę przynajmniej dwa razy i uważam, że to jest budowla, która jest jakaś. Tego nie można powiedzieć za często o tym, co mamy w Gorzowie. To jest budowla, która wywołuje emocje, często skrajne, nie zawsze pozytywne, no ale nie. Dominanta to nie jest kaszka manna, żeby każdemu pasowała.
5: Zupa pomidorowa, żeby wszyscy ją lubili. Ale tak, nie, no ale co w niej jest pozytywnego? No to... Jaki tam jest pozytyw?
4: Dla mnie pozytyw jest taki, że to jest dla mnie historia emocjonalna, życiowa, bo gdyby nie ta dominanta, być może dzisiaj bym z wami nie rozmawiał. A że rozwinę teraz tą historię.
5: Chciałeś tam zamieszkać.
4: No nie, aż tak to nie, ale
1: tu wracamy do tematu zarobków radiowych, ale to może
4: tam tam rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Bo tam zrobiłem pierwszy materiał, bo jeszcze kiedy nie było dominanty, tam było wielkie rozkopanie i tam odnaleziono szczątki, niektórzy mówili, że Szwedów, którzy bronili albo atakowali ówczesnego Landsberga. No i jak wspomniałem, to był mój pierwszy materiał, pierwszy zrealizowany przeze mnie i mam głęboko w serduszku ciepłe miejsce dla dominanta.
5: A powiedz mi to, i w końcu czyje były te szczątki?
4: A już nie pamiętam.
5: Może to były szczątki pająka i generalnie w ogóle stąd cała ta historia z dominantą i z tym, żeby to uwiecznić, te wykopaliska i upamiętnić tą historię, może to był wielki pająk po prostu.
1: Albo faktycznie byli to Szwedzi, jakby jako, że może to po potopie szwedzkim wciąż bardzo pająk. Nie lubimy Szwedów, najwyraźniej to zbudowaliśmy na ich cześć tak piękną budowę.
5: I może stąd też żółto-niebieskie barwy. Tak.
4: Niektórym się kojarzy, że to Stargorzu, a to Szwecja.
1: Tak, niektórym się kojarzy z jakimś klubem żużlowym z Zawarcia, tu się okazuje, że jest to na cześć Szwecji. Trzeba by pokazać, mam wrażenie, ten budynek Szwedom, bo nie wiem, czy oni by byli zachwyceni takim pomnikiem na ich cześć.
5: Uciekliby za morze, a nie, już to zrobili.
1: Właśnie, na szczęście mu się udało.
4: Dzięki tej dominancie Gorzów dołączył do wielu znanych miast. Paryż ma swoją wieżę Eiffla. Berlin ma swoją wieżę telewizyjną bodajże. Tak. Toronto także ma swoją wieżę. No i my mamy swoją wieżę.
1: A jeszcze nie zapominajmy o Nowym Jorku i statule wolności, prawda? No bo to jest taka nasza statua wolności. Mam wrażenie, że ta budowla jest symbolem tego, że architekt był wolny od jakichkolwiek sensownych pomysłów. A to więc nie chcę obrażać, bo chyba pamiętam, kto był architektem i to jest chyba gorzowski architekt, więc nie wiem, czy możemy aż tak daleko w to iść. Powiedzcie mi, czy, no bo...
5: No ale wracam, też Sopot ma takie swoje miejsce.
1: Krzywy dom.
5: Krzywy, tak, na Monciaku.
4: Nie, no myślę, że znaleźliśmy sporo, ale właśnie Gorzów czegoś takiego nie miał.
5: Ale Szymbark, a Szymbark ma na przykład dom, który jest do góry nogami, a propos. Dach jest na dole, a u góry są te fundamenty.
1: No właśnie pytanie, czy to nie byłoby jeszcze bardziej oryginalne, gdyby tego pająka obrócić. Nie wiem, jak to architektonicznie by wytrzymało, ale nie wiem, czy...
4: Przejście podziemne stałoby się nadziemnym?
1: Ludzie by musieli przelatywać nad tym. Na pewno byłoby to oryginalne. To mi się kojarzy z ostatnim tematem Landsbergonu, prawda? Jakiejś wizji przyszłości. Faktycznie jakby pająka obrócić. Wszyscy z jakimiś budżetami.
4: Zrobić centrum przesiadkowe tej kolejki linowej, która miała być w Gorzowie.
1: Tak.
4: By wszystko wtedy się ładnie połączyło.
1: Albo kojarzy mi się to też z Ministerstwem Dziwnych Kroków. Można by zrobić park linowy. Każdy, kto z Zawarcia chciałby się dostać do mostu, musiałby przechodzić parkiem linowym. No
5: ale zobaczcie, czego to w Gorzowie miało nie być. No właśnie miała być kolejka linowa, wielki park rozrywki przez bardzo znanego, już nieżyjącego piosenkarza światowej sławy zakładanego.
4: Michael Jackson.
5: Tada. Ja tego nie powiedziałem. I tego nie ma, a dominanta jest.
1: Dominanta.
5: A jaki był zamysł w ogóle? Słuchajcie, to nie jest tak, że ta bryła nam się gdzieś tam przysługuje. Jak sobie wklepałem szybko w internet, no to rzadko się zdarza, żeby w jakiejś kategorii bardzo dziwne budynki w Polsce. Na przykład i okazuje się, że na pierwszym miejscu absolutnie Gorzów i dominanta. I jak się okazuje, według autorów, to miał być początek, miał być zapowiedzią tego, co powstanie na Zawarciu w przyszłości, że to, ta dzielnica miała stać się nowoczesną dzielnicą, która ma wprowadzić Gorzów w nowe, lepsze czasy. Tak to jest, naprawdę, cytuję w tej chwili.
4: No i przecież tak się stało.
5: Ale skoro to miał być początek, to gdzie jest w takim razie jakiś żuk taki metalowy, jakaś biedronka, moty?
4: Biedronka jest, no nie.
5: Ale metalowa, no. Komar na przykład. Komar też bywa, faktycznie. No to jest jakaś wizja, która została zrealizowana i tu może te Zawarcie się jeszcze będzie zmieniać, czy to się stanie taką modernistycznym miejscem, gdzie takich budowli będzie więcej.
1: No to właśnie tutaj Państwu jeszcze doprecyzuję, że przy mikrofonach mam dwóch, może nie rodowitych, ale zawarciaków, zawarcian. Nie wiem, jak siebie
5: czy
1: tam
5: ty
1: nazywacie.
5: Ty jakichś tak tam tutaj danych osobowych nie zdradzasz w ogóle?
1: Nie. Natomiast lokali konkretnych nie podaję,
5: co
1: chociaż
5: to,
1: ulicę
5: co
1: znam.
5: Co na to RODO?
1: Nie. Myślę, że ogólna dzielnica jeszcze pod RODO się nadaje, no będziemy musieli z naszym Evoxowym tutaj inspektorem chyba to przedyskutować.
5: Ale to taka ważka na przykład jakby powstała metalowa.
1: Z ważki, gdzie takiego rapera to znamy.
5: Nie, taka na przykład na stadionie żużlowym taka ważka by się
1: zamknięcie stadionu.
5: Zamknięcie jako dach na przykład.
1: Może w końcu...
4: Nie podpowiadaj, bo znajdą się na to pieniądze w naszej Radzie Miasta. Tam jest silne lobby żużlowe.
1: No i zrobiło się kontrowersyjnie.
5: Nie, dlaczego? Co jeszcze? A Chrabąż gdzie mógłby stanąć? Chrabąż gdzieś na Zakanalu.
1: Tu już Zakanalu, tak, obstawiam Zakanalu.
5: To może jest jakaś taka, jakiś pomysł na takie industrialne, jakieś mocne takie zakręcone budowle. Słyniemy już z galerii pomników dziwnych person, chociaż już w sumie coraz więcej takich
1: jest. Jedyny, który budził kontrowersje, ale to już nawet teraz nikt nie pamięta o tym, bo mam wrażenie Świnster. Trochę zapomniany, bo przeniesiony.
5: W ogóle inna historia, bo to jednak była rzeźba, która tutaj przyjechała do BWA wtedy na wystawę i po prostu jedna z nich została zakupiona i tych panów żelaznych było tam chyba 12.
4: No było kilku na pewno, a jeden został, pamiętam to jak był przekazywany, tam był cały happening. Nie wiem w sumie dlaczego to komuś tam przeszkadzało. Stał sobie w samym środku. Ludzie tam do niego podchodzili, malowali, ubierali w różne rzeczy, no, różne części.
5: I z siekierką podchodzili i głośna sprawa, próby...
1: Odcięcia.
5: Tak, kastracji.
1: Rzeczy.
5: Kastracji. Później został wywieziony.
4: No i stanął biedaczek.
5: Nie, najpierw stanął gdzie indziej. W ogóle...
4: A faktycznie, tam chyba
5: on został
4: go ze złomowy.
5: On został absolutnie zniszczony przed wyborami samorządowymi. Doszło tutaj u nas do takiego mariażu, który myślę, że wtedy w ogóle był równie mocno komentowany jak dominanta, czyli tak naprawdę wtedy z... Jak się ta partia nazywała? Zmieniałem co chwilę. No ale prezydent Woźniak, powiedzmy, z tej takiej centrowej grupy został odwołany i zawiązała się koalicja tak naprawdę prawicy z lewicą. Wtedy tymczasowym prezydentem został Bogusław Andrzejczak, wiceprezydentami były osoby związane z prawicą i wtedy właśnie ta rzeźba zniknęła z tego miejsca, w którym stała, czyli wełniany rynek i została przewieziona, aby zostać zakonserwowana na jakiś taki plac na Manhattanie i tam na tym placu powstała 2-3 doby i została przewrócona przez kogoś i się rozleciała.
3: Co pani pan powiedzą? Przewrotnie o Gorzowie. Do góry nogami, czyli gorzowski magazyn satyryczny.

0: FM.
1: 3, 2, 1. 1. DJ Harris in the

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
1: Reklama.
0: Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.
3: Yes.

0: sama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.
2: Jest weekend. Jest impreza.
3: DJ Harris.
2: Fox FM. Fox FM.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM
0: robi lato.
1: Vox FM. Vox FM robi lato.
0: Jest weekend, jest impreza. Impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Reklama.

0: teraz.
1: Już teraz.
0: Przed wami.
1: Przed wami. DJ Harris.
0: In the mix.
1: In the mix. Jest weekend. Jest impreza.
2: Jest weekend. Jest impreza.
1: Tak gra tylko Vox FM.

Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
0: Jest

0: DJ Harris.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Pulse FM.
2: Robi lato.